0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Witam serdecznie, Janusz Mus, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis Sedaka.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Polityka to temat zawsze gorący i bardzo często różniący nas nawet z najbliższymi. Posłuchaj, jak Jezus podchodzi do tego problemu.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka.
1: Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.

Faryzeusze zastawili pułapkę na Jezusa. Za każdą odpowiedź, tak lub nie, Jezus poniósłby konsekwencje. Jedno jest pewne. Odpowiadając jednoznacznie, skłóciłby swoich wyznawców. Jezus znajduje jednak inne rozwiązanie.

Nie wiemy, jakie emocje towarzyszyły Jezusowi, ale wiemy, jak zareagował na próbę wplątania go w faryzejską intrygę. Po pierwsze, zapytał faryzeuszów wprost, dlaczego to robią, dlaczego próbują go podpuścić. Konfrontuje się z nimi i nie ucieka od nich. Jak ty reagujesz, gdy ktoś próbuje uwikłać cię w coś niewygodnego?

końcu Jezus odpowiada w zaskakujący, ale też bardzo prosty sposób. Z chaosu, w który chcieli go wciągnąć faryzeusze, wydobywa jasny przekaz. Denara oddajcie Cezarowi, bo to jego podobizna na nim widnieje. Człowiek jednak jest stworzony na obraz Boga, więc samych siebie oddajcie Bogu. Prosta, lecz bardzo głęboka lekcja. Jak czujesz się z tym, że Bóg stworzył cię na swoje podobieństwo?

Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Zabiorę cię właśnie tam.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze katolickie pozdrowienie wzywa nas wszystkich wierzących do uwielbienia Boga od samego rana. Przybyliśmy tu do Matki Jego, Pani Jasnogórskiej, aby od niej uczyć się tego uwielbienia Boga każdego dnia. I dzieci pierwszokomunijne, i my trochę starsi, i już bardzo starsi. Każdego dnia uwielbiajmy Boga naszym życiem, naszym zachowaniem, słowami, modlitwą. Pozdrawiam i witam wszystkich tu pielgrzymów z księdzem Danielem na czele z miejscowości Jelonki koło Ostrowi Mazowieckiej. Wiecie, gdzie to jest? Niektórzy wiedzą, to dobrze, wystarczy, że oni wiedzą, skąd są. Pozdrawiam i wszystkich łączących się przez Radio Jasna Góra i inne przekazy medialne. I składamy na ołtarzu Jezusa Chrystusa, prosząc o wstawnicę Matkę Najświętszą, nasze intencje. Te nasze jasnogórskie w intencji Katarzyny, nawrócenie, wiary, nadziei, miłość. Druga o szczęśliwy przebieg ciąży dla córki i rodziców. Pozostali kapłani w intencjach Bogu wiadomych. Prosimy księdza Daniela o przewodniczenie tej modlitwie wspólnej.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Muszę święto odpowiadam za wszystkich parafian jelonkowskich, a szczególnie za dzieci i młodzież, która w niedzielę przyjęła sakrament po raz pierwszy Eucharystii, sakrament bierzmowania. Msza święta ustanowiona wyrokiem trzech osób boskich jest uwielbieniem Trójcy, bramą do wiecznie tyskającego z niej życia, napisała święta Teresa Benedykta od Krzyża. Dlatego w czasie każdej sprawowanej ofiary eucharystycznej składamy na ołtarzu naszą codzienność, to, co jest radością i to, co jest trudnym doświadczeniem. Albowiem pragniemy być przeniknięci światłem Bożym, aby podążać ku nowemu niebu i nowej ziemi, w której znajdziemy sprawiedliwość, miłość, szczęście i pokój oraz ich źródło, czyli samego Boga. Przeprośmy za wszystkie grzechy, które przeszkadzają w naszym zbliżaniu się do Boga oraz odczuwaniu Jego bliskości i czułości. Spowiadam się Bogu. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

I święty obraz jasnogórski sławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

0: Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, oczekujcie i starajcie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Amen. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Ma płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu to wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przyniesie on i zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.

Siostry, bracia w Chrystusie, drodzy czciciele Jasnogórskiej Pani. Znajdujemy się w duchowej stolicy naszego narodu, w domu naszej Jasnogórskiej Matki i Królowej. Każdego dnia przybywają tu pielgrzymi z różnych stron Polski, Europy i świata, indywidualnie i w grupach. Na przełomie maja i czerwca do Jasnogórskiego Sanktuarium pielgrzymują dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły do swego serca Jezusa, ukrytego w Najświętszej Eucharystii. Święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia napisał: Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby, w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar jego dzieła zbawienia. Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Dzięki Eucharystii Jezus jest obecny w Kościele. Jest obecny tam, gdzie są wierni przy kapłanie, przy ołtarzu Pańskim. Drodzy pielgrzymi, drogie dzieci, jak wielu waszych rówieśników w historii Kościoła Świętego tak bardzo kochało Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. W początkowych latach XX wieku w Meksyku żył chłopiec José Luis Sánchez del Río. Był to okres brutalnego prześladowania Kościoła przez masoński rząd w Meksyku. José Luis został wychowany na dobrego katolika. Chodził na mszę świętą i często się spowiadał. Codziennie odmawiał różaniec. Był posłuszny, szanował swoich rodziców i pomagał biednym, kiedy tylko mógł. José Luis uważał Jezusa za swojego najlepszego przyjaciela i w ciągu dnia często rozmawiał z nim o wszystkim, co się wydarzyło. Robił wszystko z Jezusem. Zginął śmiercią męczeńską. W liście do rodziny napisał: Chrystus żyje. Chrystus panuje. Niech żyje Chrystus Król i Najświętsza Matka Boża z Guadalupe. Zmarły 3 maja bieżącego roku ksiądz arcybiskup Józef Michalik w homilii wygłoszonej 10 maja 2015 roku w Krakowie powiedział: Pobożność Maryjna, ludowa, bywa wyśmiewana przez ludzi pysznych, bo drażni ich autentyzm wiary prostego, dziecięcego zaufania do Maryi, którą sam Bóg obdarzył zaufaniem i wybrał na Matkę Zbawiciela. Warto pamiętać, że pobożność ludu do Najświętszej Maryi Panny w Guadalupe uratowała wiarę w Meksyku w czasach długoletniego krwawego prześladowania masońskich rządów. Pobożność Maryja dawała siłę rzeszom więźniom w obozach hitlerowskich i komunistycznych. Maryja uratuje i naszą wiarę, głosił ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Maryja jako królowa chce być królową naszych serc. Chce mieć miejsce w naszych sercach. Chce, żebyśmy na co dzień o niej myśleli
do niej kierowali nasze myśli, za jej wstawiennictwem się modlimy. Miliony ludzi na całym świecie kocha Matkę Bożą. 10 września 2025 roku został zamordowany w Stanach Zjednoczonych ewangelizator Ameryki XXI wieku Charlie Kirk. Ogarnięty lewacką ideologią i przepełniony nienawiścią, szaleniec zastrzelił Kirka podczas debaty na uniwersytecie. Tak mówił o Matce Bożej młody bohater Ameryki, zagubionej moralnie i duchowo. Nie był nawet katolikiem, był protestantem. I tak napisał Matce Bożej: my, protestanci i ewangelikalni, niedostatecznie czcimy Maryję. Była bardzo ważna. Była naczyniem dla naszego Pana i Zbawiciela. Sądzę, że jako ewangelikalni i protestanci poszliśmy za daleko w drugą stronę. Za mało mówimy o Maryi, za mało ją czcimy. Maryja była wyraźnie ważna dla pierwszych chrześcijan. Coś w tym jest. Wierzę nawet, że jednym ze sposobów naprawy toksycznego feminizmu w Ameryce jest właśnie Maryja. Niech więcej młodych dziewcząt będzie pobożnych, pełnych szacunku, pełnych wiary, nieskorych do gniewu, czasem oszczędnych w słowach. Maryja jest znakomitym przykładem i przeciwwagą dla wielu toksycznych zjawisk współczesnego feminizmu. Tak pięknie o Maryi mówił ten młody człowiek, który odważnie na uniwersytetach do młodych ludzi nie bał się, nie wstydził się mówić o Bogu. Znał doskonale Pismo Święte, zwłaszcza Stary Testament. Jakże odważny młody człowiek. Oczywiście zapłacił za to straszną cenę, ale jak wielka odwaga wiary. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryje kwitnie chwała. Od Bałtyku po gór szczyty, kraj nasz płaszczem jej okryty. Dobrze wiedział błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, gdzie szukać pomocy i opieki dla narodu polskiego. W czasach pogardy i nienawiści wobec Boga, Kościoła, sakramentu kapłaństwa i małżeństwa, zakończmy nasze rozważania modlitwą błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oddajemy Ci nasze rodziny, Maryjo, rodziców i rodzeństwo, tych, wśród których wyrośliśmy i wychowaliśmy się, aby w rodzinach naszych również zachowanie było słodkie, władanie Twoje i Twojego Syna. Oddajemy Ci wszystkie domostwa, w których mieszkamy, żyjemy, pracujemy, wypoczywamy, przygotowujemy się do zadań dnia każdego, aby w nich był pokój Boży. Oddajemy Ci cały Kościół Święty w naszej Ojczyźnie, wszystkich biskupów, kapłanów, rodziny zakonne, męskie i żeńskie, wszystkich rodziców powołanych do służby powołaniu rodzicielskim, wszystką młodzież i dziatwę. Amen.

Bogu, który jest ucieczką i wspomożycielem swoich wiernych, z wiarą i ufnością przedstawmy wspólne prośby.

0: Módlmy się za Kościół Święty, aby odważnie głosił współczesnemu światu prawdę o Chrystusie jako jedynym Zbawicielu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodzinę w naszej Ojczyźnie, aby swoją postawą przekazywały młodszym pokoleniom wartości, które czynią człowieka prawdziwie szczęśliwym i dają pokój jego sercu. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, aby szanowali godność każdego człowieka, a także troszczyli się o rodziny wielodzietne. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych kapłanów, rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców, aby miłosierny Bóg przebaczył im grzechy i sprawił, aby na wieki mogli spocząć w Jego miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do sakramentu Eucharystii oraz za młodzież bierzmowaną, aby wytrwali w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy w każdej sytuacji życia pamiętali o bliskości i dobroci naszego Boga. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za to, że każdego dnia napełniasz nas swoimi dobrami i wsłuchujesz się w głos naszej modlitwy. Prosimy Cię, pośpiesz nam z pomocą i spełnij prośby, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracą krwi.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni

zaprawdę godne, to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłaś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zasłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiaje zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud wzrastał miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią Twoją. Przedstawieństwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Ogłoszenia jasnogórskie. Dzisiaj w godzinach południowych nie będzie uroczystego.

0: zasłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej nie ma też dzisiaj czuwania nocnego. W czerwcu zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do Kaplicy Matki Bożej codziennie o godzinie 18. W czwartek najbliższa uroczystość Bożego Ciała, msza święta w archikatedrze o godzinie 10, po niej procesja na Jasną Górę. Tego dnia na Jasnogórskich Błoniach o godzinie 19 koncert uwielbienia zatytułowany Uwielbiamy, który będzie zakończony błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu i apelem jasnogórskim. W oktawie Bożego Ciała o godzinie 19 nieszpory w Bazylice i po niej procesja eucharystyczna. Wyjątkowo w niedzielę nieszpory o 16:15. Spowiedź każdego dnia w Kaplicy Sakramentu Pokuty i Pojednania od 6:15 do 19:30. Adoracja w Kaplicy Najświętszego Sakramentu od 6 do 20:45. Prosimy wszystkich pielgrzymów i turystów o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego, ale i swoich własnych świątyń też. Na terenie obiektu kultury religijnego obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Prosimy o rezygnację z krótkich spodenek, spódniczek oraz strojów plażowych. Obowiązuje również całkowity zakaz prowadzenia zwierząt na ten klasztor. No nie mówiąc o paleniu papierosów i innych rzeczach. Prosimy księdza Daniela o błogosławieństwo.
1: Bóg zapłać czcigodnym ojcom Paulinom za gościnność, za dobroć, że mogliśmy tą z niewielką, ale grupą sprawować Najświętszą Eucharystię, modlić się. Z całego serca dziękujemy. Kardynał Robert Sarach mówi, gdy słońce Kościoła zgaśnie, ludziom jest zimno. I rzeczywiście ludzie coraz bardziej mają zimne serca, dlatego że unikają właśnie tego słońca Kościoła. Tym słońcem Kościoła oczywiście jest Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. I dlatego też pamiętajmy, że Maria jest Matką Chrystusa, Matką Kościoła i naszą Matką. Bóg zapłać.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Tragiczna noc w Ukrainie. Po rosyjskich atakach są ofiary i ranni. Polska grupa zbrojeniowa rośnie w siłę dzięki pieniądzom z Safe. Pseudokibice Psychofans usłyszeli prawomocne kary. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej dwa budynki mieszkalne, ale są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt jest rannych. Rosja atakowała również Dniepr. Tam, jak podaje agencja AFP, zginęły 4 osoby, a przynajmniej 16 zostało rannych. Także władze obwodu charkowskiego przekazały, że w rezultacie rosyjskich nocnych ataków co najmniej 6 osób zostało rannych. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też poderwanie polskich sił powietrznych. Informowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Polska grupa zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
2: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej, produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
1: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów na m.in. wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach. W gminie Ujazd trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów, jak mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
4: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze, coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
1: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślaw, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca Górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw, m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 finału paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Perry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
5: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
1: Chwalińska o półfinał zagra w środę przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji.
6: Już czas na prognozę pogody w Radio Rodzina. Rześki poranek za nami, a może i jeszcze w trakcie. Dziś rano temperatury wynosiły około 9 stopni. W tym momencie na termometrach we Wrocławiu mamy w okolicach 12 stopni. Temperatury wzrosną jeszcze nawet do 25 stopni. Dziś o wiele bardziej słonecznie niż wczoraj. Na Dolnym Śląsku również słonecznie, a temperatury do 26 stopni. To na północy województwa.
7: Reklama.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już prawie 6 minut po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie w ten wtorkowy poranek. No i na dobry początek Szymon Wydra, kawałek Nie ma nas.

0: 17 minut po godzinie 7, a więc myślę, że czas już zapiąć pasy i wybrać się w podróż przez lata razem z kalendarium historycznym, które przedstawi Patrycja Jęczmionka już teraz.
1: Dzień dobry, dziś drugi dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 212 dni. W Polsce obchodzimy dziś Dzień bez krawata. Tego dnia w wielu firmach, w których na co dzień obowiązują stroje wizytowe, odstępuje się od tej reguły na rzecz mniej oficjalnych strojów. W 1874 roku podczas ślubu w kościele świętego Piotra w angielskim Tiverton wykonano po raz pierwszy marsz weselny Feliksa Mendelssohna. Często ogrywany jest w kościołach na zakończenie ślubów. Skomponowany został w 1842 roku do snu Nocy letniej Szekspira. W 1979 roku rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. To wtedy padły słynne słowa papieża: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

0: tym momencie zabieram Was na Pracze Odrzańskie, bo tam od kilku lat działa Stowarzyszenie Nasze Pracze, które łączy promocję lokalnej historii z działaniami na rzecz aktywności mieszkańców. No i właśnie o tej aktywności sobie troszeczkę powiemy. Agnieszka Dudek, prezes Stowarzyszenia Nasze Pracze, zwraca uwagę, że Pracze Odrzańskie wyróżniają się silnymi więziami międzypokoleniowymi i przytacza też sytuację, a także i działania Marzeny, czyli koleżanki z organizacji.
1: To, czym możemy się poszczycić i co nas wyróżnia, to fakt, że w Praczach Odrzańskich są domy też wielopokoleniowe. Chociażby wspomniana Marzenka mieszka w czteropokoleniowym domu, więc to jest fantastyczne. I gdy przeprowadzałam wywiady z najstarszymi mieszkańcami naszego osiedla, to widziała, obserwowała, że seniorzy mają wspaniałą opiekę i nie są samotni, tylko funkcjonują właśnie w tym środowisku rodzinnym. Więc myślę, że Pracze Odrzańskie charakteryzują się tym, że jest mieszanka i spory odsetek naszych mieszkańców to są emeryci, osoby starsze.
0: Na Praczach Odrzańskich seniorzy nie tylko uczestniczą w zajęciach sportowych, ponieważ właśnie Stowarzyszenie Nasze Pracze prowadzi taką regularną, bezpłatną gimnastykę w Parku Prackim, ale również dzielą się wspomnieniami i historią osiedla. Agnieszka Dudek i Marcin Burmistrz, czyli prowadzący zajęcia z gimnastyki, opowiadają, z jakimi historiami przychodzą seniorzy.
1: To przede wszystkim dużo wspomnień z dzieciństwa, tak, ale też tej pracy zawodowej, ponieważ na terenie Pracz Odrzańskich mieści się kampus Pracze, olbrzymi obiekt, który od 1947 roku funkcjonował przez dekady, dziesiątki lat jako szkoły. Tych szkół było bodaj 13, od techników, gimnazjów, liceum, nawet była przez moment filia szkoły muzycznej, więc z jednej strony to są absolwenci tych szkół, jak i pracownicy, którzy bardzo często dostawali mieszkania czy na terenie kampusu, czy w bliskiej odległości i już tam zostali. Także to są z reguły też właśnie te wspomnienia związane z zawodowym życiem, które było ściśle związane z kampusem Pracze.
2: Tak, mamy panią Elę, która uczestniczy w gimnastyce bardzo systematycznie, która kiedyś była dziennikarzem Wieczoru Wrocławia i dzielnie ćwiczy z nami. Pani Ela czasami opowiada o historii miejsca, w którym mieszka. Mieszka już tam od 50 lat na Praczach Odrzańskich i opowiada o tym, jak to kiedyś wyglądało, jak kiedyś Pracze były zagospodarowane, jak wyglądała zieleń, otoczenie. Opowiadasz też historie lokalne, o ludziach, o różnych wydarzeniach.
0: Pracze Odrzańskie mają też bogatą historię sportową, na co zwraca uwagę obecnie realizowany projekt Nasze Pracze, Sportowe Pracze.
1: Długa historia szkół, które mieściły się na terenie kampusu Pracze, ponieważ w latach 60., 70. bardzo prężnie działały sekcje sportowe. Także tam młodzi ludzie mieli naprawdę dużo pracy, treningów i przed zajęciami szkolnymi i po szkole, ale efekt był taki, i tu przykładem jest pan Ryszard Podlas, który mimo, że nie trenował z kadrą reprezentacji, to w 76 roku wsiadł w samolot, tak nam opowiadał, wsiadł w samolot, poleciał do Montrealu i wywalczył srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w sztafecie 4x100 metrów, więc to też pokazuje skalę, profesjonalizm czy zacięcie zarówno nauczycieli, jak i adeptów szkoły.
0: W najbliższym czasie w ramach projektu Nasze Pracze, Sportowe Pracze odbędzie się kilka wydarzeń. Przedstawiciele stowarzyszenia przybliżają, kiedy i co się wydarzy.
2: 13 czerwca zapraszamy na turniej gry w bóle do Parku Prackiego na Praczach Odrzańskich. Będzie zabawa, będą nagrody, będzie wesoło, na pewno aktywnie.
1: 2 i 9 lipca gimnastyka oraz kurs pierwszej pomocy. Następnie w sierpniu dwukrotnie Nordic Walking, więc dla seniorów świetna sprawa. Również we wrześniu, aż 2 wydarzenia, które będą co tydzień się odbywały. Jedno bardzo ruchowe, czyli treningi motoryczne z profesjonalną trenerką personalną, panią Olgą, która będzie przygotowywać do gier zespołowych, ale z drugiej strony też też jest brycz sportowy, także nawet jeśli ktoś jest po jakichś kontuzjach, czy wiek nie pozwala na to, żeby czynnie uprawiać sport, to ma możliwość integracji podczas naszych spotkań, może przejść spacerkiem na teren przepięknego kampusu Pracze, żeby zagłębić się w tej historii, pospacerować wśród cudownych drzew.
0: A szczegółowe informacje o wydarzeniach oraz zapisach dostępne są na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Nasze Pracze. A organizatorzy podkreślają, że wszystkie aktywności są otwarte zarówno dla seniorów, jak i innych mieszkańców osiedla, ale i nie tylko.

0: Na zegarach jest 7:39, a więc zapraszam Was na kalendarium muzyczne, które już teraz w Radiu Rodzina.
1: Czerwca 1987 roku premierę miał drugi studyjny album Whitney Houston, zatytułowany po prostu Whitney.

W 2008 roku zmarł jeden z pionierów rock'n'rolla, Amerykanin Bo Diddley. Miał 79 lat. Zasłynął jako pierwszy charakterystycznym, bardzo rytmicznym użyciem gitary.

2 czerwca 1957 roku Johnny Ray zdobył pierwsze miejsce na liście brytyjskich singli piosenką Yes Tonight Josephine. Wokalista w dzieciństwie ogłuchł na jedno ucho po wypadku na obozie skautów. Na scenie występował używając aparatu słuchowego.

W 1977 roku w Działdowie urodziła się Kasia Stankiewicz. Piosenkarka, autorka tekstów, wokalistka zespołu Various Monks. Na chwilę odeszła z grupy, by spróbować sił występując solo.

2 czerwca 1944 roku urodził się Marvin Hamlisch, amerykański pianista i kompozytor, głównie muzyki do filmów. W 1973 roku otrzymał statuetkę Oscara za tytułowy utwór z

1966 roku Frank Sinatra umieścił na szczycie brytyjskiego zestawienia piosenkę Strangers in the Night, swój drugi hit numer jeden w Wielkiej Brytanii.

0: 7.50 już na zegarach, a ze mną w studiu Radia Rodzina jest Patrycja Jęczmionka. Witam cię o poranku, jak się masz?
1: Dzień dobry, witam serdecznie. No pięknie się mam, bo to już wtorek, przed długim weekendem czerwcowym z Bożym Ciałem.
0: A to prawda, ten tydzień jest nieco krótszy w tym tygodniu, no więc możemy powiedzieć, że to już taka mała środa, ten dzisiejszy wtorek.
1: Albo taki mały piątek.
0: Albo mały piątek, dokładnie. No dobrze, przejdźmy do tego, po co się tu spotykamy, bo chcemy zapowiedzieć porannego gościa. Kto dziś nim będzie?
1: Grzegorz Roman, który został powołany na wiceprezydenta miasta Wrocławia, a który odpowiada dziś za kluczowe sektory rozwoju, czyli strategię, planowanie przestrzenne, architekturę, budownictwo, gospodarkę odpadami, śmieciowymi nieruchomościami. No i właśnie to nasz poranny gość.
0: Jest to nowy wiceprezydent Wrocławia. Czy możemy więc powiedzieć, że ta rozmowa będzie taką rozmową zapoznawczą z naszymi słuchaczami?
1: Tak, ale oczywiście padną te kluczowe także pytania dotyczące gospodarki odpadami, co dalej z ekosystemem, jak zaawansowane są prace nad nowym planem ogólnym Wrocławia, czy też zapytamy, myślę, o coś ważnego, a mianowicie kiedy metro we Wrocławiu.
0: Tak więc zapraszamy już o godzinie 8.10. Audycja Poranny Gość, wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman będzie gościem Patrycji Jęczmionki. Patrycja, dziękuję ci i do usłyszenia już
1: o 8.10. Dziękuję, do usłyszenia, zapraszamy.

0: Donald Trump ogłasza zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Niski poziom wód, susza jest coraz większym problemem. Polska Grupa Górnicza zachęca górników, by zostali kolejarzami. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu, oznajmił amerykański przywódca. Dodał, że za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli odbył bardzo owocną rozmowę z drugą stroną konfliktu. Hezbollah zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane. Izrael ich nie będzie atakować, a oni nie zaatakują Izraela, podkreślił. Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, gdy Iran za pośrednictwem agencji TASNIM zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah. Z jednej strony gwałtowne burze, a z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu w 14 z 16 województw, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. Szczegóły Agnieszka Wynarska.
1: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem w wodę w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
2: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
1: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
3: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
1: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Stowarzyszenie Katolickich Przewodniczek i Skautów Europy na audiencji u papieża. Doceniając ich metodę pedagogiczną i zaangażowanie w wychowywanie kolejnych pokoleń młodych chrześcijan, Leon XIV zwrócił też uwagę na rolę skautingu w budowaniu Europy narodów, zjednoczonej nie wokół interesów ekonomicznych, ale za sprawą najwyższych wartości chrześcijańskiego humanizmu.
5: Celem metody skautowej jest wychowanie dobrych chrześcijan i dobrych obywateli, realizowane poprzez pedagogiczną współpracę instruktorów z każdym chłopcem i każdą dziewczyną na kolejnych etapach ich rozwoju. W tym tak złożonym momencie dziejowym doceniam również wasz wybór pielęgnowania wymiaru europejskiego, nie na poziomie politycznym, lecz kulturowym, poprzez odnawianie zaangażowania w budowę Europy narodów, a nie tylko interesów gospodarczych, zjednoczonej przez najwyższe wartości chrześcijańskiego humanizmu.
0: Ojciec Święty podkreślił również, że metoda wychowawcza skautów Europy stawia w centrum osobę ludzką, a troska o jak najpełniejszy rozwój młodych ludzi wyraża się w formacji, która pozwala lepiej skupić się na ich specyficznych potrzebach. Chcą, by górnicy zostali kolejarzami. Polska Grupa Górnicza zaprasza swoich pracowników na spotkanie o przekwalifikowaniu. Kto może skorzystać z oferty, o tym Joanna Wyleżał.
6: Polska Grupa Górnicza od ubiegłego roku współpracuje z Kolejami Śląskimi przy przekwalifikowaniu odchodzących z pracy górników na zawody kolejowe. By pokazać, że to atrakcyjna oferta, już jutro, 3 czerwca w Akademii PGG na ruchu Wujek w Katowicach odbędzie się spotkanie informacyjne. Każdy górnik myślący o zmianie zawodu będzie mógł tam zaczerpnąć informacje o możliwości zatrudnienia w branży kolejowej, a projekt ten zakłada m.in. zatrudnienie górników jako maszynistów, mechaników, elektromechaników i techników utrzymania taboru. Program obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia oraz wsparcie w procesie zatrudnienia. Inicjatywa wpisuje się w działania restrukturyzacyjne spółki.
0: Zgodnie z planami PGG w tym roku zatrudnienie w spółce ma zmniejszyć się o 4300 osób, z czego 3600 odejdzie w ramach programów osłonowych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Robi się coraz cieplej. Mamy już 17 stopni na termometrach we Wrocławiu i te temperatury dziś jeszcze wzrosną do 25 stopni. Przez większą część dnia zachmurzenie będzie bardzo małe. No i też będzie dużo słońca. Dopiero pod koniec dnia może pojawić się nam więcej chmur na niebie. Mimo wszystko dziś na Dolnym Śląsku bardzo ciepło, do 26 stopni i bardzo słonecznie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: Reklama.
10: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
11: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: 8:06 już na zegarach. Bardzo serdecznie witam Was o poranku. Już za chwileczkę na antenie Radia Rodzina audycja Poranny Goście, a dziś gościem Patrycji Jęczmionki będzie niedawno wybrany nowy wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman. Poranną rozmowę rozpoczynamy już o 8:10, także bardzo serdecznie na nią zapraszam.

0: 8:10 już na zegarach, a w studiu Radia Rodzina jest już Patrycja Jęczmionka i jej gość.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A w naszym studiu Grzegorz Roman, wiceprezydent Wrocławia. Dzień dobry, witamy.
3: Witam państwa, witam panią.
2: Gratulujemy objęcia stanowiska.
3: Miło mi.
2: Jak się pan czuje w nowej roli?
3: Nowej, starej. Dla mnie to nie jest pierwszy raz, kiedy obejmuję ważne stanowisko w regionie albo w mieście. Natomiast rzeczywiście przez ostatnie kilkanaście lat Wrocław się bardzo zmienił.
2: Na lepsze?
3: To zawsze jest tak samo. W jednych miejscach na dużo lepiej, w innych na gorzej. Ale zdecydowanie na gorzej jeszcze, chwała Bogu, nie.
2: Idąc do radia, przechodził, przejeżdżał pan z pewnością przez słynny most zakochanych, ten most z kłódkami, prosto do naszego gmachu, na który przeznaczył pan około 46 milionów złotych. Potem otrzymał pan wyróżnienie świętego Sylwestra.
3: Ale dokładnie. To nie za most, a za ten budynek.
2: Za ten budynek.
3: Za orfanotropeum.
2: Dokładnie. Więc wiele takich namacalnych śladów we Wrocławiu jest dzięki pana udziałowi.
3: Ale to też wielu, wielu innych osób, których nie sposób tu wymienić. Zwykle ja miałem pomysły, a oni realizowali. Trzeba im oddać, że zrobili to tak jak na przykład ten Bagmach świetnie. Naprawdę piękny obiekt i bardzo funkcjonalny. No i nie tylko, że jest funkcjonalny, ale też w wielu obszarach uzupełnia ten zakres usług, które są świadczone tu na rzecz mieszkańców, chociażby tym radiem.
2: Czy to pan przygotuje plan metra dla Wrocławia? Muszę o to zapytać.
3: To jest oczywiście, chciałbym, żebyśmy mieli własny zespół do spraw metra. Jeśli tylko w najbliższych dniach spotkam się z panem prezydentem, to zaproponuję to. No nie może funkcjonować sytuacja w ten sposób, że w Warszawie projektują metro dla nas. Ale nie jest pani daleko od sprawy, ponieważ trwa publikacja numeru 5 czy 6 studiów nad strategią Dolnego Śląska i tam jest artykuł na temat, z rysunkami na temat ewentualnego innych korytarzy transportowych. Ja wolę nazwę lekka kolej miejska, umownie metra, który przygotował, to studium przygotował pan kiedyś wiceprezydent Wrocławia Sławomir Najniger, a ja jestem tam wymieniony jako jeden z tych, którzy mu pomagali. Wspólnie na przykład z Rafałem Guzowskim. Także mamy swój taki bardzo jeszcze wstępny pomysł na ten układ komunikacyjny szynowy we Wrocławiu. Myślę, że to dziś powinno się ten ostateczny projekt zrodzić między tym, co robi Warszawa i tym, co robimy i co proponujemy we Wrocławiu.
2: Stać nas na to, panie prezydencie?
3: Miasto?
2: Tak.
3: Na pewno miasto samemu nie stać. Państwo i miasto?
2: I drodzą się problemy.
3: Państwo? Myślę, że stać. Przynajmniej patrząc na wielkość Wrocławia i znaczenie Wrocławia w skali kraju, to jest jednak miasto, które jest błędnie przedstawiane w statystykach. No, ułomność statystyk, które nie ogarniają tych zmian, które się dzieją dynamicznie bardzo w Polsce. Miasto jest podawane jako miasto o zaludnieniu 670 około tysięcy mieszkańców, a wszystkie badania, te poważne lokowania się telefonów i zużycie wody, to jest około 880 tysięcy.
2: 900 nawet słyszałam tysięcy.
3: No może nie przesadzajmy, ale rzeczywiście do 2050 powinniśmy mieć 940 tysięcy plus z obważanek. I tylko powiat wrocławski będzie miał wtedy 350 tysięcy. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę...
2: Ponad milion.
3: To jesteśmy grubo ponad milionowym miastem z tym przyległym do granic Wrocławia obszarem gmin. No i to jest już trzecie albo drugie miasto w Polsce, bo Kraków ma 800 ileś tysięcy.
2: I też przygotowują się do metra.
3: Kraków jest trochę dalej.
2: Tak.
3: Kraków wcześniej powołał zespół do spraw metra i wcześniej pracowali nad swoim projektem. Ale myślę, że jesteśmy w stanie nadrobić. Wrocław jest bardzo sprawny, jak już się zdecyduje na to.
2: I koncepcja, na czym się będzie opierała? Ile będzie tych nitek według pana założenia?
3: Proszę państwa, ja nie jestem w stanie powiedzieć.
2: Ale pewnie ma pan jakąś wizję w głowie, panie prezydencie.
3: Ja mogę powiedzieć inaczej. Dotychczasowe badania populacyjne mówiły, że obszary najgęściej zaludnione to jest od Psiego Pola przez centrum do w kierunku zachodnim Leśnice. Myślę, że na pewno musimy pamiętać o południu. Wrocław jak pod wpływem ciężaru własnego opada na południe i tam te nowe dzielnice tworzą się kolejne. Także zobaczymy, dlatego nie chciałbym tutaj wypowiadać się autorytatywnie. Natomiast ciekawsze są te kwestie, jak przejść przez centrum, co nie gdzie jest bardzo gęsto, ale mamy fosę, można ją wykorzystać, pod fosą można przyjść. Także to będą bardzo ciekawe te propozycje, które ostatecznie zostaną przyjęte. Bałbym się tylko przechodzenia pod zwartymi kwartałami zabudowy. No, przypadek łódzki pokazał, że to jest niebezpieczne. Nasze kamienice też, te stare, z końca XIX, początku XX wieku, nie wiadomo jakby
2: zniosły to.
3: Najważniejsze są po powodzi 1997 roku. Nie wiemy do końca, jak mogłyby znieść takie przejścia. Ale znam pewną koncepcję, którą niedawno skończono, która w całości bazuje na korytarzach ulic lub też terenów wolnych od zabudowy.
2: Tak plus minus kilometrów we Wrocławiu?
3: Tego to nikt nie wie.
2: A tak optymalnie?
3: Optymalnie to na wczoraj. Tak. Poważnie to myślę, że projektowanie to jest kilka lat dobrych, kilkanaście wykupy gruntów. To są duże pieniądze i dużo czasu na to strawimy. No ale mamy też inne projekty, tym możemy się zająć, plac społeczny, co nie. Nisko możemy usprawnić, no i tak dalej. Także mamy co robić.
2: Mamy co robić. Wraca pan do kluczowych ról we wrocławskim samorządzie. Po latach pełnia zarówno funkcji doradczych, eksperckich. Co uważa pan za swój taki pierwszy, najważniejszy cel na najbliższe, przypuśćmy, 100 dni?
3: Myślę, że najważniejsza sprawa to przekonanie o potrzebie na nowego otwarcia, takiego, żebyśmy zmobilizowali mieszkańców do wysiłku, tak? To jest niezwykle istotne. Oczywiście mieszkańcy.
2: Ale w jakiej sprawie do wysiłku?
3: Na przykład, na przykład nowe pomysły typu plac społeczny. Uważam, że to jest bardzo ważny temat. Proszę zwrócić uwagę, jak na wyspie Spichrzów, odbudowie wyspy Spichrzów, jak wielką publicity i też rozwój gospodarczy odnotował Gdańsk. No nie? Myślę, że ten plac społeczny jest jednym z najciekawszych projektów w Polsce, który możemy zrealizować, a może i w tej części Europy. No ale trudne rzeczy trzeba kiedyś zacząć robić.
2: Udało się panu już porozmawiać z prezydentem Jackiem Sutrykiem o swojej wizji?
3: Jeszcze nie, ale w najbliższych dniach liczę na spotkanie.
2: I na co pan liczy?
3: No na godzinę dobrej rozmowy. Raczej takich już na tym etapie problemów technicznych trochę, ale też i koncepcyjnych. Na przykład na pewno potrzebna jest sesja Rady Miejskiej w koło 20 sierpnia, żeby uchwalić plan ogólny. Plan ogólny jest podstawowym dla nas, dla mojego obszaru jest podstawowym dokumentem. A dla rozwoju Wrocławia nieprawdopodobnie kluczowym, ważnym. Tak. I jeśli nie uchwalimy go do końca sierpnia, nie opublikujemy, to nie dostajemy po pierwsze zwrotu nakładów, a po drugie, no być wejdziemy w obszar, kiedy nie będzie obowiązywać już studium. To jest niebezpieczne. Trzeba nie dopuścić do tej sytuacji. No i tu autorytet prezydenta jest niezbędny.
2: A czy wizja pana prezydenta dotycząca rozwoju miasta panu odpowiada? Opiera się wokół transformacji Wrocławia w zieloną europejską metropolię zrównoważonego transportu. No pan raczej jako doświadczony samorządowiec jest kojarzony z tą minioną epoką, erą, powiedziałabym, Rafała Dutkiewicza. Więc da się te dwie wizje połączyć?
3: Ale rzeczywiście, proszę pamiętać, że już w ostatniej kadencji Rafała Dutkiewicza powstał Zielony Departament. Już te zmiany następowały.
2: Tak.
3: To, co pan profesor Sutryk proponuje, to jest rozwinięcie tej idei, to w bardzo dobrym kierunku. Wtedy też za Rafała Dutkiewicza już pojawił się rower na wielką skalę i tak dalej. Natomiast proszę pamiętać, że każdy czas ma inne wymagania. Wtedy, kiedy obejmował Rafał Dutkiewicz władzę w 2002 roku, byliśmy jeszcze w trakcie odbudowy popowodziowej. Po usuwaniu resztek, no jednak zapisiałego Wrocławia z czasów komunistycznych. Także on, jego naczelnym celem było dynamizowanie gospodarki, te słynne 100 tysięcy miejsc pracy i tak dalej. Natomiast ten okres zakończył się właśnie między 2012 a 2016 takim no, spektakularnym sukcesem, jakim była Europejska Stolica Kultury. I ona też zamknęła ten okres takiego nadrabiania zaległości cywilizacyjnych. Nie wszystkie oczywiście udało się nadrobić. Natomiast czasy pana Sutryka to jest inny świat już, inny czas. Ale też proszę pamiętać, inne oczekiwania mieszkańców i to, co jest proponowane dzisiaj, lepiej trafia dzisiaj w mentalność naszych mieszkańców, niż trafiałaby kontynuacja tego, co robił Rafał Dutkiewicz.
2: W kuluarach mówi się, że będą czystki w departamentach, nad którymi sprawuje pan pieczę. Czy to prawda? Planuje pan jakąś reorganizację, ładnie mówiąc?
3: Nie.
2: Albo optymalizację?
3: Na pewno nie planuję. Nie wiem, dlaczego jest takie przekonanie, że...
2: Bo to nowa osoba zawsze chce mieć obok siebie bliskie osoby i współpracowników.
3: Rozumiem. Ja przyszedłem do urzędu w 90 roku i wówczas zwolniłem prawie połowę urzędników. Byłem dyrektorem Wydziału Organizacyjnego.
2: No właśnie, pan z tego słynie, stąd moje pytanie.
3: Od 35 lat nie mogę umyć tej krwi z rąk, jak Piłat.
2: Ale do tego samego spodziewają się w magistracie, już drżą.
3: Nie ma, absolutnie nie ma takich potrzeb przede wszystkim. Mm-hmm. Naprawdę, bo już poznałem wszystkich dyrektorów wydziału.
2: O, udało się w ciągu ponad tygodnia?
3: No, tak, no wow. Jeżeli mam jakąś wątpliwość, to proszę dyrektora, żebym wyjaśniał. Też nawet
2: to chyba dużo tych wątpliwości było w ostatnim czasie.
3: No było, ale oni przychodzą, uzasadniają, czasami się z nimi zgadzam, czasami nie. Ale to są ludzie, którzy po pierwsze nie tylko są fachowcami, ale co ciekawe, mają też własne życie. Na przykład spotkałem tam panią dyrektor, która jest prywatnie wikingiem, jeździ na te zloty. Wie pani, to jest bardzo przyjemne, jak się człowiek dowiaduje, że ktoś jest rzeczoznawcą na przykład, albo stworzył sąd polubowny dla spraw nieruchomościowych. To są takie rzeczy, które pokazują, że oni żyją nie tylko urzędem, żyją normalnym życiem własnym, własnymi pasjami. Więc tu akurat jestem nadzwyczaj pozytywnego zdania. Planowanie przestrzenne to są moi wychowankowie. Byłbym bardzo nieuczciwy, gdybym teraz się wyparł swoich następców. Architektura, znam tych ludzi, raczej nie widzę powodów dla gwałtownych zmian. Natomiast prawdą jest, że niestety odchodzi moja asystentka, którą odziedziczyłem po poprzedniku, ale to naprawdę nie ja. Ona sama się zdecydowała.
2: No dobrze, proszę powiedzieć, spodziewał się pan takiego wyboru?
3: Nie. Ja ostatnie 7 lat pracowałem w Związku Miast Polskich, byłem tam głównym urbanistą, szefem zespołu urbanistycznego, który pracował w programach międzynarodowych, szwajcarskich, norweskich, rządowych i myśmy zajmowali się planowaniem przestrzennym i planowaniem strategicznym w miastach. Dużo tych strategii, 30 modeli przestrzennych, od takich dużych obszarów jak Radom, powiat radomski 300 tysięcy, aż po takie malutkie gminy 5-tysięczne. Także to bardzo ciekawe było. Natomiast po powrocie, bo akurat od nowej kadencji zacząłem pracę w Urzędzie Marszałkowskim, zajmowałem się po prostu przygotowaniem czy dostosowaniem funkcjonowania administracji czy układu samorządowego na Dolnym Śląsku do zmian, które mamy, które się rozgrywają na naszych oczach, przede wszystkim niestety bardzo poważnych zmian demograficznych, które będą nieprawdopodobnie głęboko w ciągu najbliższych 20 lat zmieniać Dolny Śląsk, kształt, w ogóle funkcjonowanie. No i tym się zajmowałem. Myślałem, że już tylko tym się będę zajmował, bo przecież ja jestem emerytem.
2: I bez wahania objął pan to stanowisko?
3: Nie. Zostało mi zaproponowane, ja nie chodziłem, nikt mnie nie musiał przekonywać, sam się musiałem przekonać żonę, że musi zaakceptować jeszcze parę lat bardziej intensywnej pracy. No, udało się.
2: Jak zaawansowane są prace nad nowym planem ogólnym Wrocławia i czy miasto zdąży uchwalić go? Bo mamy 2 miesiące, prawda? Dłuższy.
3: Tak, miasto zdąży. Te 2 miesiące jest dla nas naprawdę bardzo cenne. Będziemy wnosić o sesję po 20 sierpnia. Później będziemy mieli 10 dni na publikację. Jesteśmy już po zamknięciu okresu składania uwag do planu w ubiegłym tygodniu. Teraz planowaliśmy 3-4 tygodnie na przejrzenie tych wszystkich uwag i uwzględnienie tych, które chcielibyśmy wprowadzić. No niestety moi poprzednicy, którzy robili założenia, nie przypuszczali, że ich będzie prawie 10 tysięcy, tylko 10 tysięcy uwag. Teraz je trzeba pokwalifikować w grupy, te same, żeby jednym ruchem załatwić. Myślę, że gdzieś do 15 czerwca czyli wydłużymy to trochę, powinniśmy sobie poradzić. Prawdopodobnie też wstrzymamy pracę nad planami miejscowymi na te 2 miesiące, żeby obrobić ten cały materiał. Decyzja kolegium prezydenta czy prezydenta o kwalifikacji. No i później na sesję. Chwała Bogu, sesja nie musi rozpatrywać każdej uwagi osobno, chyba że radni sobie zażyczą.
2: Okay.
3: Jakąś uwagę rozpatrzyć osobno. Przyjmując dokument, jednocześnie przyjmą lub odrzucą te uwagi, które my w tym dokumencie uwzględnimy lub nie uwzględnimy. No i liczmy na to, że wojewoda je później nie zaskarży, popublikujemy, no i że wejdzie w życie. Gdyby się to udało, to będzie duży sukces. Między innymi dlatego, jak tylko przyszedłem, oświadczyłem, że ja nie będę dokonywał żadnych zmian, choć w kilku wypadkach miałbym inne zdanie, bo jest za późno. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy natychmiast po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miejskiej przystąpili do punktowych zmian. Ustawa to przewiduje, więc teraz trzeba przede wszystkim uchwalić. Będą problemy? Oczywiście, że będą problemy. Mając świadomość sposobu, w jaki funkcjonuje wiele społeczności, mając świadomość konfliktu w niektórych miejscach, wewnątrz miasta, ale i na pograniczu, na przykład Bieńkowice, Brochów, a gmina Siechnice i gminy Zaparzyce. Kontrowersyjność niektórych połączeń komunikacyjnych, tak, na przykład trasa Swojczycka, która wcale nie jest tak jednoznacznie oceniana. Wiem, że będzie trudno, ale trzeba sobie z tym poradzić.
2: I chyba kolejny problem, który też pokazuje ten ogólny plan, który ma zabezpieczyć miasto przed patodeweloperką.
3: To jest bardzo trudno, proszę Państwa. To jest trochę jak walka
2: z
3: pancerza z pociskiem, co nie? Jak my coś wymyślimy, to niektórzy z nich wymyślają coś innego. Pamiętam, jak w pierwszej kadencji, czy może w drugiej, jeszcze w latach 90. zmieniałem plan miejscowy na Metalowców, ponieważ jedna ze spółdzielni wrocławskich kupiła hotel i chciała później sprzedać mieszkania i dowiedziała się nagle, że nie może uzyskać samodzielności lokalu, bo to jest hotel, czyli aktywność gospodarcza. Wówczas na polecenie prezydenta Zdrojewskiego dla tego budynku zmieniłem plan dla mieszkaniówki. Dzisiaj to już mamy lawinę w ten sposób rozgrywanych sytuacji, przy czym nikt nie zmienia planu już. Na przykład na obszarach biurowych buduje się biura w ten sposób, że można później, to są samodzielne mieszkania. Także część deweloperów, myślę, że nie do końca zdaje sobie sprawę ze skutków takich działań, konsekwencji dla ludzi, dla ich życia. Tak. Natomiast jest mnóstwo bardzo dobrych deweloperów we Wrocławiu. Problem jest w tym,
2: Pan Wuwa Żerniki?
3: Może o Wuwie nie będę mówił, bo to przedmiot trochę mojej hejtroski, ponieważ to ja wymyśliłem.
2: Dlatego mówię, Wuwa 2, nowe Żerniki.
3: Wtedy nie wszyscy chcą się z tym pogodzić, że ktoś był przed nimi. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie związane z tą mieszkaniówką, no jest wielu dobrych deweloperów. Niestety siła nabywcza mieszkańców jest taka, jaka jest. I te 50 metrów to jest ten podstawowy segment, który się buduje. To jest zdecydowanie za mało w dzisiejszych czasach, ale ludzi na to stać, więc rynek decyduje o tym, co się buduje.
2: To jeszcze gospodarka odpadami, bo to także pana obszar. Jakie konkretne kroki chce podjąć pana, aby zwiększyć poziom jednak recyklingu w naszym mieście i uniknąć tych kar unijnych?
3: Proszę panią, pozwoli pani, że uchylę się od odpowiedzi na to pytanie.
2: Dlaczego?
3: Najpierw muszę rozmawiać z panem prezydentem. Nastąpiła zmiana prezesa.
2: Nastąpiła, zgadza się.
3: A ja o tym nie wiedziałem, także...
2: To ciekawe. No to jest troszkę do przedyskutowania. Myślę, że sprawa ekosystemu, także śmieci zabierania z wolnej ręki, to temat dyskusyjny. To może już kończąc, bo nie mamy tyle czasu antenowego, a myślę, że będzie pan częstszym gościem w Radiu Rodzina, jako
3: jestem
2: ojciec chrzestny wschodniej obwodnicy Wrocławia. Via Romana, bo jak ocenia pan postęp na tym ostatnim już odcinku, blisko 4-kilometrowym?
3: To jest zabawna sytuacja, bo biorąc pod uwagę pierwszy główny odcinek, bo jeszcze w 2002 czy 2003 roku zbudowano rondo w Żernikach.
2: Ile to lat, panie prezydencie,
3: no
2: temu?
3: No właśnie, bo ktoś nieopatrznie nazwał tą drogę moim nazwiskiem i to, kto ma, dlaczego inni politycy mają budować pomnik kogoś, kto gdyby nie nazwano, myślę, że to szybciej by poszło, ale to takie moje dywagacje. Natomiast poważnie, pierwszy odcinek, ten kluczowy, był wznoszony w latach 2008, 2012 czy 2013. To jest Siechnice Łany i budowała go Skansk. Ostatni odcinek buduje Skansk.
2: Tak.
3: Jest pewna paralela. Ja już się w ogóle nie zajmuję budową tej drogi. Mnie bardziej interesuje to, żeby ta droga teraz nie została rozmieniona na drobne. Znaczy bardzo z niepokojem przyjąłem to, że ktoś zezwolił na budowę stacji benzynowej w Bizanowicach. To jest taki mały przysiółek, 5 rodzin chyba mieszka, wewnątrz oblanego wodą polderu zalowowego. Jeśli tylko przychodzi powódź, to Bizanowice są odcięte od świata. I dzisiaj tam się wznosi stację benzynową. Oczywiście tam jest dzisiaj główny ruch Szczernicy do Wrocławia, no ale jak powstanie trasa Swojczycka, to tego ruchu tam nie będzie. Tam się buduje stację benzynową, dużą, ogromną, i światła powstaną na tej obwodnicy, czyli znowu się zwolni ruch. Przecież stacja benzynowa jest w Siechnicach, stacja benzynowa jest w Łanach, tak?
2: Czyli nie było takiej potrzeby.
3: Nie było takiej potrzeby. Nie chodzi jednak nie o tą samą stację, tylko o metodę. Jeśli teraz ja słyszę, że są tacy, którzy chcą projektować nowe skrzyżowanie na wysokości między Zacharzycami a Iwinami tej obwodnicy, tak? Jeśli widzę powstające osiedla w Czernicy i na Długołęce, które są bardzo blisko tej obwodnicy, ci wszyscy ludzie będą na te węzły naciskać, a być może będą chcieli też włożyć inne węzły. Jeśli widzę, że za każdym razem oszczędza się na nakładach, żeby te węzły były tanie, no to obawiam się, czy my, wydając tak ogromne pieniądze, za 10 lat będziemy mieli obwodnicę czy taką dróżkę, w której co chwilę będziemy stawać na światłach, albo skręcenia rond zrobi nam się niedobrze. Będziemy rondo za rondem. No, obwodnica musi mieć pewne parametry prędkości poruszania się. Jeżeli tego nie dopilnujemy, to całe te nakłady po prostu zostaną rozmyte. Mamy przykłady obwodnic, które właśnie zostały w ten sposób zniszczone, czyli trzeba budować nowe obwodnice, na przykład Środa Śląska, ten Zgorzelec. Także bym bardzo pilnował teraz tego, żeby nie zwiększać ilości skrzyżowań, a te, które są, przebudowywać na bezkolizyjne, nie tylko na rondy, ale na dwupoziomowe, żeby jednak jechało się te 50-70 km na godzinę, a nie 15.
2: Pan musi tego pilnować, a my musimy pilnować naszego czasu antenowego. Bardzo dziękuję. Grzegorz Roman, wiceprezydent Wrocławia, nowy wiceprezydent Wrocławia. No już w sumie od ponad tygodnia. Wszystkiego dobrego życzymy.
3: Dziękuję.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

Przed chwileczką co nieco rozśpiewaliśmy się razem z Marylą Rodowicz i Lanberry. No i dalej będziemy się rozśpiewywać jednak tym razem z Narodowym Forum Muzyki. A to dlatego, że mamy dziś dla Was zaproszenia na różne koncerty. Wśród nich m.in. zaproszenie na fenomen Brucknera, czyli zakończenie sezonu NFM Filharmonii Wrocławskiej, które odbędzie się już 5 czerwca, czyli w najbliższy piątek, a także na koncerty gordonowskie. I tutaj jest to propozycja dla najmłodszych, te koncerty już 6 i 7 czerwca, czyli w najbliższy weekend. Aby zdobyć takie zaproszenie, wystarczy puścić wodze fantazji i wysłać SMS-a, w którym odpowiecie na pytanie, jakimi dźwiękami opisalibyście wiosnę, no bo mimo wszystko jeszcze wiosna trwa w najlepsze. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i koniecznie poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. Ja przypomnę, bilety do Narodowego Forum Muzyki na 5, 6 i 7 czerwca, przy czym 6 i 7 czerwca to propozycje dla najmłodszych. No i pytanie konkursowe, jakimi dźwiękami opisalibyście wiosnę? Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w konkursie 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. A tymczasem na antenie Radia Rodzina zagra nam George Ezra.

0: Uwaga i akcja!
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

Około 10 minut pozostało nam do godziny 9. Ja przypominam, że dziś w Radiu Rodzina mamy dla Was bilety do Narodowego Forum Muzyki, między innymi na zakończenie sezonu NFM Filharmonii Wrocławskiej, które będzie miało miejsce już 5 czerwca, ale także na koncerty gordonowskie. To taka propozycja dla najmłodszych. One będą miały miejsce 6 i 7 czerwca. Jeżeli chcielibyście zdobyć takie zaproszenie, wystarczy, że wyślecie SMS, w którym odpowiecie na pytanie, jakimi dźwiękami opisalibyście wiosnę. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam do zabawy.

0: Ofiary i ranni po zmasowanym nocnym ataku na Ukrainę. Od jutra rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną do 16 lat muszą jeździć w kaskach. Klasa o profilu siły specjalne.
1: Zajęcia ze sportów walki, z topografii.
0: Taka powstanie już niedługo w Chorzowie. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Zmasowany nocny atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły liczne pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie, a szczegóły zna Marcin Starzec.
2: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu ługańskiego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji przeszukały 3 miejsca w Polsce w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatkowych w Niemczech. Sprawę prowadzi Prokuratura Europejska. Mechanizm przestępstwa miał polegać na wykorzystywaniu firm z kilku krajów do oszustw podatkowych w ramach obrotu sprzętem elektronicznym. Drogówka przypomina, od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną do 16 roku życia będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych. Policja w województwie śląskim chce promować bezpieczne zachowania i do współpracy zaprosiła kierowcę rajdowego Kajetana Kajetanowicza oraz byłego zawodowego kolarza szosowego Przemysława Niemca. Jak uważa ten drugi, obowiązek obowiązkiem, ale podczas jazdy na rowerze kaski powinni nosić wszyscy.
4: Ciekawa jest taka sytuacja, jak widzę, jedzie mama z tatą bez kasku, ale dziecko ma kask. I to jest właśnie tak zastanawiające, dlaczego mama z tatą nie musi mieć kasku, a dziecko ma kask, prawda? Czy oni są, nie wiem, mają 3 życia, są nieśmiertelni? Warto było właśnie w tym kierunku edukować, żeby po prostu rodzice dawali przykład dzieciom, zakładając kask, a nie, że dziecko kask, a mama z tatą nie musi, prawda?
0: A za jazdę dziecka bez kasku karę otrzyma rodzic. Przepisy przewidują grzywnę w wysokości 100 zł. Elitarne grono uczniów będzie się kształcić w siłach specjalnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie jako pierwsza w kraju uruchomi klasę o takim profilu. Miejsc będzie tylko 11, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
1: Uczeń sił specjalnych będzie miał zajęcia ze sportów walki, z topografii. Będzie miał zajęcia wytrzymałościowe, będzie miał zajęcia z motoryki. Czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
0: Nauka ruszy we wrześniu. Absolwenci będą przygotowani, by starać się o służbę, na przykład w jednostkach gromu czy komandosów.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy 19 stopni na termometrach we Wrocławiu. Jest słonecznie i dziś to słońce będzie nam towarzyszyło przez znaczną część dnia. Później troszkę więcej chmur pojawi się na niebie, ale mimo wszystko będzie dalej ciepło i dalej słońce będzie przebijało się przez te chmury. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, dziś również przewaga takich temperatur bliżej 30 stopni niż 20, bo do 26 stopni.
6: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
6: Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Witajcie po godzinie 9:00. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie już niedługo na naszej antenie Przegląd Prasy, ale najpierw chciałabym Wam przypomnieć o konkursie, w którym możecie zdobyć zaproszenia do Narodowego Forum Muzyki, między innymi na zakończenie sezonu Filharmonii Wrocławskiej, to już 5 czerwca, ale też na koncerty gordonowskie. Tutaj bardziej jest to propozycja skierowana do najmłodszych, te już 6 i 7 czerwca. Żeby zdobyć zaproszenie, wystarczy po prostu odpowiedzieć nam na pytanie. Jakimi dźwiękami opisalibyście wiosnę? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. A tymczasem na antenie Radia Rodzina zespół Tila.

0: Werble wybrzmiały, na zegarach też już 9:15 się pojawiła, a ze mną w studiu jest już Ilona Baran. Witam cię o poranku.
1: Cześć Natalka. Cześć Natalka, dzień dobry Państwu. Tak, witam również. Tak, jej przegląd prasy 9:15 oznacza tylko jedno.
0: Zaczynamy sportowym informacje. Akcentem.
1: Tak, zaczynamy z sportowym podglądałaś.
0: Zdradziłeś mi, tak.
1: Bo tutaj podglądałaś. Dokładnie.
0: No,
1: Chwalińska
0: się.
1: Idzie przez Rolanda Garrosa jak walec. Zaczęła od kwalifikacji, bo przyjechała do Paryża jako 114 zawodniczka w rankingu i wygrała kwalifikację, a potem w turnieju głównym eliminowała kolejną mistrzynię olimpijską, a także Belgijkę, Greczynkę i reprezentantkę gospodarzy Pery. Tym samym zameldowała się w ćwierćfinale turnieju wielkoszlemowego. Jak czytamy w artykule na przeglądzie sportowym, zapytana o Maję Chwalińską, liderka rankingu Aryna Sabalenka powiedziała tak: to prawdziwa wojowniczka, zagrała świetny tenis. Białoruska tenistka uważa, że Polka w przyszłości osiągnie poziom światowej czołówki. Jak czytamy, Maja Chwalińska wchodzi na kort i zamiast siłowni proponuje rywalkom grę w szachy. Dysponuje wachlarzem zagrań, o których współczesny tenis niemal całkowicie zapomniał. Slajsy perfekcyjne, skróty, lobby, ciągła zmiana tempa i głębokość, to wszystko brzmi jak opis z gry lat 90., ale dziś okazuje się bronią, która na tegorocznym Rolandzie Garrosie jest nie do obrony. Mocno trzymamy kciuki za naszą zawodniczkę Maję Chwalińską. No i mamy nadzieję na to, że powtórzy
0: wyczyn Igi Świątek?
1: Nie tylko wyczyn Igi Świątek, bo już jest porównywana do Magdy Linet, która to, przypomnijmy, w 2023 zagrała w półfinale Australian Open, więc trzymamy mocno kciuki, żeby zaszła jak najdalej, jak najlepiej.
0: Powodzenia.
1: Dalej przechodzimy do artykułu z wrocław.pl. Od środy 3 czerwca, czyli od jutra, dzieci do lat 16 poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną lub deskorolką elektryczną muszą mieć kask ochronny, a za jego brak odpowiadają rodzice. W 2025 roku w wypadkach drogowych uczestniczyło ponad 6 tysięcy użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych, z czego blisko 1100 dzieci do 17 roku życia. Jak informuje nadkomisarz Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji, a nowe przepisy mają to ograniczyć, te tragiczne konsekwencje w wypadku z udziałem młodych rowerzystów, więc od jutra kaski, w sumie to już od dzisiaj kask jest obowiązkiem. Według mnie, nie wiem jak Natalia, co ty o tym
0: sądzisz? Mi się wydaje, że zawsze powinniśmy mieć kask na głowie, nie tylko od jutra czy od
1: dzisiaj.
0: Ale od
1: jutra będą konsekwencje tego. Za brak kasku ochronnego dziecka konsekwencje poniosą rodzice lub opiekunowie i przewidziany mandat to 100 zł.
0: I lecimy dalej. Jeszcze.
1: Lecimy dosłownie, lecimy albo nawet jedziemy. O. Jeśli planujecie wykorzystać najbliższy długi weekend na podróże po regionie, mamy bardzo dobrą wiadomość, bo wraca Dolnośląski Bilet Weekendowy, który tym razem będzie obowiązywał wyjątkowo długo, bo od środy 3 czerwca od godziny 18 aż do poniedziałku 8 czerwca do godziny 6 rano. Jest to świetna okazja, by odwiedzić m.in. Kłodzko-Kudawę-Zdrój, Szklarską Porębę, Jelenią Górę, ale również wybrać się do czeskiego Harachowa lub niemieckiego Gorlitz.
0: Tak, myślę, że jest to bardzo dużo, mamy bardzo dużo dobrych miejsc, które możemy odkryć, nie tylko tych głównych takich. No więc co, zachęcamy do takich podróży.
1: Pogoda ma dopisywać.
0: Ma dopisywać,
1: coś,
0: to prawda.
1: Coś ma padać, ale my kochamy deszcz.
0: Odgonimy ten deszcz.
1: Gdzie odgonimy? Właśnie deszcz jest bardzo potrzebny.
0: No tak, to prawda, deszcz jest potrzebny.
1: Bo jest susza, więc nawet jak pada, można się świetnie bawić. Nie zapominajmy o tym, deszcz jest nam potrzebny, więc nie narzekajmy, gdyby będzie padało.
0: No dobrze, przestanę. A więc Ilona Baran była z nami na przeglądzie prasy. Bardzo ci, Ilona, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pięknego dnia dla Państwa.
0: A my w tym momencie w Radiu Rodzina stawiamy na klasykę, zespół ABBA już teraz na naszej antenie.

0: 9.31 już na zegarach. My jak co wtorek o 9.30 spotykamy się z Wrocławską Księgarnią Archidiecezjalną. Pani Monika z księgarni jest już ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj przyniosła pani do studia takie propozycje związane z wczorajszym świętem, czyli z Dniem Dziecka. No to proszę nam opowiedzieć, co dziś mamy.
1: Tak, to jest myślę bardzo ważne święto dla nas wszystkich, więc należy świętować oktawę. I dlatego właśnie przynoszę coś dla dzieci. Też staram się co jakiś czas przypominać sobie też o młodszych czytelnikach i właśnie przynosić coś dla najmłodszych. A dzisiaj dwie serie, można powiedzieć, bo z każdej pozycji jest kilka części. Pierwsza dla młodszych dzieci, myślę, dla takich, co jeszcze lubią rymowanki. Mhm. Ponieważ tutaj pani Katarzyna Sosnecka, autorka, wydała taką serię o świętych niedoskonałych dla dużych i małych. Więc jak już może niektórzy kojarzą, co częściej słuchają, ja lubię takie właśnie niedoskonałości u świętych, dlatego od razu wzięłam tą książkę, tytuł mnie już zachęcił. I pani autorka tutaj właśnie, no myślę, że to była spora praca, którą wykonała, żeby życiorysy tych świętych sformułować właśnie jako wiersze. Jako takie rymowane opowieści, nie bardzo długie, ale też nie krótkie. Tak teraz patrzę, żeby dać Państwu jakieś pojęcie, tak na dwie, trzy strony to są takie wiersze. I to myślę dla takich dzieci, co właśnie lubią rymowanki, bardzo ciekawa propozycja jest.
0: A o jakich świętych tam możemy poczytać?
1: Tutaj są i polscy, i niepolscy. Ja się ucieszyłam, że mamy tutaj polskich świętych i to nie tylko tych najbardziej znanych, jak Andrzej Bobola czy Jerzy Popiełuszko, ale mamy na przykład błogosławionego księdza Jana Machę. Mamy jeszcze, tu miałam kogoś zaznaczonego, błogosławioną Natalię Tułasiewicz, więc myślę, że też bardzo ciekawie i miło, że przy okazji poznamy świętych, których może niekoniecznie wszyscy kojarzymy.
0: Takich mniej znanych. A mamy też propozycje dla tych nieco starszych.
1: Tak, a dla tych, co już sami potrafią czytać, to takie pięknie wydane albumowo, tak wręcz powiedzmy, propozycje Święci, Bracia i Siostry i druga Młodzi Święci, więc tak trochę tematycznie podzielone. Natomiast tak, jeśli chodzi o formę, to też bardzo ciekawie, ponieważ nie ma dużo bardzo tekstu, więc tak, dla może nie bardzo zapalonych czytelników.
0: Nie znudzimy się czytaniem.
1: Tak, też dadzą radę. Jest ilustracja, jest trochę tekstu i są takie grafiki, jakieś dymki, no.
0: Takie,
1: tak to jest ramki, tak to jest zrobione.
0: Komiksowo.
1: Nie dla współczesnej, tak, młodszej młodzieży, powiedzmy, żeby ich zachęcić do zapoznania się. I też tutaj mamy nieoczywiste sytuacje, w sensie osoby, których możemy nie kojarzyć. Bardzo ciekawe, myślę, to święte rodzeństwa.
0: Bo tutaj poznajemy braci i siostry, którzy byli po prostu święci.
1: Którzy tak, albo zostali oboje ogłoszeni świętymi, jak święty Benedykt i scholastyka. Myślę, że mało znamy takich, tak z głowy, takich rodzeństw.
0: Myślę, że tak.
1: Prawda?
0: Tak szukam teraz w pamięci, nie znajduję.
1: Cyryli metody.
0: A no to tacy bardzo znani, prawda?
1: Tak, ale co ciekawe, nie wiem co ciekawsze, są też przykłady takich rodzeństw, gdzie mamy jedną osobę już wyniesioną na ołtarze, a druga osoba, nawet proces beatyfikacyjny się nie toczy, natomiast jest pokazane, jak ta święta siostra czy brat oddziaływała na to swoje rodzeństwo, nie? I to jest też piękne, to na przykład święta Elżbieta od Trójcy przy Najświętszej i jej siostra Małgorzata, czy nasza wrocławska Edyta Stein, czyli święta Teresa Benedykta od Krzyża, która przyjęła chrzest, tak, bo urodziła się w rodzinie żydowskiej. I okazuje się, ja tego też nie wiedziałam, że jej siostra Róża również przyjęła chrzest. Mm-hmm. Zwlekała z tym bardzo, ponieważ wiedziała, jak jej rodzina, jej mama szczególnie bardzo będzie to przeżywać. No ale w końcu przyjęła ten chrzest. I myślę, że to jest też bardzo ciekawe i bardzo piękne takie przykłady. No i ta druga Młodzi Święci, tak? Więc tutaj mamy ten fokus na wiek. I to są święci już od 7 lat na przykład.
0: Czyli mając 7 lat zostali
1: przez
0: świętymi.
1: Przez kilkanaście, 20, tak, tak. I też
0: no
1: tacy bardziej znani jak Klara Lucze mogą Państwo kojarzyć, ale tacy zupełnie, no myślę, że mogę powiedzieć, że zupełnie nieznani.
0: Na
1: tak?
0: przykład?
1: Antonina Meo na przykład, 7-latka, proszę bardzo. No najczęściej te dzieciaczki zmarły właśnie młode, no z powodu choroby, tak, albo męczeństwa. Więc tutaj jest taki rys, no trudny, no ale jednak no niesamowite, że w takim krótkim czasie wykazały się na tyle wiarą i jakby było widać tak bardzo działanie łaski Bożej. Po co taki dzieciaczek, prawda? Sam z siebie
0: tak,
1: mógł
0: tak
1: zrobić.
0: Można pomyśleć, prawda?
1: I też tutaj są właśnie w tych grafikach, tu jest też trochę komiksów i takie grafiki na przykład, gdzie jest pokazane jakbyś mocna strona i słaba strona danej osoby, nie? I w niektórych mamy na przykład, że łatwo się unosiła gniewem, czy było ktoś humorzasty, czy coś tam miał takiego, nie? I później no, łaska Boża zdążyła zadziałać w te parę lat.
0: Czyli pokazana jest taka po prostu ludzka strona tych młodych świętych również.
1: Tak.
0: Że nie byli idealni.
1: Nie byli i czym się interesowali, tak, co właśnie, co ich zajmowało. Jak to się stało, że no właśnie, z jednej strony był ktoś takim sobie dzieckiem czy młodzieńcem, ale niósł w sobie tą tajemnicę i to działanie Pana Boga było tam tak niesamowite, że po jego śmierci, no, normalny proces beatyfikacyjny był taki kanonizacyjny i stwierdzono, że tak, że ta osoba przez te parę lat osiągnęła już taką bliskość z Panem Bogiem i tak żyła, że chcemy, żeby była naszym wzorem, czyli świętym.
0: No i właśnie te postaci młodych świętych, ale też i tych świętych rodzeństw możemy zgłębić w dzisiejszych propozycjach. Przypomnijmy jeszcze raz tytuły.
1: Młodzi święci, święci bracia i siostry i o świętych niedoskonałych dla dużych i małych.
0: I te wszystkie tytuły znajdziemy we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej. Pani Monika właśnie z tej księgarni była w naszym studiu. Bardzo dziękuję za opowiedzenie nam o tych pozycjach książkowych.
1: Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.

przychodzę do Was z pewną ciekawostką, a mianowicie chciałam Was zapytać, czy wiecie, że słuchanie Mozarta może wspierać zdrowie naszych jelit? Jeśli nie, no to już Wam opowiadam, jak to się dzieje. Otóż badania pokazują, że muzyka klasyczna obniża poziom stresu i aktywuje nerw błędny, który łączy mózg z jelitami, czyli spokojne dźwięki to tak naprawdę spokojny brzuch. A dlaczego, można by zapytać, Mozart? Otóż jego utwory mają specyficzne cechy, w tym regularny rytm, wysoką harmonię dźwięków i umiarkowane tempo. Te cechy mogą redukować stresy, co pośrednio wpływa na jelita poprzez oś właśnie mózg jelita, a więc możemy powiedzieć, że jest to prosty sposób, by zadbać o siebie bardziej. No i wystarczy spróbować 15 minut Mozarta dziennie i zobaczymy po jakimś czasie, czy to faktycznie działa, a jeżeli nie zadziała, no to nic straconego, bo zawsze takie 15 minut z dobrą muzyką klasyczną pomaga się uspokoić i też wyciszyć.

0: 10 ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych. To nowe dane z Ukrainy. Co z zakazem smartfonów w szkołach? Dziś ważny krok rządu. Potem ostrzeżenia przed burzami i sprzątanie po trąbie powietrznej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne. To najnowsze dane dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. W sumie w nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i ponad 70 rakiet. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała większość bezzałogowców i 40 rakiet. Rząd robi krok w stronę całkowitego zakazu smartfonów w szkołach. Ministrowie mają dziś przyjąć projekt noweli prawa oświatowego, który reguluje te kwestie. Zakaz będzie dotyczył uczniów i ma obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Szczegóły zna Cezary Jaszczyk.
1: To, że rząd zajmie się dziś zakazem, zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.
2: To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji.
1: Ale nie wszyscy nauczyciele podchodzą do tego z takim entuzjazmem.
3: Liceum, jak my prosimy o odłożenie telefonów, to często spotykamy się z tym, że dziecko ma drugi, trzeci czy nawet czwarty telefon. No. W związku z czym ten zakaz, to w ogóle nie zajmie egzaminu. To rozporządzenie jest istotne, bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań. Natomiast w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
1: Mówiła nauczycielka roku 2025 Agnieszka Kopacz z pierwszego ELO w Sopocie. Resort edukacji chce, by zakaz wszedł w życie od 1 września.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zagrzmi dziś na wschodzie. Tam są alerty pierwszego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11:00. Dotyczy to 6 województw. W całości Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, w większości Mazowsza z Warszawą włącznie, wschodu województw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Tymczasem Balcarzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do domów.
5: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy tu spać.
6: Dach wpadł córce do pokoju, resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało, już się leje na dole.
0: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pacjent z nożem groził personelowi medycznemu. Sceny grozy rozegrały się w raciborskim szpitalu pod osłoną nocy, informuje Joanna Wiśniewska z raciborskiej komendy policji.
7: Okazało się, że 70-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego był pacjentem szpitala. Gdy personel medyczny zwrócił mu uwagę na jego niestosowne zachowanie, mężczyzna wyjął nóż i zaczął nim grozić lekarzom oraz pielęgniarkom pełniącym dyżur.
0: Po zatrzymaniu senior trafił do policyjnej komendy, gdzie usłyszał zarzut kierowania groźby wobec personelu medycznego. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. O dalszym losie 71-latka zadecyduje sąd.
8: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Mamy 21 stopni na termometrach. Te temperatury we Wrocławiu wzrosną jeszcze do 25 stopni. No i ja wyglądam za okno tych chmur, to nie widzę, za to widzę dużo, dużo słońca. I to słońce będzie nam dziś towarzyszyło na pewno do godziny 13. Potem troszkę więcej chmur zacznie się pojawiać na niebie, aczkolwiek nie przysłonią nam one tego słońca. Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, dziś to do 26 stopni maksymalnie.
9: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Witajcie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już teraz rozpoczynamy kolejną godzinę z Radiem Rodzina i chciałam Wam na jej początku przypomnieć o tym, że dziś mamy dla Was zaproszenia do Narodowego Forum Muzyki. Wśród nich m.in. bilety na zakończenie sezonu, czyli na fenomen Brucknera, który zakończy sezon w Filharmonii Wrocławskiej. Ten koncert już 5 czerwca. Mamy też kolejne koncerty. Kolejną propozycję to już bardziej dla dzieci. Koncerty gordonowskie, te już 6 6 i 7 czerwca w Narodowym Forum Muzyki. A żeby zdobyć zaproszenie, to wystarczy po prostu odpowiedzieć nam na pytanie, na następujące pytanie. Jakimi dźwiękami opisalibyście wiosnę? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. A już teraz na naszej antenie Rafał Brzozowski i kawałek Nie domykajmy drzwi.

0: Dziś w przeglądzie prasy Ilona Baran mówiła o świetnym występie Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. No więc nawiązując do tenisa, no to chciałam wam zadać pytanie, czy wiecie, dlaczego piłki tenisowe są żółte i jaki związek ma z tym znany brytyjski dziennikarz Sir David Attenborough? Jeśli nie, no to już wam tłumaczę. W latach 60. Attenborough był dyrektorem BBC 2 i walczył o jakość telewizji kolorowej. W 67 roku po raz pierwszy wysłał kamery na turniej Wimbledonu, tenisowy oczywiście, żeby transmitować go w kolorze. No i tutaj pojawił się problem, bo białe piłki zlewały się z białymi liniami kortu i widzowie nie mogli odróżnić, czy piłka jest w polu, czy poza nim. No i właśnie dlatego David Attenborough zaproponował zmianę koloru piłki. Międzynarodowa Federacja Tenisowa przeprowadziła testy i wybrała fluorescencyjną żółć, która najlepiej była widoczna na ekranie. No i w 1973 roku piłki zadebiutowały na US Open. Wimbledon poddał się jako ostatni. Biała piłka znikła dopiero w 1986 roku, a dziś, no jakby nie patrzeć, żółta piłka tenisowa to globalny standard, no i takimi też będzie grała Maja Chwalińska w swoich kolejnych meczach w turnieju Rolanda Garrosa.
1: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

W tym momencie przychodzę do Was z jedną z, myślę, z najbardziej niezwykłych ciekawostek motoryzacyjnych. Otóż cofnijmy się do 1961 roku, a konkretniej przenieśmy się też do Szwecji, bo tam doszło do prawdopodobnie jedynej kolizji samochodu i teraz chyba nie uwierzycie z czym, a o to chodzi, że z okrętem podwodnym. Dokładnie 19 sierpnia 1961 roku w szwedzkim mieście Lysekil doszło do bardzo nietypowego zdarzenia, które do dziś jest uznawane za prawdopodobnie jedyną w historii kolizję samochodu z okrętem podwodnym. Wszystko zaczęło się od zaparkowanego samochodu, który stał w pobliżu budynku centrali telefonicznej, niedaleko południowego portu. Kierowca nie zauważył, że parking znajduje się na lekkim nachyleniu i nie zaciągnął wychodząc hamulca ręcznego. Po odejściu od samochodu pojazd zaczął powoli staczać się w dół w kierunku nabrzeża. Przejechał przez ulicę prowadzącą do portu, minął nawet transport skrzynek ze śledziami, a następnie uderzył prosto w dziób zacumowanego przy nabrzeżu szwedzkiego okrętu podwodnego. W wyniku zdarzenia przód samochodu został mocno uszkodzony, a na okręcie pojawiło się wgniecenie w relingu. Na szczęście nikt nie został ranny. Okręt podwodny wrócił później do normalnej służby i pozostawał w niej aż do 1980 roku. Całe zdarzenie, słuchajcie, zostało uchwycone na fotografii przez lokalnego dziennikarza, który przypadkiem znajdował się w pobliżu i zobaczył moment kolizji. Zdjęcie szybko obiegło media i sprawiło, że historia przeszła do jednej z najbardziej niezwykłych ciekawostek motoryzacyjnych, no chyba w historii właśnie motoryzacji. Jeżeli chcielibyście zobaczyć to zdjęcie, no to proszę Was bardzo, wpisujecie zderzenie samochodu z okrętem podwodnym i wyskoczy to w internecie. You got it!

0: jutra.
1: 10.30 równiuteńko na zegarach, a więc czas przypomnieć o naszym konkursie. Dziś bilety do Narodowego Forum Muzyki, a więc możecie zdobyć zaproszenie m.in. na zakończenie sezonu NFM Filharmonii Wrocławskiej, na fenomen Brucknera, który już 5 czerwca, a także na koncerty gordonowskie, które są taką propozycją dla najmłodszych widzów, te 6 i 7 czerwca. A więc, żeby powalczyć o te zaproszenia, wystarczy, że napiszecie nam, jakimi dźwiękami opisalibyście wiosnę. Zaznaczcie też, na który koncert chcielibyście otrzymać bilety, a odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina. Ja przypominam, zapraszam do zabawy. Zabawa tak trwa mniej więcej do 11.10, także jeszcze chwilkę czasu jest, ale polecam szybciej wziąć telefon w dłoni i napisać odpowiedź i wysłać wiadomość, żeby być już pewnym, że wasz SMS weźmie udział w konkursie.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Tu Radio Rodzina.

Co powiecie na małą podróż w czasie? Jeśli nie macie nic przeciwko, no to zabieram was do 1582 roku. No bo wyobraźcie sobie, kładziecie się spać 4 października i budzicie się 15. Tak właśnie wyglądało to w 1582 roku dla milionów ludzi w Europie. No ale możemy zapytać, skąd wzięły się te brakujące 10 dni, bo ewidentnie tutaj tylu brakuje. Otóż słuchajcie, przez ponad 1000 lat Europa używała kalendarza juliańskiego, który zakładał, że rok ma dokładnie 365,25 dnia. Problem w tym, że Ziemia okrąża Słońce w 365,2422 dnia, a ta różnica wynosi zaledwie 11 minut rocznie. Jest tak mała, że przez długi czas nikt tego naprawdę nie zauważał. Ale 11 minut rocznie przez 1257 lat to już 10 dni. Kalendarz coraz bardziej rozjeżdżał się więc z rzeczywistością. No i tutaj dla Kościoła był to problem, ponieważ Wielkanoc miała być obchodzona zawsze po równonocy wiosennej, a równonoc w kalendarzu zaczęła wypadać coraz wcześniej niż w rzeczywistości. No i rozwiązanie było radykalne. No i tutaj pojawia się nam papież Grzegorz XIII, który po prostu wykreślił te 10 dni i wprowadził nowy, poprawiony kalendarz. Tak w 1582 roku powstał kalendarz gregoriański, którego używamy to do dziś. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Nie wszystkie kraje wprowadziły kalendarz gregoriański jednocześnie. Na przykład Polska zrobiła to od razu. A Wielka Brytania dopiero w 1752 roku, Rosja w 1918 roku, a Grecja w 1923 roku. Tam, właśnie w Grecji, ludzie poszli spać 16 lutego i obudzili się 1 marca. No i tak wychodzi na to, że w trakcie tej reformy sąsiadujące ze sobą kraje żyły dosłownie w różnych datach, bo na przykład między Polską a Holandią była przez pewien czas 10-dniowa różnica. A my tę czasową różnicę już teraz zniwelujemy i powrócimy do naszych czasów. I także muzycznej strony Radia Rodzina.

0: Tak się składa, że całkiem niedawno byłam na wrocławskim lotnisku i tam wydarzyła się taka sytuacja. Byłam właściwie świadkiem takiej najprawdziwszej w świecie ucieczki, no i pościgu. Otóż słuchajcie, pewien mały uciekinier najwyraźniej tak bardzo nie chciał wylatywać z Wrocławia, że gdy rodzice szykowali swój i jego bagaż do kontroli, to on biegiem oddalał się od nich i wybiegał poza strefę kontroli bezpieczeństwa. No, muszę przyznać, że był bardzo wytrwały, bo po pierwszej nieudanej próbie podjął kolejną. Niestety, chociaż za drugim razem uciekł dosyć daleko, bardzo daleko nawet bym powiedziała, to i tak mama go dogoniła i przyprowadziła na stanowisko kontroli. No tak więc chcąc nie chcąc, ten mały uciekinier musiał udać się z rodzicami na urlop. No, któż to z nas by nie chciał tak uciekać na urlop?
1: Tu Radio Rodzina.

0: Rośnie liczba ofiar w zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. Będzie też o wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi PiSu. Nikt się tego nie spodziewał. Maja Chwalińska w Paryżu przyćmiła Igę Świątek. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. 13 osób zabitych i blisko 100 rannych w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. To jedno z największych uderzeń Moskwy w ostatnich miesiącach, a szczegóły zna Tomasz Orchowski.
1: Nie wstawajcie, будь ласка, лежіть на руки, не вставайте.
2: 4 osoby zginęły w Kijowie, 6 w Dnieprze, w stolicy. Szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. Zniszczone zostały 2 piętra przychodni medycznej. Ukraińcy spodziewali się podobnego ataku. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał. Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Rosjanie grozili przeprowadzeniem systematycznych ataków w odpowiedzi na uderzenie na akademik w Starobielsku prawie 2 tygodnie temu. Miało tam zginąć 21 osób. Ukraińcy twierdzą, że celem była infrastruktura wojskowa.
0: Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiSu oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Według prokuratury polityk miał z naruszeniem prawa wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie podjęcia kolejnych, i tu cytat, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza służby więziennej.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kolarz szosowy Przemysław Niemiec oraz kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz zaangażowali się w policyjną akcję promowania noszenia kasków. Rajdowiec uważa, że kaski powinny nosić nie tylko dzieci. Na wspólnych rodzinnych przejażdżkach dobry przykład chronienia głowy mogą dawać również dorośli.
4: Moje dzieci zawsze zakładają kask wtedy, kiedy jadą na rowerze, wtedy, kiedy jadą na rolkach tak samo. Wiem, jak bardzo ważna jest ochrona głowy. Oczywiście jeżdżąc w rajdach ten kask jest obowiązkowy, natomiast on uratował mi też życie. Kilka lat temu miałem potężny wypadek na rajdzie Estonii. Gdyby nie kask, nie byłbym w stanie rywalizować 2 tygodnie później w rajdzie Turcji i wygrać w rajdzie Turcji.
0: Tymczasem od środy kaski będą obowiązkowe dla rowerzystów i kierujących hulajnogami do 16 roku życia. Za brak takiego wyposażenia karę w wysokości 100 zł zapłacą ich rodzice.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek, podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Roland Garros w 4. rundzie. Druga z polskich tenisistek sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału. O czym z Paryża Przemysław Pozowski.
5: Chwalińska znów zaskoczyła, bo na korcie centralnym, występując tam po raz pierwszy w karierze, ograła francuskę Diane Parry.
6: Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
5: Kolejny raz będzie jutro, gdy naprzeciwko Chwalińskiej stanie Anna Kalińska, mówi trener przygotowania fizycznego i Igi, i Mai, Maciej Ryszczuk.
7: Każdy korzysta z tych umiejętności, które ma, i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność.
5: A dziś o półfinały Roland Garros powalczą Mira Andrejewa z Soraną Kirsteą i Elina Svitolina z Martą Kostiuk.
0: Ćwierćfinały wielkoszlemowego French Open ruszają przed południem.
8: Już czas na prognozę pogody w Radio Rodzina. Robi się coraz cieplej, dziś jeszcze do 25 stopni. Piękna pogoda dzisiejszego dnia nas czeka, raczej bez opadów. Opady pojawią się natomiast jutro i to praktycznie na całym Dolnym Śląsku. Jutro też w niektórych rejonach Dolnego Śląska, m.in. rejon Bolesławca, Wałbrzycha czy Kłodzka, tam spodziewane są burze. No i też generalnie jutro będzie chłodniej, 23 maksymalnie stopni, a w rejonach podgórskich nawet do 15.
9: Reklama.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
11: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
12: Airmax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy.
10: Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
8: Witam was serdecznie po godzinie 11 przy mikrofonie Radio Rodzina, Natalia Wójcik. Przypominam, że do 11.10 możecie się zgłaszać do naszego radiowego konkursu. Dziś do zdobycia bilety do NFM-u, czyli do Narodowego Forum Muzyki, między innymi na zakończenie sezonu Filharmonii Wrocławskiej, czyli na fenomen Brucknera, który już 5 czerwca, ale też na koncerty gordonowskie. Tutaj mamy propozycje dla młodych widzów. Te koncerty 6-7 czerwca. Jeżeli chcielibyście zdobyć takie zaproszenie, wystarczy, że wyślecie SMS, w którym odpowiecie na pytanie, jakimi dźwiękami opisalibyście wiosnę 71-48. Należy poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Ja tylko dodam, że możecie też zaznaczyć, na który koncert chcielibyście zdobyć zaproszenie. A my już teraz rozpoczynamy razem ze Stingiem Message in a Bottle już teraz na naszej antenie.

0: Kwadrans po godzinie 11, a więc zapraszam na kalendarium historyczne w Radiu Rodzina.
1: Dzień dobry, dziś drugi dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 212 dni. W Polsce obchodzimy dziś Dzień bez krawata. Tego dnia w wielu firmach, w których na co dzień obowiązują stroje wizytowe, odstępuje się od tej reguły na rzecz mniej oficjalnych strojów. W 1874 roku podczas ślubu w kościele świętego Piotra w angielskim Tiverton wykonano po raz pierwszy marsz weselny Feliksa Mendelssohna. Często ogrywany jest w kościołach na zakończenie ślubów. Skomponowany został w 1842 roku do snu Nocy letniej Szekspira. W 1979 roku rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. To wtedy padły słynne słowa papieża: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

11.26 już Teresa na zegarach, a więc czas powiedzieć słów kilka o tym, jak możecie zgłosić swoje intencje. Intencje oczywiście rozpoczynamy o 11.45, natomiast już teraz możecie wysyłać je SMS-ami na numer 7148. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Ale jeżeli chcielibyście złożyć je osobiście na naszej antenie, to zapraszam 71 322 20 22. Na ten numer dzwonimy od 11.45. Ja już teraz bardzo serdecznie zachęcam do włączenia się w intencje i oczywiście w modlitwę południową Anioł Pański, która o godzinie 12 na naszej antenie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 11.35 na zegarach, a więc to oznacza, że już za 10 minut rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Od 11.45 będziecie mogli do nas dzwonić na numer 71 322 20 22, a już teraz cały czas możecie wysyłać intencje SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy, a my rozpoczynamy muzyczne przygotowania. Zespół Mocni w Duchu i kawałek Dzisiaj spojrzał na mnie Pan już teraz na

Wybiła 11:45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina i wypowiadać swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie. Przypomnę, numer telefonu to 71 322 20 22. Cały czas też czekamy na wasze intencje SMS-owe. Je możecie wysyłać na numer 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałabym, Pomodlę się już za samo księżnej ojca Miliana. Pozdrawiam ojca Miliana, za tym zamieszkałam, że chciałabym, żeby mój numer był ze mną desą, bo bardzo chyba też, żeby mnie zabrakuje. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, ja bardzo dziękuję Panu Bogu za otrzymane łaski, za wysłuchane prośby. Proszę o wspólną modlitwę do dobrego Boga, Matkę Bożą, nieustającą pomocy. I za przyczyną świętego Józefa, o Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, o Boże błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów, dla biskupów posługujących w naszej archidiecezji i w naszej parafii, w wspólnocie parafialnej w Smolcu, w wspólnocie parafialnej w Jaszkowcu, do kapłanów z tych wspólnot. O Boże błogosławieństwo i zdrowie proszę dla mojego syna Arkadiusza, dla jego żony Pauliny, dla Hani, Heli i o szczęśliwe egzaminy maturalne w luksemburskiej szkole dla Helenki. O Boże błogosławieństwo dla Hani, szczęśliwe zakończenie roku szkolnego. O potrzebne łaski Boże dla Joanny, dla Grzegorza, dla Filipa, Melki i dla Grzesia mamy, także dla Anety, Mariusza i bliskich. O Boże błogosławieństwo proszę dla mojego męża, o szczęśliwe przygotowanie się do zabiegu. O Boże błogosławieństwo też i potrzebne łaski zdrowie dla mnie i dla wszystkich kierowców podróżujących, pielgrzymujących, szczególnie na Jasną Górę. O potrzebne łaski Boże dla ojców Paulinów, którzy tak pięknie opiekują się naszą Matką Bożą na Jasnej Górze i także za ojców redemptorystów. Szczerze wszystkich pozdrawiam z Panem Bogiem.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. My również pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego.

0: Kolejna radiosłuchaczka jest już na naszej antenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Słuchamy intencji.
1: Dziękuję za cudowny pobyt u Matki Bożej Miłosierdzia i proszę Marię o opiekę i miłość dla nas tu i dla wszystkich za oceanem. Szczęść Boże. Szczęść Boże.
0: Bardzo dziękujemy za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie. Życzymy wszystkiego dobrego.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Cześć Boże, ja bardzo proszę o wspólną modlitwę za zdrowie dla mojej mamy, dla mojej całej rodziny, dla moich teściów, w intencji Panu Bogu wiadomej i o radość wieczną dla mojej przyjaciółki, która odeszła 2 kwietnia. Bardzo przepraszam. Z Bogiem. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście wszystkie je polecamy w modlitwie.

0: Kolejna radiosłuchaczka dodzwoniła się właśnie do nas. Halo, halo, szczęść Boże, jesteśmy już na antenie.
1: Halo, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: Dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosław, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie chorowała. Proszę Cię o wszelkie potrzebne łaski dla Marty, dla Jakuba, dla mojego męża Marka, dla mojego brata, mojej mamy, wszystkich bliskich mojemu sercu. Proszę w intencji wszystkich tych, którzy prosili nas o modlitwę, za tych wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują, za chorych, samotnych, cierpiących. Proszę w intencji naszej ojczyzny, by była bezpiecznym domem, za wszystkie rodziny, by mogły tu w spokoju żyć, wychowywać i kształcić swoje dzieci. Proszę Cię, Mateczko, w intencji wszystkich żołnierzy, wszystkich tych, którzy służą naszej ojczyźnie, dbają o nasze bezpieczeństwo, otacza ich płaszczem swojej opieki. Oddaję Ci wszystkie sprawy, jakie noszę w swoim sercu, może tak po ludzku nie do ogarnięcia, ale proszę Jezu, Ty się tym zajmij. Mądrze również chcę polecić pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. My również pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego.

0: Mamy pierwszego radiosłuchacza na naszej antenie w trakcie dzisiejszych intencji. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dzisiaj chciałem prosić o modlitwę w intencji pomyślnej kuracji, którą zacząłem, w intencji moich dzieci, o ich dobrostan, że tak powiem, oraz w intencji naszej ojczyzny. Również o pomyślność dla niej, potrzebne łaski dla rządzących.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je wszystkie w naszej modlitwie. A my pomódlmy się jeszcze w intencjach, które nadchodzą do nas drogą SMS-ową. Proszę o opiekę Matki Bożej dla Jana, Barbary, Łucji, Mariana, Jarosławy, Gienka i Doroty. Modli się Halina o spokój duszy i łaskę nieba dla świętej pamięci babci Julii w 60. rocznicę śmierci. Proszę wnuk Tomasz z dziećmi Joanną i Sebastianem.

0: Mamy jeszcze jedno połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Maria Królowa Polski, matuchno kochana, stał się u syna swojego Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego, miłosiernego. O zdrowie moich koleżanek Józi, Klary, Jadzi, Reginy, Marii, Krysi. I dziękuję Bogu Wszechmogącego za moją rodzinę, za wnuki, za prawnuki, za córkę, za zięcia. Proszę o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla mojej rodziny. Proszę o modlitwę za duszę przeszły cierpiące. Pozdrawiam Katolickie Radio Rodzina. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za intencje, a powróćmy jeszcze na chwilę do intencji SMS-owych. Bardzo gorąco proszę o modlitwę w intencji Anny, Bartosza i małego Eryka o ustąpienie choroby i szybki powrót do zdrowia. Bóg zapłać, w tej intencji modli się Jadwiga. Panie Jezu, Ty się tym zajmij, proszę rozwiąż ciężkie sprawy, żebym już nie cierpiała i nie bała się tak bardzo. Maryjo, mamusiu, przytul mnie i ochroń przed złem tego świata. Proszę, Duchu Święty, przyjdź i pomóż mi. Daj siłę i uspokój moje myśli. Proszę. Mamy jeszcze jedną intencję SMS-ową o łaskę zdrowia dla babci Heleny, która zmaga się z chorobą i wróciła właśnie ze szpitala. W naszych modlitwach polećmy również Ojca Świętego Papieża Leona XIV i pomódlmy się również o pokój na świecie.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości. Polska grupa zbrojeniowa będzie się rozrastać. Lekarz z Meszkowa zatrzymany pod zarzutem korupcji i fałszowania dokumentów. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości, europosła PiS Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, poinformowała rzeczniczka prokuratury generalnej prokurator Anna Adamiak.
1: Pan Patryk Jaki jako sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i z tego tytułu będąc funkcjonariuszem publicznym i wykonującym również stałe zastępstwo ministra sprawiedliwości wobec służby więziennej z naruszeniem przepisów prawa wydał polecenie ówczesnemu dyrektorowi służby więziennej, aby uruchomił procedurę związaną z podejmowaniem kolejnych decyzji kadrowych wobec ustalonego funkcjonariusza służby więziennej, które w efekcie doprowadziły do jego awansu, a również wyższego uposażenia.
0: Nie było ku temu ani podstaw faktycznych, ani prawnych, dodaje prokurator Adamiak. Do sprawy odniósł się sam europoseł. W swoim wpisie na platformie X Patryk Jaki stwierdził, że skierowany w jego sprawie wniosek to ośmieszanie państwa. Polska grupa zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
2: Na pewno są planowane zatrudnienia. Mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej, produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
0: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów złotych. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Już jutro po południu startuje długi weekend. Będzie spory tłok na drogach. Regiony wypoczynkowe już w gotowości na najazd turystów. Tak jest m.in. na Mazurach, stąd apel.
3: Może wyjechać godzinę wcześniej, żeby nie pędzić na wariata już po drodze i dojechać całym i zdrowym na te Mazury. Potem od już wypoczynku tego na wodzie też czasami przemyśleć 2 razy. Przed skoczeniem warto gdzieś się schłodzić, tak? Nie skakiwać z łódki, bo no może być szok termiczny dla organizmu.
0: Mówił Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 58-letni lekarz z Meszkowa zatrzymany pod zarzutem korupcji i fałszowania dokumentów. Śledztwo prowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, informuje Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Wydziału Prasowego.
5: Śledczy ustalili, że sprawca jako naczelny lekarz jednego ze szpitali powiatowych na terenie województwa śląskiego przyjmował korzyści majątkowe w zamian za pomoc w załatwieniu różnych spraw związanych z wykonywanym przez niego zawodem. W trakcie refundowanych wizyt lekarskich wystawiał on m.in. recepty, skierowania na badania specjalistyczne i zwolnienia lekarskie. W prowadzonym śledztwie zarzuty obejmujące 26 czynów korupcyjnych, nielegalnego posiadania amunicji i poświadczenia nieprawdy przedstawiono w sumie 7 osobom.
0: Główny podejrzany przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów i zawnioskował o wymierzenie mu kary łącznej 1,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 250 000 zł.
6: Siedemnaście minut po godzinie 12:00. Już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu ciepło, słonecznie. Właśnie przyjechałam do studia na rowerze. 23 stopnie, tak pokazuje termometr. Wiatr wieje, ale jest bardzo delikatny. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie, więc jak najbardziej wskazana jest filiżanka. Może już teraz drugiej czy trzeciej kawy. Jakość powietrza jest również dobra i sytuacja temperaturowa w całym województwie wygląda bardzo podobnie.
4: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Dzień dobry, przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną tutaj w studiu jest mój syn Marcel. Dzień dobry, Marcelku, słyszymy się?
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Przyjechaliśmy do studia na rowerach. Na zewnątrz jest pięknie, słonecznie, a Marcel jest ze mną dzisiaj, dlatego zrobiliśmy sobie wagary od przedszkola, bo wczoraj był Dzień Dziecka, więc troszeczkę przedłużyliśmy to świętowanie. I gdzie byliśmy, Marcel?
7: W
6: teatrze. W teatrze, ponieważ trwa jeszcze dzisiaj, chyba jest ostatni dzień i jutro w zasadzie kończy się przegląd Teatru Nowego 8 pod hasłem Dajemy sobie czas we wrocławskim Teatrze Lalek. Oglądaliśmy wspaniały spektakl Dzieci z Bullerbyn. Przyjechał do nas z teatru w Opolu. No i była to, myślę, uczta, pełna sala, mnóstwo dzieci fantastycznie też reagowały na różne animacje. Jeszcze troszeczkę opowiemy o tym przeglądzie za chwilę, a teraz na naszej antenie Kaja.

przegląd trwa jeszcze teatru w Wrocławskim Teatrze Lalek trwa jeszcze do jutra. Jeszcze są bilety na dwa spektakle, wyobraź sobie, to premiera. I pies, który jeździł koleją dla dzieci starszych niż 8 lat. Myślę, że warto się wybrać. Przepiękne spektakle. Ja obejrzałam tylko jeden, ale myślę, że wszystkie były piękne. No i te teatry przyjeżdżają z różnych stron świata. Są również czeskie zespoły, które pokazały dwa spektakle dla maluszków.

0: 30 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner, ze mną w studiu mój syn Marcel. Dzień dobry, też się przywitaj, Marcelku.
1: Cześć!
0: Cześć wszystkim. My przedłużyliśmy sobie troszeczkę Dzień Dziecka, bo przypominamy, że wczoraj był 1 czerwca, dzisiaj 2, a wczoraj Dzień Dziecka. Niektórzy już świętowali od piątku, albo nawet sobotę i niedzielę także była świąteczna pod znakiem Dnia Dziecka, upływała. I chciałam przypomnieć jeszcze, mimo że Dzień Dziecka za nami, jakie życzenia złożył wrocławski Teatr Lalek, bo właśnie stamtąd wracamy. Ten przegląd właśnie... pokrywał się przegląd Teatru Nowego z Dniem Dziecka. I takie piękne hasło, dajmy sobie czas. Posłuchajmy, jakie życzenia składali aktorzy wrocławskiego Teatru Lalek.
2: Życzę przede wszystkim, żeby nigdy nie straciły wewnętrznego światła i żeby pielęgnowały wyobraźnię. I chyba to jest najważniejsze.
3: Życzę dzieciom, żeby bawiły się, żeby czerpały szczęście ze wszystkiego, co robią i żeby się nie poddawały i były dzielne.
4: Wyobraźni, to znaczy kreowania, rozwijania i przede wszystkim nie zatracenia nigdy tej wyobraźni. Wyobraźni dziecka, która jest niesamowita i należy ją pielęgnować i dbać o nią, bo to jest coś niepowtarzalnego.
5: Ja bym chyba chciała życzyć tego, żeby dzieci pozostały na zawsze dziećmi. To znaczy, żeby nawet w dorosłości nie zgubiły swojej dziecięcości, wiary w magię, radości z małych rzeczy, z bardzo prostych rzeczy. I żeby nie przestało nigdy być tu i teraz, bo to jest chyba najważniejsze i to jest coś, co mnie najbardziej zachwyca w dzieciństwie. Ale też myślę, że to są dobre życzenia, bo to jest coś, co nas uszczęśliwia jako dorosłych.
0: Przepiękne życzenia. Myślę, że dzieci rzeczywiście potrafią być w tu i teraz, nie tak jak my zawsze, gdzie zamartwiamy się, prawda, Marcel? Dorośli często myślą, co muszą zrobić i jakie mają zmartwienia i co będzie jutro i pojutrze. Jak, co ty o tym myślisz?
1: Prawda.
0: Prawda, a czasem byłoby lepiej po prostu wszystko odłożyć i jakoś wspólnie spędzić czas, żeby rodzinka była w komplecie, tak?
1: Tak.
0: No dobrze, a ja mam taką informację dla naszych słuchaczy, dla tych dużych i małych. Rozdajemy bilety do Narodowego Forum Muzyki na właśnie takie koncerty gordonowskie. To są podwójne zaproszenia dla rodzica i dziecka. Miło można spędzić czas, umuzykalniać już tych najmłodszych, bo koncerty są przewidziane dla takich maluszków, nawet kilkunastomiesięcznych i dla dzieci troszeczkę starszych, do mniej więcej 4 roku życia. To najbliższy weekend, 6 czerwca i 7 czerwca. Mamy aż 4 takie podwójne zaproszenia. Jeśli chcecie się wybrać, słuchajcie uważnie, za chwileczkę ogłosimy zasady naszego konkursu.

Najlepsze, najlepsze. Czasami przychodzi pod postacią na przykład takiego prezentu od Radia Rodzina. Mamy do rozdania bilety na koncert Gordonowski w Narodowym Forum Muzyki. Możecie zastanawiać się, co to takiego ten koncert Gordonowski. Jest to koncert zrealizowany zgodnie metodą sformułowaną przez takiego profesora, który nazywał się właśnie Gordon, i on uważał, że muzyki można uczyć się od najmłodszych lat, rozwijać taki język muzyczny u dzieci, i wypracował taką metodę, jak wspierać to w naturalny sposób, przyjazny już maluszką, w bardzo taki sposób nie tyle uczenia się czegoś, tylko po prostu otaczania się muzyką, wejścia w taki muzyczny ocean, i dzieci jakoś naturalnie, w naturalny sposób zaczynają naśladować i odtwarzać tą muzykę, której słuchają. A ten koncert, który przed nami 6 i 7 maja, to koncert, za który będzie odpowiadać kapela Timingeriu, taki rodzinny zespół. I jest to muzyka etniczna, muzyka z czterech stron świata, dlatego koncert nosi też nazwy Cztery Strony Świata i jest to propozycja skierowana do najmłodszych słuchaczy już od kilku miesięcy do trzeciego roku życia wraz z opiekunem. Instrumenty, które usłyszymy, to skrzypce, akordeon, kontrapas, trąbka, klarnet i instrumenty perkusyjne, no i oczywiście na pewno głos. Będą również animacje dla najmłodszych. Jeśli chcielibyście taki bilet od nas otrzymać, podwójny, żeby wybrać się ze swoim dzieckiem, właśnie albo w sobotę, albo w niedzielę, wystarczy do nas napisać 7148, zaczynając od słowa rodzina, i napisać, jakiej muzyki słuchają wasze dzieci, jaka muzyka je porusza, jak reagują żywo, na jakie dźwięki, może jakieś konkretne instrumenty. Chcemy się tego dowiedzieć. Możecie też do nas zadzwonić 71 322 20 22. A ty, Marcel, jaką muzykę lubisz najbardziej? Co? Jest jakaś muzyka, którą najbardziej lubisz? Niekoniecznie. No dobrze, teraz posłuchamy właśnie tej kapeli Timingeru. Jestem sama ciekawa, co to takiego.

0: I już w najbliższy weekend cztery strony świata będzie trochę muzyki bałkańskiej, trochę żydowskiej, trochę romskiej. No dokładnie z czterech stron świata, bardzo różne instrumenty, więc myślę, że dla najmłodszych może to być no, zjawiskowe, jeśli dzieci jeszcze nie widziały takich instrumentów właśnie jak na przykład klarnet albo akordeon, albo kontrabas, jak jest duży, jakie ma takie ciemne, mocne dźwięki. I te animacje również mogą być bardzo ciekawe. Ja na takich koncertach byłam z moimi dziećmi i zawsze było dużo też zabawy. Poza tym, że była muzyka, było dużo zabawy, dużo jakichś takich właśnie animacji skierowanych do najmłodszych, zaproszenia dzieci do wydawania jakichś dźwięków, pojawiały się jakieś malutkie instrumenty, które dzieci mogły wziąć w swoje rączki, więc jest to duże przeżycie. Jeśli chcecie zabrać swoje dzieci na taki koncert, albo może chcecie komuś podarować w rodzinie taki bilet podwójny dla opiekuna i dla dziecka. Przypominam, że to są koncerty skierowane do dzieci w wieku do 3 lat, ale też dla takich maluszków kilkumiesięcznych. Wystarczy do nas napisać 7148, wiadomość zaczynamy od słowa rodzina i napisać krótko, jakiej muzyki lubią słuchać wasze dzieci, na jaką muzykę jakąś żywo reagują, na jakie instrumenty. Chętnie o tym się dowiemy, a wasze odpowiedzi zostaną nagrodzone podwójnym zaproszeniem do Narodowego Forum Muzyki na koncert Gordonowski Cztery Strony Świata.
1: Tu Radio Rodzina.

0: 48 minut po godzinie 12. To Mela Koteluk na antenie Radia Rodzina, a teraz krótko o tym, w co w dzisiejszej audycji Dziś w Kościele, o czym porozmawiamy. Będzie to Sygnał Miłosierdzia. W Nowej Rudzie od 9 lat gromadzi wiernych na wspólnej modlitwie i adoracji w Wieczór Bożego Ciała. Nie inaczej będzie w tym roku. Program koncertu jest podzielony na dwie części, koncertową i adoracyjną, o czym w studiu mówi Wojciech Budniak, prezes zarządu Stowarzyszenia Sygnału Miłosierdzia, a także główny koordynator koncertu.
1: Pierwsza część to jest taka typowo koncertowa właśnie, a druga część to jest część uwielbieniowa, gdzie jest wznoszony Pan Jezus na scenę i jest część adoracyjna, więc generalnie tu jest troszeczkę inaczej. I to jest wspaniałe, kiedy z tej sceny widać ten tłum ludzi, którzy klęczą przed Najświętszym Sakramentem i wspólnie się modlą, uwielbiają Pana Boga przez niesamowite dźwięki, przez tą piękną muzykę i gdzie widzą tak naprawdę około 100 instrumentalistów i chórzystów, którzy jednym głosem i jednym dźwiękiem uwielbiają Pana Boga, dziękują Mu za dar życia, za dar powołania, czy to do rodziny, czy to powołania kapłańskiego, więc myślę, że to jest taka wspaniała rzecz.
0: Na scenie pojawi się ponad 100 wykonawców. Dyrygent Kacper Jakub Birula opowiada o przygotowaniach.
2: Najpierw spotykają się głosy chóralne, tutaj jest niesamowita katorżnicza praca Antka, natomiast orkiestra spotyka się osobno, band osobno, partiami, kawałkami koncertów ćwiczymy, aby rzeczywiście teraz będą te ostatnie próby, gdzie będziemy już to łączyć w całość. Myślę, że jak każdy projekt tego typu. Ćwiczymy sekcjami, ćwiczymy partiami, osobno też spotyka się band. W ogóle praca z bandem to jest dla dyrygenta symfonicznego coś specjalnego, coś ekstra tak naprawdę, bo to są ludzie, którzy są świetnymi muzykami, ale często nie znają nut. A dodatkowo mają świetny słuch i świetnie się łapią w ogóle w formie i mają tam swoje takie różne patenty na świetne granie, ale do nich rzeczywiście musieliśmy wypracować to, co band szczególnie gdzieś tam za granicą lubi najbardziej, czyli mikrofon kierowniczy, który gdzieś tam mam założony, bo band jak zamyka oczy, to w ogóle nie patrzy na dyrygenta. Natomiast to na pewno dużo ułatwia i to są wspaniali ludzie, którzy rzeczywiście po prostu każdy pracuje na własny sposób i tak, żeby razem to wspólnie zebrać.
0: Obecnie przygotowania do wydarzenia są już na ostatniej prostej, bo koncert odbędzie się 4 czerwca o godzinie 19:30 w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie. O tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji Dziś w Kościele. Zapraszam.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Rząd z pomocą dla poszkodowanych na Opolszczyźnie. Kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Są zabici i ranni. Filmowcy kręcą w zabrzeńskim kościele. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
2: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plantekami, celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
1: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. 6 osób zginęło, a 64 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów. W mieście doszło do poważnych zniszczeń, poinformowały lokalne władze. W Dnieprze śmierć poniosło 11 osób. Liczba poszkodowanych wynosi obecnie 35. W stolicy Ukrainy szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. W wyniku ostrzału bez prądu w Kijowie było 140 tysięcy mieszkańców, ale w większości dostaw już przywrócono. Dość kłamstwa Wołyńskiego i propagowania banderyzmu w Polsce, mówi Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Kandydat PiS na premiera komentuje w ten sposób działania prezydenta Ukrainy. Przypomnijmy, Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Czarnek uważa taki ruch za skrajną nielojalność także wobec narodu ukraińskiego.
3: To jest, proszę Państwa, tak, jakby Niemcy dzisiaj, po tych kilkudziesięciu latach od zakończenia wojny, nadali swojej jednostce wojskowej gdzieś w Niemczech imię na przykład Rudolfa Hessa albo innych bohaterów nazizmu niemieckiego. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Żądamy zatem natychmiastowego wycofania się z tej decyzji.
1: Wiceprezes PiS zażądał także natychmiastowej zgody na możliwość ekshumacji wszystkich pomordowanych bestialsko Polaków. Wezwał też rząd do wznowienia prac nad ustawą o zakazie propagowania banderyzmu w Polsce.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: W zabrzeńskim kościele świętego Józefa realizowane są zdjęcia do filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej. Chodzi o nową wersję kultowej produkcji fantasy z 1986 roku. You and I are the same, MacLeod. We have always been the same. Ekipa przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych pracach prowadzonych m.in. w Łodzi i Częstochowie. Proboszcz parafii, ksiądz Józef Dorosz, zapewnia, że realizacja zdjęć nie zakłóca funkcjonowania parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby. Wszystko ma wrócić do normy w czwartek w Boże Ciało.
5: Minęła 13, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jaka jest pogoda, Marcel?
6: Świeci słońce.
5: Tak, we Wrocławiu świeci słońce, 23 stopnie teraz na termometrach, a maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska 25 w dniu dzisiejszym. Dzisiaj także bez opadów deszczu, natomiast deszczu możemy się spodziewać już jutro i w dniach kolejnych także może troszeczkę popadać we Wrocławiu oraz w pozostałej części Dolnego Śląska.
7: Reklama.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Aleje Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
9: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
10: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: 13:10 na zegarach. Zapraszam na audycję Dziś w Kościele, którą poprowadzi Natalia Wójcik. Tematem będzie koncert Sygnał Miłosierdzia, który w Boże Ciało odbędzie się w Nowej Rudzie.
1: Dziś w Kościele.
2: Gośćmi Radia Rodzina są dzisiaj Wojciech Budniak, prezes zarządu Stowarzyszenia Sygnału Miłosierdzia, a także główny koordynator koncertu oraz Darek Jesionowski, chórzysta i solista, a także Kacper Jakub Birula, dyrygent podczas właśnie koncertu Sygnał Miłosierdzia. Bardzo serdecznie Was witam.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Dzisiaj wraz z naszymi gośćmi będziemy zapraszać Państwa, by w Boże Ciało popołudnie, a właściwie wieczór, spędzić w Nowej Rudzie, a dokładniej mówiąc na koncercie Sygnał Miłosierdzia. No i opowiedzmy o tym koncercie. Od jak dawna spotykacie się na tym wydarzeniu w Boże Ciało?
3: Sygnał Miłosierdzia, można powiedzieć, że to jest taki projekt kulturalny, który już nieprzerwalnie od 9 lat prowadzimy. I on tak naprawdę składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest część warsztatowa, czyli rozpoczynamy zapisy do naszego projektu. Jest to w okolicach gdzieś stycznia, koniec grudnia, początek stycznia. I tak naprawdę każdy może się zapisać do sekcji instrumentalnej i do sekcji chóralnej. Nie mamy żadnych wymagań. Oczywiście jeśli chodzi o instrumentalistów, no to jest już inna rzecz, bo tutaj wiadomo, trzeba mieć przygotowanie muzyczne, a jeśli chodzi o chórzystów, tak naprawdę każdy może się zapisać, kto lubi śpiewać. Może być to osoba, która gdzieś tam śpiewa w chórze, może być to też amator. Czyli każdy, który tak naprawdę coś mu w sercu gra, może się zapisać. I generalnie po tym czasie takiej rejestracji każdy otrzymuje informacje i taki dostęp do takiej naszej platformy, gdzie ma wszystkie dostępne informacje. Kiedy są warsztaty, w jakie dni, cały repertuar, wszystkie materiały, łącznie z nagraniami audio, swoich głosów, jeśli chodzi o chór, no bo wiadomo, jeśli chodzi o instrumentalistów, to oni dostają jakby nuty i cały jakby rozkład, powiem, jazdy, czyli przygotowań do samego koncertu. My tak naprawdę w tym roku rozpoczęliśmy od maja, spotykamy się w soboty, znaczy w sumie weekendy, bo niedziele też są. Na początku jest podzielone tak, że jest grupa chórzystów, oni się spotykają osobno ze swoim dyrygentem, jest to Antek Filarowski, a druga część, czyli grupa instrumentalistów, którzy spotykają się z Kacperem Birulą. Po tej części osobnej są spotkania wspólne, gdzie już szlifujemy cały repertuar i przygotowujemy jakby się do tego koncertu głównego, który odbywa się w Boże Ciało godzin 19:30 na terenie Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie.
2: O tym, na jakim etapie z przygotowaniami jesteśmy, jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy, ale Sygnał Miłosierdzia to koncert uwielbieniowy.
3: Tak, tak, jest to koncert uwielbienia. Nie skłamię tutaj, że bardzo w duchu koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha, bo jakby od początku naszej takiej inicjatywy te wydarzenie Jednego Serca, Jednego Ducha jest inspiracją, więc generalnie jesteśmy tak naprawdę bardzo mocno, kierujemy się w stronę Rzeszowa i staramy się brać z nich dość mocny przykład, więc generalnie co u nas jest inaczej, to, że mamy tak naprawdę koncert podzielony na dwie części, bo jest pierwsza część to jest taka typowo koncertowa właśnie, a druga część to jest część uwielbieniowa, gdzie jest wnoszony Pan Jezus na scenę i jest część adoracyjna, więc generalnie tu jest troszeczkę inaczej i to jest wspaniałe, kiedy z tej sceny widać ten tłum ludzi, którzy klęczą przed Najświętszym Sakramentem i wspólnie się modlą, uwielbiają Pana Boga przez niesamowite dźwięki, przez tą piękną muzykę i gdzie widzą tak naprawdę około 100 instrumentalistów i chórzystów, którzy jednym głosem i jednym dźwiękiem uwielbiają Pana Boga, dziękują Mu za dar życia, za dar powołania, czy to do rodziny, czy to powołania kapłańskiego, więc myślę, że to jest taka wspaniała rzecz.
2: Tak jak powiedzieliśmy, jest to koncert uwielbieniowy. Jakie utwory usłyszymy? Co będziecie śpiewać podczas tego koncertu?
3: Znaczy ja może zacznę, żeby tutaj wprowadzić, ale myślę, że oddam też głos panu dyrygentowi, który powie. No są to utwory religijne, ale w różnych aranżacjach, bo tak naprawdę i gdzieś są aranżacje klasyczne i są też aranżacje popowe, są też aranżacje rockowe. Generalnie też jest fajne to, że dość dużo utworów są to aranżacje naszych gdzieś tutaj warsztatowiczów czy dyrygentów, więc to też jest wspaniałe, że my sami tworzymy tą muzykę, te aranżacje. A nie chciałbym zdradzać całego repertuaru, bo to też jest taka zachęta dla tych, którzy nas słuchają, żeby jednak do nas przyjechać, ale generalnie zaczynamy zawsze modlitwą do Ducha Świętego i utworami do Ducha Świętego. W tym roku na pewno będzie na przykład utwór Niechaj stąpi Duch Twój w takiej dobrej aranżacji, więc serdecznie zapraszam. Jeszcze Kacprze, co będziemy...
4: No właśnie, bo powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. Ja chcę trochę nawiązać do tego, co powiedziałeś przed chwilą, ale też poprzedniej twojej wypowiedzi o Rzeszowie, bo przecież część nut mamy od naszych kolegów z Rzeszowa, którzy... I myślę, że oprócz nut też, jak dobrze pamiętam, przyszła też no, taka trochę pochwała tego, co robimy, nie? Że to jest taka bardzo, jak to powiedzieli, bardzo
3: dobra kopia.
4: Bardzo mocna kopia. To bardzo takie miłe na sercu, myślę. Rzeczywiście wiele, wiele utworów własnych też i na pewno skończymy z Przytupem, jak zawsze. Natomiast myślę też o jednej rzeczy, bo też powiedziałeś, prawda, o siostrach, o księżach, siostrach zakonnych. To jest właśnie bardzo cenne i że oni się włączają tutaj i czy do chóru, czy do orkiestry. Przecież mieliśmy teraz do niedawna diakona od paru dni wyświęconego neopresbitera. To też jest budujące dla tych młodych ludzi. Chcę jeszcze poruszyć dwa aspekty, bo po pierwsze to są ludzie, którzy właśnie od tych wielu, wielu lat są wciąż z nami, jeśli chodzi o orkiestrę. I to byli często bardzo młodzi ludzie, czy to właśnie ze Świńskiej Szkoły Muzycznej, czy z innych ośrodków, a oni już dzisiaj są dorosłymi ludźmi i czasami przeprowadzają swoich młodszych kolegów, czasami trenują swoich młodszych kolegów. Myślę, że to też ich ubogaca i ta obecność też osób konsekrowanych, ale też to właśnie, że się modlimy na tym koncercie. Modlimy się zresztą też tak naprawdę podczas każdej próby. No i to jest takie cenne i myślę, że też jest to dla nich taki ważny czas, bo przeżywają też jakieś swoje rozterki, na pewno też jakieś swoje upadki, ale widzę, szczególnie po tych rozmowach, jak dla nich to ważne jest, że uczestniczą w takim koncercie, że uczestniczą w takiej modlitwie, że jest ten Najświętszy Sakrament i myślę, że to jest dla nich szalenie ubogacające.
3: Co Kacper powiedział, ja tu chciałem jeszcze podkreślić, bo fajną rzecz powiedział, co jest wspaniałe, że jesteśmy jedną wielką rodziną, jedną wielką wspólnotą, a co za tym idzie, że generalnie jakby poziom wszystkich uczestników jest różny. Są osoby, którzy są doświadczeni, na przykład chórzyści, którzy znają nuty i co jest wspaniałe, że ta osoba, która ma więcej doświadczenia, potrafi pomóc tej osobie, która ma mniej doświadczenia. Czyli jakby przekazujemy sobie tą wiedzę tak bezinteresownie, tak? Z czystej miłości, przyjaźni i tego, że jesteśmy właśnie jedną wielką, dużą grupą, wspólnotą, która ma jeden cel tak naprawdę, żeby spotkać się w te Boże ciało i naprawdę dać świadectwo swojej wiary, bo generalnie zobaczmy, że w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie, no stanąć na scenie i mówić o Bogu, świadczyć o Jego miłości, o radości, ile nam daje radości, ile pozytywnych rzeczy wyciągamy z naszej wiary, no jest niesamowitym, naprawdę niesamowitym taką odwagą, o niesamowitą wielką odwagą, więc ja też tu chcę podkreślić i podziękować tym ludziom, którzy z uśmiechem na twarzy stają na scenie i mówią o Panu Bogu i tu też jest z nami Darek, który ma rodzinę, poświęca też swój czas, przyjeżdża z całą rodziną na koncert. Dzieci go podziwiają, jak stoi i świadczy o Panu Jezusie, a to jest niesamowite świadectwo dla tych dzieci, tak? Generalnie, bo my, czy ja, bo też mam swoje dzieci, no pokazujemy naszym dzieciom, wychowujemy ich w duchu takiej właśnie wiary i pokazujemy, że nasza wiara nie kończy się tylko na chodzeniu w niedzielę, tylko do kościoła, tak? Tylko swoją postawą, swoim życiem świadczymy o Jezusie i to jest chyba też takim bardzo dużym aspektem tej naszej organizacji i naszego całego koncertu.

0: Kościele.
1: Powiedzieliście, że na scenie wystąpi zespół składający się z ponad 100 osób. Jak to jest zgrać tak liczny zespół?
2: Ja powiem, że ja się do tej pory zastanawiam przez 9 lat. Powiem szczerze, ja myślę, że to jest też duża część i kwestia samej organizacji i logistyki, bo generalnie myśmy wypracowali sobie taki jakby etap, gdzie wiemy co, jak, z czym się tak naprawdę je. Bo generalnie zaczynając pierwszy koncert, kiedy ta historia tego powstania, w ogóle pomysłu i tak dalej, sięgam pamięci nawet więcej niż 9 lat, bo jakby całe pragnienie było o wiele, wiele wcześniej i generalnie zaczynaliśmy tak naprawdę gdzieś, gdzie poznałem Kacpra przez koleżankę, dyrygenta poznałem też przez kogoś i gdzieś zaczęliśmy coś wspólnie tworzyć. Tak naprawdę zaczynaliśmy od paru, tam kilkudziesięciu osób i nie pamiętam, ale to było 20 osób, 30 tak naprawdę. No to było do ogarnięcia, tak? A teraz w tym momencie jest wypracowany taki etap, że już wiemy, na czym stoimy, ile czasu co zajmuje, mamy te próby ustalone, wiemy, ile te próby zajmują czasu. Mamy też, to jest bardzo fajne, że mamy firmę całą techniczną, z którą współpracujemy od bodajże 4 lat. To też mi się podoba, że ta firma jest związana też z kościołem i sam właściciel jest bardzo wierzący. I to też pokrzepia, bo widać, jak oni się starają, jak się z nami modlą i jak są uśmiechnięci. Więc to też zależy nam na tym, żeby jednak ten duch współpracy był taki wspaniały. I to mnie cieszy, że udało nam się wypracować w tym momencie taki jakby system, który się super sprawdza i też instrumentaliści, jakby chórzyści wiedzą, bo jakby wcześniej dostają te wszystkie informacje, co, gdzie, kiedy, co się odbywa i jakby nie są zaskoczeni niczym. Może powiem tak.
1: A z perspektywy pana dyrygenta?
3: No właśnie, chciałem tutaj o takich muzycznych też aspektach opowiedzieć. Mnie się wydaje, że to po pierwsze, co mi przychodzą do głowy, to słowa, że to wszystko jest w bólach rodzenia. I tak trochę porównując do takiej filharmonicznej próby, to rzeczywiście bardzo to przypomina taką, czasami powiem wprost do radia, no pierwszą taką próbę, gdzie będzie prawykonanie i tak naprawdę daleki jest to od ideału i sobie zawsze wtedy myślę, Panie Boże, no teraz to już chyba nie damy rady, ale myślę, że tutaj właśnie duża łaska Boża, że rzeczywiście te próby tak naprawdę gdzieś kierują nas ku temu.
2: Ale zawsze, że ci przerwę, Kacper, nie wiem, czy sobie przypominasz, jak zawsze coś nie wychodzi na ostatniej próbie, to mówimy, na koncercie i tak wyjdzie.
3: Bo to tak zawsze jest, jak jest zła próba, to znaczy, że jest dobry koncert. A oczywiście jest to tak robione, że najpierw spotykają się głosy chóralne, tutaj jest niesamowita katorżnicza praca Antka, którego dzisiaj tutaj z nami nie ma. Natomiast orkiestra spotyka się osobno, band osobno, partiami, kawałkami koncertów ćwiczymy, aby rzeczywiście teraz będą te ostatnie próby, gdzie będziemy już to łączyć w całość. Myślę, że jak każdy projekt tego typu.
1: No to jeszcze od strony chórzysty i solisty. Jak to wygląda, zgranie tego zespołu?
4: Myślę, że duża zasługa jest właśnie Ducha Świętego, który gdzieś tam na samym końcu wszystkie te niedobory uzupełnia i wszystkie te braki, które gdzieś rodzą się w trakcie i te wątpliwości dyrygenta i organizatorów, jak to się wszystko zepnie w całość jedną, spójną, a na koncercie zwykle dajemy z siebie te 150%, które wychodzi no, dla dawania takiego świadectwa też ludziom słuchającym, ale no, przede wszystkim dla naszych rodzin. No, sami też jesteśmy tą rodziną Sygnału Miłosierdzia, tak się siebie nazywamy, więc dla nas to jest takie umocnienie tych naszych więzi rodzinnych też na następne sygnały. Jesteśmy z każdym jednym sygnałem, jesteśmy coraz bardziej zgrani. Wiemy, kto gdzie nie domaga, kto ma jakieś, powiedzmy, braki w repertuarze i można zawsze tego drugiego, że tak powiem, jedni drugich brzemiona noście, nie? No to po prostu gdzieś tam się tego drugiego dźwignie. I tak jak Wojtek wspominał a propos tego repertuaru, że nie zawsze jest też tak, że powiedzmy ktoś potrafi więcej, ktoś potrafi mniej, są różne poziomy i zaangażowania i muzyczne, no i no, staramy się na sam koniec, żeby ten efekt był jak najlepszy.

0: kościele.
1: Dużo czasu potrzeba, żeby to wszystko zabrzmiało tak dobrze, harmonijnie, jeżeli chodzi o śpiew?
2: No jeżeli próba trwa około 2-3 godzin, te próby są raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, myślę, że ten czas łączny prób, no to jest około 100 godzin łącznie, jeżeli chodzi o jeden sygnał. Myślę, że no mam porównanie, bo śpiewałem w chórze akademickim, gdzie robiliśmy program 19-20 utworów, no i szlifowaliśmy go dwa razy w tygodniu po 3 godziny przez cały rok akademicki, więc no mam porównanie. Jak dużo pracy wkłada się właśnie w muzykę i jak wielką pracę robią nasi dyrygenci, gdzie z większości, która jest totalnymi amatorami, potrafi wykrzesać to, co najlepsze w przeciągu tak naprawdę ułamku tego czasu, który się spędza faktycznie na tych próbach chóru.
1: A jeśli chodzi o instrumentalistów, jak tutaj to wygląda, zgranie się?
3: No właśnie, tak jak już wcześniej zresztą wspomniałem, jak wygląda zgranie. No przede wszystkim na pewno te próby, na pewno nie należy tutaj nie doceniać ćwiczenia własnego, jak to u każdego instrumentalisty, więc ci instrumentaliści jednak przychodzą już trochę naumiani. Na pewno ciekawą rzeczą jest to, że na przykład zwykle na samym początku nie ma na przykład perkusji, nie? Co nam też troszkę zupełnie inny odbiór daje do tego, co gdzieś sobie wyobrażaliśmy, więc rzeczywiście ćwiczymy sekcjami, ćwiczymy partiami, osobno też spotyka się band, w ogóle praca z bandem to jest dla dyrygenta symfonicznego coś specjalnego, coś ekstra tak naprawdę, bo to są ludzie, którzy są świetnymi muzykami, ale często nie znają nut, a dodatkowo mają świetny słuch i świetnie się łapią w ogóle w formie i mają tam swoje takie różne patenty na świetne granie, ale do nich rzeczywiście musieliśmy wypracować to, co band szczególnie gdzieś tam za granicą lubi najbardziej, czyli mikrofon kierowniczy, który gdzieś tam mam założony, bo band jak zamyka oczy, to w ogóle nie patrzy na dyrygenta. Natomiast to na pewno dużo ułatwia i to są wspaniali ludzie, którzy rzeczywiście po prostu każdy pracuje na własny sposób i tak, żeby razem to wspólnie zebrać.
1: Boże Ciało zbliża się wielkimi krokami. Jak idą przygotowania? Na jakim etapie już jesteście?
4: Generalnie teraz kończymy już ten etap warsztatowy. Zaczęliśmy już etap taki główny, czyli te już włączenia całego repertuaru, spięcia go w całość, więc generalnie no to już ten czas jest bardzo intensywny i taki, no, który musimy poświęcić właśnie, żeby wspólnie się zgrać. Ale ja myślę, że tak jak tu Darek fajnie powiedział, no Duch Święty jest z nami, my to czujemy i czujemy Jego obecność i wiemy, że bez Niego by to się nie udało. I to też jest wspaniałe, że kiedy spotykamy się tak naprawdę w środę przed samym koncertem już na próbie nagłosieniowej, to jest kilka godzin próby. I jeszcze w czwartek, kiedy przed samym koncertem spotykamy się na mniejszej hali, łapiemy się wszyscy wspólnie za ręce i modlimy się, wzywamy, zapraszamy Ducha Świętego, to tak naprawdę czuć tak wspaniałą atmosferę, czuć niesamowicie obecność Ducha Świętego, że ja już wtedy wiem, że jestem spokojny i wiem, że ten koncert, który tak naprawdę no, zajmuje nam wiele czasu i wiele poświęceń, ale jest naprawdę tego warty. Jest naprawdę tego warty.
1: Więc zapraszamy serdecznie do Nowej Rudy już 4 czerwca w Boże Ciało. Powiedzieliście, że rozpoczynamy o 19.30. Jak będzie przebiegał koncert?
4: Ja serdecznie zapraszam o 19.30. Tak naprawdę o godzinie 18.30 będzie można już wejść. I tak naprawdę zaczynamy, tak jak mówiłem, częścią koncertową. Następnie będzie część adoracyjna. Generalnie kończymy zawsze około godziny 22.00, więc serdecznie zapraszam. Ale chciałbym też tutaj podkreślić, bo byłbym samolubny, gdybym tego nie powiedział, ale wszystkich słuchaczy, którzy gdzieś mają do nas daleko, a nie mogą dojechać, a są z Wrocławia, a są blisko, to też zapraszam do Wrocławia, bo wiem, że we Wrocławiu też jest koncert w Niebogłosy, więc warto też i też o godzinie 19.30, niestety miejsca nie pamiętam, ale serdecznie zapraszam, bo ważne jest, żeby być. Czy ktoś będzie u nas na koncercie, czy będzie we Wrocławiu, ważne, że to będzie wydarzenie dla samego Chrystusa. Będziemy świętować, będziemy go uwielbiać w tym ważnym dniu tak naprawdę, święto Bożego Ciała, więc serdecznie zapraszam jeszcze raz. O godzinie 19.30, Centrum Turystyczno-Sportowe w Nowej Rudzie, ulica Kłodzka 16. A jeśli ktoś, mówię, ma daleko, nie ma jak dojechać, a jest z Wrocławia, serdecznie zapraszam w Niebogłosy do Wrocławia.
1: A ja przypomnę, że dziś zapraszaliśmy na koncert koncert Sygnał Miłosierdzia, który odbędzie się już w Boże Ciało w Nowej Rudzie. Ze mną byli Wojciech Budniak, prezes zarządu Stowarzyszenia Sygnał Miłosierdzia i główny koordynator koncertu, Darek Jesionowski, chórzysta i solista, a także Kacper Jakub Birula, dyrygent, którzy opowiedzieli nam o przygotowaniach i o samym koncercie. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
4: Dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Dziękuję i do zobaczenia.
0: Dziś w kościele.

O godzinie 14.10 na naszej antenie audycja Dolny Śląsk z bliska, na którą zapraszam. Gościem będzie Damian Mrozek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z ramienia klubu Prawo i Sprawiedliwość. Porozmawiamy o sesji absolutoryjnej, na której radni tego ugrupowania zagłosowali przeciw. Zapytam naszego gościa, co dalej z radnymi, którzy opuścili Prawo i Sprawiedliwość. Nie zabraknie wątków historycznych i tematów z obszaru turystyki. A rozmowę poprowadzi Patrycja Jęczmionka. To o godzinie 14.10. Zapraszam na audycję.

0: Będzie zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Śląskie skorzysta z programu SAFE. Maja Chwalnicka nie zwalnia. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd przyjął projekt w sprawie zakazu używania smartfonów w szkołach. Projektem ustawy w tej sprawie zajmowali się dziś ministrowie na posiedzeniu rządu. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Uczniowie podstawówek będą mogli przynosić telefony do szkoły, ale co do zasady nie będą mogli z nich korzystać. Wyjątki przewidziano m.in. do celów edukacyjnych, ze względów zdrowotnych czy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj, wiele szkół już dziś może samodzielnie ograniczać używanie smartfonów.
2: Już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
1: A w planach resortu edukacji nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września.
0: Zakaz ma objąć zarówno lekcje, jak i przerwy szkolne. Śląskie staje się nowym kołem zamachowym polskiej zbrojeniówki. Środki z programu SAFE trafią m.in. do Rosomaka w Siemianowicach Śląskich. Zakład wyprodukuje wozy ewakuacji medycznej oraz wozy dowodzenia, w sumie kilkaset sztuk, informuje kierownik marketingu Rosomak Michał Rumin.
3: Są to wozy, które już zostały sprawdzone w Wojsku Polskim. Jeżeli chodzi o wóz ewakuacji medycznej, no to jest pojazd, który nawet służył w Afganistanie, więc swoją historię ma bardzo długą. Natomiast cały czas wojsko potrzebuje tego typu pojazdów. No jest to jeden z najlepszych pojazdów w swojej klasie, jeżeli chodzi o te pojazdy nowszej generacji. Natomiast wozy dowodzenia, no to jest bardzo ultra nowoczesny wóz, jak sama nazwa wskazuje, właśnie, żeby wspomagać dowodzenie pozostałymi komponentami czy jednostkami.
0: W sumie siemianowicki Rosomak podpisał 9 umów w ramach SAFE, w 7 przypadkach jako konsorcjum, a w 2 jako główny wykonawca i tylko te 2 umowy opiewają na 900 milionów złotych netto.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już co 10 Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższeniu. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie pozostawiał jednak wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
5: Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd no, w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej wydaje się, znaczy jest nierealne.
0: Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska tematem numer 1 w sporcie. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 finału paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Perry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
6: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
0: Chwalińska o półfinał zagra jutro z Anną Kalinicką z Rosji. Tymczasem jako pierwsza Mira Andrzejewa awansowała do półfinału French Open.
7: Cztery minuty po godzinie 14:00 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 24 stopnie i maksymalnie 25 stopni w stolicy Dolnego Śląska. Natomiast w pozostałej części województwa temperatury powyżej 20 stopni. Trochę chmur, trochę słońca, ale ciepło. Natomiast jutro, żeby wszystko się zgadzało w pogodowej układance, deszcz, opad deszczu oraz burze na terenie naszego województwa.
8: Reklama.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
13: Na
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Minęła godzina 14, przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu mały gość, czyli...
15: Marcel.
7: Marcel to mój syn i dzisiaj przedłużyliśmy sobie Dzień Dziecka i jesteśmy razem w studiu Radia Rodzina. Jeszcze chwileczkę, Marcel dzisiaj nie poszedł do przedszkola, a świętowaliśmy w teatrze, we wrocławskim Teatrze Lalek. Oglądaliśmy spektakl Dzieci z Bullerbyn. Podobał ci się, Marcel?
15: Tak, bardzo.
7: Bardzo. A co było najfajniejszego w tym spektaklu?
15: Dziadziuś.
7: Dziadziuś? Tak, to była taka bardzo duża lalka dziadziusia. On też w bardzo specyficzny sposób poruszał rękoma i mówił. Pamiętasz, co on mówił? Cały czas powtarzał?
15: Nie.
7: Oj, tak, tak. Tak powtarzał ciągle. I były też mniejsze lalki, pamiętasz?
15: Mhm.
7: Co to były za lalki?
15: Takie lalki, co ich przypominało.
7: Tak, co przypominały Dzieci z Bullerbyn. A pamiętasz, jak Dzieci z Bullerbyn miały na imię?
15: Lisa.
7: Lisa. I kto jeszcze?
15: To tam jeszcze był.
7: Lasse, Bosse, Anna. Tak?
15: Tak.
7: I dwójki, nie pamiętam, na pewno była ich szóstka. No i mieli bardzo ciekawe przygody w Bullerbyn i chcieli tam zostać nawet do końca życia, tak nawet sobie planowali, kto zostanie czyją żoną albo kto zostanie czyim mężem, chociaż to dziewczynki chyba miały takie rozważania, prowadziły, jak to będzie w przyszłości. My czytamy często Dzieci z Bullerbyn i myślę, że to jest taka pozycja, którą w sumie każdy chyba przeczytał, bo jest na liście lektur, tak mi się wydaje. Przynajmniej kiedyś była, teraz to się dużo zmienia w tej kwestii i te lektury spadają, przychodzą nowe, więc nie mam pewności. Ale książeczka też jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo dobrze się czyta. Prawda, Marcel? Podoba ci się?
15: Tak.
7: Zostańcie z nami, teraz troszeczkę muzyki, a później audycja Dolny Śląsk z bliska. Show is hot out here. No. I don't mind, no.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: A w naszym studiu Damian Mrozek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka, a to audycja Dolny Śląsk z bliska. Ostatnia sesja absolutoryjna przyniosła burzliwy przebieg, 3-tygodniowa przerwa wymuszona sporami koalicyjnymi oraz ostatecznie udzielenie absolutorium i wotum zaufania zarządowi województwa pod przewodnictwem Pawła Gancarza stosunkiem głosów 23-11 i te 11 osób, wśród nich był pan.
2: Zgadza się.
1: Dlaczego pan zagłosował przeciw?
2: Myślę, że tutaj trzeba zacząć od tej poprzedniej sesji 29 kwietnia, sesja 9-godzinna, która właściwie się nie odbyła, bo ciągle Koalicja Obywatelska przez cały dzień przesuwała godzinę sesji. Tak siedzieliśmy 9 godzin bez żadnych rezultatów. No, później to mówili, że to takie ma być nowe otwarcie, zmiana kompetencji, a w rzeczywistości no, wszyscy wiemy, że chodziło tutaj o stołki. No, nie mogli się dogadać w kwietniu, no więc była przerwa zarządzona do 20 maja i 20 maja te absolutorium zarząd uzyskał. My jako klub byliśmy tutaj przeciw. Mamy wiele uwag do pracy zarządu. No, główny temat, który się przewija przez ostatnie sesje, przez ostatnie miesiące, no to jest stan służby zdrowia tutaj. Mhm. Także zarząd, pan wicemarszałek odpowiada. My byliśmy przeciw dwukrotnie. Chcieliśmy przyjąć apel na sesji, między innymi o zapłatę nadwykonań. To jest około 120 milionów złotych. Wiemy, jakiej sytuacji jest służba zdrowia, no niestety w coraz gorszej. No, nawet prezes Izby Naczelnej Lekarskiej mówi, że NFZ jest bankrutem. No to nawet nie opozycja, tylko już sam prezes mówi takie rzeczy. No i myśmy byli generalnie tutaj przeciw i wotum, i absolutorium dla zarządu województwa.
1: Członek zarządu Jarosław Rabczynko mówi, że szpitale wojewódzkie mają się dobrze.
2: Ale fakty pokazują inaczej. Można to naprawdę zweryfikować.
1: To są na plusie, czy nie są na plusie?
2: Nadwykonania nie są ciągle zapłacone, to jest około 120 milionów złotych, jeszcze tak było w ubiegłym tygodniu. No powiem prosty przykład, choćby no, badania diagnostyczne. No, lekarze mieli dzwonić do pacjentów, no i tak obiecywał pan Hołownia, no i faktycznie dzwonią, tylko z przesunięciem terminów tych zabiegów. Wiem, zabiegi kolonoskopii dopiero na kwiecień, maj przyszłego roku są przenoszone czy planowane. No wiemy, że takie badanie to jest niezwykle szybko potrzebne. No, nie można czekać roku, a jest to prawdopodobnie związane z tym, żeby pójść do lekarza prywatnego, a nie czekać rok. No i no, pacjent nie może roku czekać, no oczywiście ze względów i zdrowotnych, ale też no, potem już dalsze badania są dużo, dużo droższe, a tych pieniędzy nie ma. Przypomnę, że rok 2026 jest rokiem, Sejm ustanowił rokiem profilaktyki. Zagłosował za to cały Sejm, po czym pani minister zdrowia mówi, no, że nie ma pieniędzy na profilaktykę. No to jest takie trochę rozdwojenie tematów kompletnie, które ciężko zrozumieć.
1: Tylko panie przewodniczący, czy to nie leży w kompetencji rządzących, a nie radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego?
2: Po części tak, ale musimy pamiętać, że to są nasze szpitale, które nie mają płacone za nadwykonania. Ja też jestem członkiem rad społecznych w szpitalach i trochę wiem, jak to funkcjonuje, że szpitale czekają. No, pan marszałek ciągle mówi, że będą, ale no, nie za dużo się dzieje w tym temacie. Tak? I tych pieniędzy nie ma. Pacjenci czekają cały czas.
1: Nie będzie trzeciego członka zarządu dla Koalicji Obywatelskiej. Czy to dla pana jest taki niepokojący sygnał, że o losach absolutorium dolnośląskiego zarządu decyduje się jednak na tym szczeblu centralnym?
2: Tak jest, tam szefowie partii chyba musieli wkroczyć po tych wydarzeniach kwietniowych
1: i
2: uspokoić tutaj naszych lokalnych polityków. No, inaczej się gdzieś tutaj dogadywali, inaczej tam na górze. No, nie mogli się porozumieć. Wiele osób śledziło sesję. Cały dzień praktycznie, no już my spędziliśmy, to jest nasz oczywiście obowiązek, no, ale wiele osób też czekało na tą sesję absolutoryjną w kwietniu, na której się niestety nic nie wydarzyło. No, Platforma tutaj we Wrocławiu porozumiała się z prezydentem Jackiem Sutrykiem, pan przewodniczący Jaros. No podobnie chcieli zrobić to w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, co tam się nie udało.
1: No i co dalej? Jak pan sądzi, panie radny, co będzie zarządem? Czy dotrwa do końca koalicji, czy się rozpadnie?
2: No wydaje mi się, że to już bardziej pytanie do Koalicji Obywatelskiej.
1: Ale pan z obserwacji może powiedzieć to, co przeczuwa.
2: to jest tak, że jak z góry przyjdzie rozkaz taki zupełny, no to już wtedy tutaj u nas lokalni się uspokajają. No ta ostatnia sesja pokazała, że no, zagłosowali wszyscy z Koalicji Obywatelskiej za absolutorium, chociaż nie byli szczęśliwi, miałem takie wrażenie po niektórych minach, że jednak musieli, zobaczymy jak będzie dalej, potem jeszcze mamy budżet, pewnie też będą jakieś zawirowania.
1: Mm-hmm. W trakcie debaty wyszło na jaw, że Koalicja Obywatelska i PSL, również bezpartyjni samorządowcy, nie mają formalnie podpisanej umowy koalicyjnej, a pewnego rodzaju porozumienie programowe, czy taki brak twardych deklaracji na piśmie może utrudniać im działanie?
2: W polityce jest tak, że może utrudniać i może ułatwiać. Zależy jaki jest... Zależy, z której strony spojrzeć. Myśmy też mieli umowę w poprzedniej kadencji z bezpartyjnymi samorządowcami. Czasem to jest dobre, czasem nie. Często to jest interpretowane różnie. Zależy, jaka jest dana sytuacja polityczna, a ta jest bardzo zmienna.
1: Wynik głosowania, panie radny, nad absolutorium wyniósł 23 głosy, jak wspomniałam, za, do 11 sprzeciw. Czyli blisko połowa, opozycja z Prawa i Sprawiedliwości i radni niezrzeszeni głosowała jednomyślnie przeciw. Jakie zdaniem pana były takie najsilniejsze argumenty do wykonania tego budżetu?
2: No tutaj są też, myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej koalicji no rozpoczęli budowę szpitala onkologicznego.
1: Z pomocą rządową.
2: Były duże pieniądze od rządu, nawet Koalicja Obywatelska w poprzedniej kadencji no dziwiła się, skąd nagle tyle pieniędzy, dlaczego ich nie ma w budżecie. Tutaj nagle 200 milionów z Warszawa, że tak powiem, przekazała. No to największe zdziwienie było, dlaczego tych pieniędzy nie ma w budżecie. Są w tym budżecie rzeczy ważne, bo i dokończenie wschodniej obwodnicy Wrocławia i obwodnica Bolesławca, Boguszowa, Port. No opozycja zawsze ma, nawet w zeszłej kadencji, która trwała 5,5 roku, też Koalicja Obywatelska głosowała wtedy przeciw, trochę takie prawo opozycji też, ale trzeba...
1: Zawsze tak jest, wydaje się, mimo że czasami to jest kontynuacja waszych projektów.
2: Tak, jest to kontynuacja naszych projektów, z czego się bardzo cieszymy, że między innymi szpital onkologiczny pnie się mocno w górę.
1: A te rzeczy, które się wam nie podobają, to poza kwestią związaną z NFZ-em i niewypłacaniem zaświadczenia dodatkowe.
2: Częścią ostatniej sesji był raport województwa.
1: Raport o stanie województwa.
2: No teraz wchodzi chyba w przyszłym tygodniu, jeżeli dobrze się nie mylę, pakt migracyjny. W tym wiemy, mamy jakieś sygnały, także takie są, jakby powiedzieć...
1: Zapowiedzi?
2: Zapowiedzi są takie, a w tym raporcie o stanie województwa nie ma w ogóle słowa o migranta. No jeżeli coś...
1: Ale może dlatego, że dane są z ubiegłych lat GUS-u w raporcie zawarte.
2: Ale jak znamy życie, to wyjdzie, będą te zmiany i będziemy musieli się z tym problemem zmierzyć.
1: A co dokładnie jest zawarte w tym pakcie migracyjnym? Czy pan radny już może powiedzieć, zdradzić? To jest ta relokacja migrantów?
2: Tak, z krajów afrykańskich, no przymusowa.
1: Relokacja
2: migrantów, tak.
1: Ale wiemy ile, co i jak na województwo to będzie, czy po prostu póki co mamy jakieś tam sygnały, że...
2: Mamy sygnały... Tak, I to także od samorządowców są sygnały, że takie rozmowy były prowadzone, czy są prowadzone. No nie chcę wymieniać tych miast, ale od kilku samorządowców wiem, że takie plany są tutaj. U nas na to myślę.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: A w naszym studiu Damian Mrozek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Prawo i Sprawiedliwość. Sesja absolutoryjna to także moment rozliczenia roku budżetowego. Dolny Śląsk efektywnie konsumuje te środki?
2: Myślę, tutaj też zależy, jak spojrzeć na budżet.
1: Czy widzi pan na przykład obszary, w których w jakiś sposób drastycznie zwolniło tempo?
2: No, nasz budżet to jest prawie 5 miliardów złotych, bo niecałe połowa idzie na transport, bo to jest jedno z głównych naszych zadań. Tam jest chyba 2,7 miliarda, ponad miliard złotych też na służbę zdrowia i to jest taką chyba naszą największą bolączką, ta służba zdrowia, którą widzimy, że cały czas niestety idzie w gorszym kierunku.
1: Podczas sesji debatowano także nad raportem, o czym wspomnieliśmy, o stanie województwa. Jak pan ocenia tak osobiście zaangażowanie mieszkańców regionu w tej procedurze? Czy te uwagi zgłoszone przez nich w ogóle są wprowadzane w życie?
2: Mam wrażenie...
1: Jak to wygląda z punktu widzenia pana na sesji?
2: Mam wrażenie, że nie. Gościliśmy mieszkańców na sesji. Przede wszystkim tym, także z rejonów górskich byli, ale mam wrażenie...
1: O co postulowali na przykład?
2: Ale mam wrażenie, że mieszkańcy, jeżeli chodzi o raport województwa, który przypomnę, że był wielokrotnie przesuwany też głosowanie nad nim, już trochę mam wrażenie, że te ciśnienie nad raportem województwa trochę jest mniejsze niż to było na początku. Nie jest to, jakby powiedzieć, tematem zainteresowania mieszkańców, mam takie wrażenie. No ja myślę, że mieszkańcy najczęściej to są zainteresowani tematami w swojej gminie, w swoim powiecie. Ten sejmik też czasami tak się wydaje trochę być bardziej odległy, że mniej ich to dotyczy. Bardziej starają się może w te sprawy lokalne swoje angażować niż sprawy sejmikowe. No raport województwa to też wielostronicowy dokument, który się dość długo czyta, więc nie wiem, czy tam...
1: Tam jest blisko 300 stron, tak?
2: Tak. Czy jest aż takie zainteresowanie?
1: A na jakim etapie? Bo często mamy tak, że chwalimy się rewitalizacją linii kolejowych, modernizacją linii kolejowych. Na jakim etapie, zdaniem pana radnego, znajduje się proces przyjmowania?
2: W skali kraju chyba Dolnośląskie jest chyba najlepiej ocenianym województwem.
1: No właśnie, to mamy plus.
2: O kolei dolnośląskiej to już jest od kilku kadencji. Te nakłady na kolei dolnośląskiej są bardzo duże, a te linie są przejmowane i z tymi liniami to też był na początku duży problem, żeby je przejąć. Choćby, pamiętam, linia do Świdnicy przez Sobótkę kilka lat temu otwarta i jak już się trochę przetarć było z tymi właścicielami linii z PKP, no to już teraz to idzie trochę łatwiej i na szczęście są też na to pieniądze, także Dolny Śląsk kolejami stoi.
1: Mamy też pozytywne
2: kwestie. Mamy też pozytywne, na pewno kolej Dolnośląska.
1: A oprócz kolei to co jeszcze?
2: Koleje Dolnośląskie na pewno są pozytywne.
1: A co jeszcze
2: oprócz? No myślę, że też turystyka na Dolnym Śląsku to też jest nasza mocna część. No Dolny Śląsk jest regionem, który w ubiegłym roku, w 2025, odwiedziło około 20 milionów turystów. Także ci turyści przyjeżdżają chętnie na Dolny Śląsk. Te pobyty są częste, ale dniowo liczą są coraz krótsze. Zazwyczaj to jest 2-3 dni, a średnia to jest 5 dni. Także te regiony nasze turystyczne, zwłaszcza powiat kłodzki, karkonoski, no utrzymują się tam, to jest jednak część naszej gospodarki, turystyka, więc no to tam wygląda z tego, co słyszę, co odbudowaliśmy się po pandemii. No Dolny Śląsk jest takim regionem i przy Czechach, i przy Niemczech, stamtąd są turyści, mamy lotnisko, mamy autostradę, ten nasz region jest dość zróżnicowany, bo są i góry, i uzdrowiska, i największa ilość zabytków w Polsce, więc na turystę, no z tego, co słyszałem, nie narzekamy, tych miejsc noclegowych mamy sporo, bo to jest 54 tysiące miejsc noclegowych na Dolnym Śląsku. 390 hoteli jest zarejestrowanych, więc ta baza hotelowa jest dość spora. Tych hoteli takich 4-5-gwiazdkowych to też mamy na Dolnym Śląsku 69, więc coraz wyższy jest ta oferta, ale też na każdą kieszeń, bo to są i schroniska, których mamy sporo, i pensjonaty, więc no wielu turystów przyjeżdża na Dolny Śląsk. Tam też badania pokazują, że 84% chce wrócić na Dolny Śląsk. To też jest, znaczy, że im się podobało.
1: A jak idzie nam odbudowa powodzi? Bo jeszcze dochodzą sygnały, że nie wszyscy otrzymali środki.
2: Tak.
1: Czy tak jest nie tylko w Opolskim, ale i chociażby w Kotlinie Kłodzkiej?
2: Tak, ale bardziej tutaj jest sprawa już rządowa. No myśmy jako...
1: I ubezpieczalni.
2: Tak, myśmy jako samorząd województwa też ponieśli duże straty w infrastrukturze. No, jest to cały czas, jakby tak powiedzieć, infrastruktura odbudowywana. Natomiast no, mieszkańcy to już sprawy często, które przechodzą przez ich samorząd i tutaj środki państwowe przede wszystkim.
1: A czy budżet województwa dolnośląskiego został wykorzystany optymalnie w obszarze tej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej? Zdaniem pana, jest pan wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu.
2: Na pewno dużym sukcesem jest rozwój bazy rowerowej, przede wszystkim ścieżek rowerowych na Dolnym Śląsku. Polecam taką aplikację Dolny Śląsk Rowerem. Teraz mamy wiosnę, lato, wakacje. Bardzo dobra aplikacja, tam jest 250 tras rowerowych, 2900 kilometrów wraz z pokazaniem, gdzie są bazy noclegowe dla rowerzystów. Przyjazne dla rowerzystów. Tam są ścieżki specjalne i dla rodzin, i dla rowerów szosowych, górskich, MTB, graveli i tak dalej. Także ta baza nasza rowerowa ścieżek się rozwija. Tak samo cyklostrada, bo to też warto podkreślić. Ona ma mieć docelowo 2200 kilometrów i tutaj też idzie trochę wolniej niż było planowane, ale ważne, że idzie do przodu. Ostatnio też jedna ze ścieżek, chyba koło Złotoryi, była otwarta. Te ścieżki mają połączyć, cyklostrada ma połączyć nas i z innymi województwami, i przede wszystkim miasta z największymi zabytkami na Dolnym Śląsku, także z Czechami, z Niemcami. I ta cyklostrada nabiera tempa.
1: Która najlepsza trasa rowerowa dla pana?
2: No wydaje mi się, że chyba trasa pomarańczowa Dolina Baryczy. Dolina Baryczy jest, ona jest dobrze, bo jest płaska. Zresztą cyklostrada ma takie założenie, że ona ma być też, ma być jak najmniej wzniesień na niej, żeby była przyjazna rodzinie. Tam są często wykorzystywane i przy rzekach, ale także tereny przy byłych kolejkach, przede wszystkim wąskotorowej. Więc mamy dobre trasy górskie, single tracki, ale też Dolina Baryczy. Płaska, bardzo dobre szlaki.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Ja przypomnę, Damian Mrozek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Klub Prawo i Sprawiedliwość jest naszym gościem w audycji Dolny Śląsk Bliska. Przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka. Rozmawiamy na tematy związane z naszym regionem, ale nie może zabraknąć także polityki. Wczoraj minął rok od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Największy sukces jego, zdaniem pana?
2: Sam wybór pana prezydenta jest największy sukces naszej formacji. Pan prezydent też ma dobre wyniki swojej prezydentury, bo nadal ma duże poparcie społeczne, co pokazują te wyniki. No i przede wszystkim pilnuje ustaw sejmowych, które są no niestety różne. Trochę pan prezydent zawetował. No,
1: trochę, pilnuje. Trochę bardzo. Tyle, ile prezydent Aleksander Kwaśniewski w całej swojej kadencji prezydenckiej.
2: Tak, ale to były ustawy, które naprawdę dobrze zawetował.
1: Karol Nawrocki, prezydent RP, chce odebrać order Załęskiemu, czyli prezydentowi Ukrainy?
2: Uważam to za dobrą decyzję.
1: Niepochopną?
2: Niepochopną.
1: Niehisteryczną?
2: Niehisteryczną. No wiemy, co się pan prezydent Zełenski no, nadał nazwę jednej z jednostek ukraińskich imienia bohaterów UPA. Chyba nie trzeba Polakom tłumaczyć,
1: zwłaszcza
2: co się wydarzyło
1: na
2: Wołyniu. Ponad 100 tysięcy ofiar. Walczymy z tym banderyzmem cały czas. Przecież w przyszłym miesiącu także mamy uroczystości 11 lipca pamiętające rzeź wołyńską i tutaj musimy być stanowczy w tej kwestii walki z banderyzmem.
1: Mm-hmm. Nie ma odwrotu?
2: Kapituła zadecyduje.
1: I potrzebna jest kontrasygnata premiera Donalda Tuska. Wydaje się, że jednak jej nie będzie.
2: Nie wiem, jak się pan premier zachowa, bo też widać, że w społeczeństwie jest taki odbiór, że była to dobra decyzja, znaczy dobra decyzja, na razie jest propozycja pana prezydenta, aby ten order odebrać.
1: Co z rozbiciem waszego klubu, sejmiku i radnymi dzisiaj niezrzeszonymi, którzy wcześniej należeli do Prawa i Sprawiedliwości?
2: Obecnie mamy 6 radnych. Na początku kadencji mieliśmy 13 radnych. To chyba we wrześniu ubiegłego roku 7 radnych zostało z klubu wykluczonych za swoje, jakby powiedzieć, poczynania w klubie. Chcieli wykluczyć, odwołać przewodniczącego Piotra Karwana, który tutaj miał zgodę przewodniczącej Rady Regionalnej i na takie poczynania zgody nie było. Także aktualnie mamy 6 radnych. Mm-hmm. 2 zostało przywróconych w ramach 2 członków Prawa i Sprawiedliwości zostało przywróconych ci członka.
1: A co z pozostałymi? Co będzie? Decyzja odgórna, centrala?
2: Decyzja odgórna, nie mam tutaj wiedzy. Czekamy na jakieś decyzje, jak to będzie.
1: Ale chciałby ich pan z powrotem?
2: Myślę, że to decyzja jest odgórna. Nasze władze zadecydują, czy powinni do klubu wrócić.
1: A byłoby to lepsze dla waszego klubu?
2: No zawsze jak klub jest liczniejszy, to jest łatwiej.
1: Silniejszy.
2: To jest łatwiej, ale to są decyzje już odgórne.
1: Kiedy ewentualnie może zapaść taka decyzja? Czy już się o tym mówi?
2: Nie mam takiej wiedzy, kiedy taka decyzja może być.
1: 90. rocznica złożenia serca marszałka Józefa Piłsudskiego do grobu matki. Był pan przy tych uroczystościach w Wilnie, prawda?
2: Tak, w Wilnie.
1: Mhm. Jak przebiegały?
2: 12 maja uroczystości w Wilnie, to była 90. rocznica złożenia serca marszałka Józefa Piłsudskiego do grobu matki. Te serce zostało złożone rok po śmierci marszałka. Mm-hmm. Marszałek zmarł rok wcześniej, także 12 maja. To była duża uroczystość. 90 lat temu do Wilna przyjechał i prezydent polski, i premier, i żona marszałka z córkami. 404 sztandary ruszyły spod ostrej bramy na Rosce. Duże wydarzenie. Wilno było całe we flagach biało-czerwonych, a także we flagach Virtuti Militari. Zbudowano specjalną scenę dla matek, które straciły swoich synów w czasie wojny polsko-bolszewickiej, żeby podkreślić matek, bo to była też uroczystość związana z matkami. No niedawno mieliśmy też Dzień Matki. Także uroczystości w Wilnie zorganizował Związek Piłsudczyków RP. Był także pan konsul obecny, byli harcerze. Dość ładna uroczystość na Rosie. W Domu Polskim była prelekcja właśnie o historii tego grobu, tej całego wydarzenia sprzed 90 lat, skąd się wziął ten cały nagrobek marszałka. Mm-hmm. Szukano w kamieniołomach na Wołyniu, a te białe marmury sprowadzono z Podhala od górali. Także dość ładnie to było wszystko zorganizowane. Byliśmy także w Powiewiórce, czyli miejscowości, kościele, gdzie marszałek Józef Piłsudski miał chrzest, także w Złowie, w miejscu urodzenia marszałka. Też pamiętam 2018 rok, stulecie, także wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak zorganizował wyjazd dla młodzieży. 3 autokary pojechały do Złowa na uroczystości właśnie związane z urodzinami marszałka. Mm-hmm. 5 grudnia to było takiej scenerii zimowej, to byli laureaci konkursów o Armii Krajowej, o Sbirakach, więc też była wtedy piękna uroczystość. No Wilno, piękne miasto. Niestety do dzisiaj nie mamy połączenia lotniczego z Wilnem. Wielu Wilników przyjechało przecież do Wrocławia po wojnie i pani major Wanda Kiałka, która odsłaniała przecież nie tak dawno pomnik żołnierzy wyklętych i ksiądz kardynał Gubinowicz też był z Wilna, ksiądz Zienkiewicz z Wileńszczyzny, więc wielu Wilników do nas przyjechało. Tam jeszcze w Wilnie też była historia mózgu marszałka, trochę mniej znana niż serce, bo historia serca.
1: To prosimy o tą lekcję to historii.
2: Wszyscy znają. Mózg marszałka po jego śmierci przekazał jego adiutant ostatni, podpułkownik Aleksander Hrynkiewicz. Przekazał go w Belwederze 2 profesorom. Ten mózg w czasie wojny zaginął. Pułkownik po wojnie zamieszkał na Dolnym Śląsku. Walczył w Powstaniu Warszawskim, zamieszkał na Dolnym Śląsku w Chwalęcinie koło Niemczy. I jak ktoś będzie właśnie w Niemczy, ktoś jest z Niemczy, to tam na rynku jest właśnie tablica i bitwy Chrobrego, jak Chrobry walczył pod Niemczą, ale także tablica pamiątkowa niedawno odsłaniana parę lat temu właśnie pułkownika Aleksandra Hrynkiewicza, który właśnie ten mózg zabezpieczał wtedy i swoje losy powojenne związał z Dolnym Śląskiem.
1: Going Global 5.0, czy ta edycja się sprawdza?
2: Ta tegoroczna edycja to jest 4. edycja, która niedawno się zaczęła. Zakończyliśmy 3. edycję. Była to duża edycja, bo 28 wyjazdów. Przypomnę, że Going Global to jest projekt dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą brać udział w targach międzynarodowych i w Europie, i poza Europą na świecie. Ponad 200 przedsiębiorców wzięło udział właśnie w poprzedniej 3. edycji. Podpisano umowy na ponad 20 milionów złotych, 203 umowy, tam jeszcze chyba 113 jakichś milionów jest w kolejnych umowach. Wielu przedsiębiorców mogło zaprezentować i swoje usługi, i swoje produkty na arenie międzynarodowej. Mm-hmm. Mają zorganizowany wyjazd, mają zorganizowane stoisko w ramach stoiska Dolnego Śląska, nocleg, wyżywienie, więc jest to dla tych małych i średnich przedsiębiorstw dość duże ułatwienie. I teraz rusza 4. właśnie edycja.
1: Już ruszyła.
2: Nasi przedsiębiorcy byli w ubiegłym miesiącu w Szanghaju na targach Beauty i Vancouver na Web Summit. Teraz też jest wyjazd do Miami na targi medyczne, także staramy się przedsiębiorcom zapewnić jak największe możliwości, aby też mogli zobaczyć nowe horyzonty, zobaczyć nowe trendy. Teraz też jest weszło takie obostrzenie, że po prostu dana firma może tylko dwukrotnie pojechać, żeby była taka pewna rotacja tych firm jak największa.
1: I jakie wyjazdy się szykują w najbliższym czasie?
2: W tym miesiącu jest Miami i jeszcze jest pod koniec roku Dubaj i Lizbona. To są 3 wyjazdy w tym roku. Trzeba sprawdzać na stronie Urzędu Marszałkowskiego, tam się aplikuje, firma może aplikować na taki wyjazd.
1: A co przed sejmikiem jeszcze w niedalekiej przyszłości, bo już niedługo wakacje, ale myślę, że radni nie śpią.
2: Radni nie śpią, także powoli się zbliżają wybory parlamentarne w przyszłym roku, więc myślę, że wszyscy będą aktywni, może jeszcze te nie najbliższe miesiące, ale już od września to na pewno
1: ruszy
2: to wszystko pełną parą, bo te wybory już za rok. Także tutaj myślę, że będzie się dużo działo.
1: A nad jakimiś projektami pan autorsko pracuje? W komisjach na przykład?
2: No w komisjach staram się skupiać przede wszystkim w Komisji Sportu i Turystyce na tej polityce rowerowej, bo to jako sam rowerzysta to staram się tutaj jak najwięcej promować turystykę rowerową. Myślę, że też nasze uzdrowiska, ostatnio też miałem okazję w jednym gościć, są na tak wysokim poziomie, że już z wielu krajów z Europy do nich przyjeżdżają, bo widać, że ten poziom premium tych usług, zwłaszcza medycznych, jest dość duży.
1: A gdzie na wakacje, panie radny?
2: Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów, ale myślę, że w Polsce. Polecam Dolny Śląsk na wakacje. Mamy naprawdę świetne miejsca, czy szlak podziemi, Sówka, Walim, Książ, bo to też są podziemia, nasze twierdze, Kłodzka, Srebrnogórska, czy szlak zamków i pałacy. Piękny jest Dolny Śląsk i bardzo serdecznie polecam.
1: Bardzo dziękuję. Damian Mrozek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z ramienia Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dobrego dnia życzymy.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Dolny Śląsk z bliska.
3: Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

To oczywiście Andrzej Zaucha na antenie Radio Rodzina. Powoli zbliża się godzina 15, a to oznacza koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam do wspólnej modlitwy na naszej antenie, a już teraz zmieniamy troszeczkę muzyczny kierunek i kierujemy się w stronę muzyki chrześcijańskiej.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.
1: Witam, mówi Łukasz Zagrobelny. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Rząd zapowiada większe bezpieczeństwo w sieci. Od jutra nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży. Mamy prognozę pogody na czerwcowy weekend. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd zapowiada większe bezpieczeństwo i przejrzystość w internecie. Dziś został przyjęty pakiet ustaw, który wzmacnia ochronę dzieci w internecie. Ograniczamy dostęp nieletnich do pornografii online, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Ustawy, które przedstawiamy, umożliwiają usuwanie szkodliwych treści z internetu w sposób szybki i skuteczny. Takich treści, które dotyczą m.in. pedofilii, oszustw, kradzieży tożsamości, które wpływają na to, w jaki sposób w internecie codziennie dzieci funkcjonują. Ustawy też dają poczucie bezpieczeństwa użytkownikowi, temu też starszemu użytkownikowi. Dlatego chcemy, żeby platformy cyfrowe w sposób jasny i konkretny musiały przedstawiać informacje użytkownikom, dlaczego jakieś treści znikają.
0: Co istotne, wszystkie treści, które będą usuwane z internetu, będą pod kontrolą sądów powszechnych. A już od jutra będzie obowiązywał nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach tradycyjnych i elektrycznych.
2: Zakładasz kask?
3: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę, żeby nic mi się nie stało.
2: Dzieci jeżdżą bez kasków?
3: No, u nas na przykład w klasach starszych to dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
0: Za brak kasku u dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Obcokrajowcy oskarżeni o kradzież biżuterii i kamieni szlachetnych. Decyzją Bielskiego Sądu Okręgowego na 11 lat do więzienia trafi obywatelka Macedonii. Na 7 mężczyzna, który jej pomagał. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
4: Ale to nie jedyna kara, jaką obciążono obcokrajowców. Macedonka i Włoch mają obowiązek solidarnego naprawienia szkody. Do przestępstwa doszło w marcu 2024 roku w jednym z bielskich hoteli. 36-letnia wówczas Macedonka i jej wspólniczka spotkały się z polskim przedsiębiorcą z branży jubilerskiej pod pozorem weryfikacji autentyczności biżuterii i kamieni szlachetnych, które miały rzekomo kupić. Kobieta, wykorzystując nieuwagę przedsiębiorcy, podmieniła biżuterię oraz towarzyszące jej certyfikaty na bezwartościowe przedmioty. Spakowała je w oryginalne opakowanie i zwróciła sprzedawcy, potwierdzając chęć zakupu. Do finalizacji transakcji jednak nie doszło, a jubiler dopiero po czasie dostrzegł, że zamiast cennych wyrobów jest w posiadaniu bezwartościowego złomu.
0: Wartość skradzionej biżuterii przekracza 5 milionów złotych. Wyrok nie jest prawomocny.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Są prognozy na rozpoczynający się jutro wieczorem długi czerwcowy weekend. W wielkim skrócie będzie ciepło, a miejscami nawet upalnie, ale niestety też mokro. Prawie w całej Polsce można spodziewać się większych lub mniejszych opadów, a także burz, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
6: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr i największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
0: W sobotę i niedzielę temperatury spadną o kilka kresek, będzie więc nieco chłodniej, ale wtedy ryzyko burz też nieco spadnie.
7: Pogoda jest w kratkę. Jak to się mówi, dzisiaj słonecznie i ciepło, jutro ciepło i deszczowo, pojutrze znowu bez deszczu, a w piątek deszcz, potem słońce i deszcz, jakby ktoś nie wiedział, więc tak wygląda ten tydzień zupełnie w kratkę. Dzisiaj maksymalne temperatury na Dolnym Śląsku to 25 stopni, bez opadów deszczu, jak wspomniałam. Ciśnienie atmosferyczne we Wrocławiu jest niskie, a jakość powietrza dobra. Kawa jest jak najbardziej wskazana.
8: Reklama.
9: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
10: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
11: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego centrum sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
12: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
7: Marcel, czy we Wrocławiu można wspinać się i wędrować po górach?
13: Tak.
7: A jak można to zrobić? Wrocław wydaje się takim miastem, w którym nie ma gór. Czy są jednak?
13: Są.
7: Są góry, oczywiście, ale nie są to duże góry. Mowa oczywiście o Koronie Górek Wrocławskich. Jest to taka inicjatywa, znaczy w zasadzie są to górki, które ktoś po prostu pooznaczał. Na każdej z górek znajdują się punkty informacyjne i pieczątki. Są to takie malutkie skrzyneczki i właśnie skierowane jest to głównie do najmłodszych, ale no nie tylko. Można zbierać takie pieczątki, tak jak na różnych szczytach górskich wzorowych. Jest to, myślę, na tym samym. Wspinamy się na górkę. Czasami rzeczywiście potrzeba dużego wysiłku, bo nie wszystkie górki są malutkie. Zdobywamy pieczątkę, zbieramy pieczątki. Gdzie te pieczątki przybijamy, Marcel?
13: Na karteczkę.
7: Na karteczkę? No możemy na karteczkę, ale jest też taka specjalna mapa, prawda? Gdzie znajdują się wszystkie górki, są wymienione. Tak. I jest tam specjalne miejsce, gdzie tą pieczątkę możemy przybić. Niedawno te pieczątki zostały wymienione wszędzie, bo oczywiście tuż się zużywa. Też zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach z niektórych górek we Wrocławiu. Tych wzniesień jest 11. Wzgórze Partyzantów jest jedną z takich górek, albo wzgórze Andersa. Mamy też Małą Sobótkę, wzgórze Gajowickie, Górka Szczepińska, wzgórze Kilimandżaro. Można sobie nawet zorganizować, myślę, taką wycieczkę rowerową teraz, kiedy jest ciepło, i takie górki właśnie zdobywać. A potem po tym, jak nam się uda już spiąć na górę, czy też wjechać na rowerze, no myślę, że warto celebrować coś takiego. I tak myślę, że można zaszczepić w najmłodszych właśnie taką miłość do górskich wycieczek, właśnie zaczynając od takich malutkich górek. Jak tobie się podobało, Marcel, takie wspinanie i zdobywanie górek?
13: Fajnie.
7: Fajnie było, tylko nie zawsze było wesoło, kiedy nie było pieczątki, prawda?
13: Mhm.
7: A która górka podobała ci się najbardziej?
13: To najbliżej nas.
7: A jaka to jest najbliżej nas?
13: W parku.
7: W parku Grabiszyńskim, mowa oczywiście o Małej Sobótce. Tam właśnie znajdziemy pieczątkę w skrzyneczce. Nie jest to duża górka, myślę, że można na nią nawet na rowerze wjechać i potem zjazd jest bardzo przyjemny. Właśnie większość tych górek znajduje się w parkach albo na terenach zielonych, więc można zaplanować taką po prostu wycieczkę w celu zdobycia tychże górek. Do tego zachęcamy. Mapkę, o której wspomniałam, można kupić w miejskim punkcie sprzedaży w Baszcie Mostów Pomorskich i kosztuje tylko złotówkę. To co, Marcel, zapraszamy wszystkich do tego, żeby wsiedli na rower albo po prostu pieszo wybrali się wspinać i zdobywać górki Wrocławia?
13: Tak.
7: To jest dobry pomysł?
13: Tak.
7: No dobra, no to zachęcamy wszystkich, tych dużych i tych małych, żeby zabrali się za zdobywanie górek Wrocławia.

To Stevie Nicks na antenie Radia Rodzina. 57 minut po godzinie 15, czy tak można powiedzieć 37 minut po godzinie 15. Przy mikrofonie Judyta Exner. Był ze mną mój syn Marcel, który już wyruszył w swoją rowerową podróż. A chciałam taką ciekawostkę przytoczyć. Niedawno wpadła mi w ręce dosyć ciekawa książka o jednym chyba z najbardziej znanych wrocławskich targowisk obecnie. Oczywiście jest jeszcze, mowa oczywiście o Młynie Sułkowice, mamy jeszcze targowisko tutaj przy Dworcu Świebockim, mamy jeszcze, były kiedyś Niskie Łąki, mamy jeszcze kilka takich pomniejszych placów targowych, ale chyba to targowisko pod młynem jest wyjątkowe ze względu na ten Młyn Sułkowice. I jemu właśnie poświęcona jest książka Miejsce życzliwe, rzecz o targu pod Młynem Sułkowice autorstwa Marty Chorzewskiej. I już 7 czerwca odbędzie się taki spacer literacki, troszeczkę o literaturze i troszeczkę o tym miejscu. Właśnie spacer będzie odbywał się pod Młynem Sułkowice. I takie pojawią się tam ważne kwestie, na przykład dlaczego wciąż w ogóle istnieją targi, skoro mamy galerie handlowe, supermarkety i warzywniaki, jakie zaspokajają potrzeby, kto i dlaczego na nich sprzedaje, kim są kupujący, jaki jest w ogóle nasz stosunek do rzeczy, a w ogóle to czego nam potrzeba w życiu i do życia? O to właśnie wszystko pyta autorka Marta Chorzewska we wstępie do swojej książki, a po odpowiedzi zaprasza nie tylko do lektury, ale także do tego autorskiego spaceru literackiego, który już 7 czerwca. Informacje znajdziecie na stronie Ośrodka Kultury i Sztuki, bo tutaj on patronuje temu spacerowi. Myślę, że to jest ciekawa okazja, żeby w ogóle zastanowić się nad tym, jaki mamy stosunek do rzeczy, czy kupujemy czasami na targowisku, skąd te rzeczy się biorą, po co nam są w ogóle. Mnie przynajmniej takie rzeczy, kwestie bardzo nurtują. A kto jeszcze nie był na Młynie Sułkowice, myślę, że warto się wybrać tak po prostu w taką podróż po rzeczach, można powiedzieć.

Już 45, 15 minut pozostało do godziny 16. Mam do rozdania kilka biletów do Narodowego Forum Muzyki na koncerty gordonowskie już w ten weekend, 6 i 7 czerwca. Koncert gordonowski, co to takiego? Jest to koncert zrealizowany zgodnie z metodami umuzykalniania dzieci właśnie stworzonymi przez profesora Gordona, który zajmował się teorią uczenia muzyki najmłodszych, rozwijaniem języka muzycznego i wspierania naturalnej wrażliwości i ekspresji już od najmłodszych lat, bo te koncerty dedykowane są dzieciom do 3 roku życia, czasami do 4, czyli na koncercie są naprawdę maluszki, kilkumiesięczne czasami, które właśnie otaczamy dźwiękami, które mają stymulować ich rozwój, nie tylko muzyczny, myślę, że w ogóle i taką wrażliwość. Koncert oczywiście jest dla dzieci wraz z opiekunami, a ten najbliższy koncert to 4 strony świata, taki ma tytuł. Muzyka z 4 stron świata. Będzie trochę muzyki bałkańskiej, żydowskiej, będzie muzyka romska, a za muzykę odpowiada kapela Timingeriu. Takie instrumenty usłyszymy m.in. klarnet, trąbka, kontrabas, akordeon, skrzypce i oczywiście będzie też animacja dla najmłodszych, także ten koncert będzie na pewno bardzo barwny. Jeśli chcielibyście się wybrać, wystarczy wysłać do nas SMS-a 7148. Zaczynamy od słowa rodzina i napiszcie krótko o waszym może ulubionym instrumencie, jak na was działa, o instrumencie, który rzeczywiście, który w jakiś znaczący sposób pobudza wasze dzieci. Pamiętam, że mój syn, kiedy był mały, bardzo żywo reagował na dźwięk skrzypiec i do dzisiaj często mówi o skrzypcach, ma 5 lat i ten instrument robi na nim rzeczywiście bardzo duże wrażenie i taka muzyka ludowa, etniczna, to było coś, co mu się podobało, kiedy był maluszkiem. A teraz na naszej antenie właśnie posłuchamy tej kapeli Timingeriu. Może zachęci was do tego, żeby pisać do nas. 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie nam krótko o tym właśnie, jaki instrument wasze dzieci, wasze dziecko pobudza, jakoś ciekawi, inspiruje, fascynuje. Nie tylko jak wygląda, ale też może jego dźwięk. A teraz kapela Timingeriu.

0: Już za chwilę godzina 16 na zegarach, a po 16 właśnie będziemy rozmawiać o najnowszej debiutanckiej powieści Aleksandry Ziaj, Nie ma we mnie M. To współczesna historia o złamanym sercu, relacjach i drugich szansach. Od typowego romansu wyróżnia ją jednak nietypowy element. Dołączona do książki playlista, która towarzyszy czytelnikom podczas lektury. No, przyznam, że nie słyszałam nigdy o takim pomyśle. Właśnie porozmawiamy o kulisach pisania tej książki, bo Nie ma we mnie M to pierwsza w pełni wydana powieść Aleksandry Ziaj. Jak podkreśla autorka, zarówno tytuł, jak i sam pomysł na książkę mają konkretne źródło i są silne związane z muzyką.
1: Do stworzenia tej historii zainspirowała mnie piosenka Nie mam dla ciebie miłości w wykonaniu Julii Wieniawy i właśnie też stąd ten tytuł Nie ma we mnie M, bo gdzieś tam właśnie w tej piosence padają takie słowa.
0: Muzyczny wątek przenika natomiast całą książkę, dodaję.
1: W książce z tyłu jest kod QR, który przenosi nas do playlisty. To jest playlista stworzona specjalnie pod tą książkę. Każdy rozdział zaczyna się tytułem jakiejś piosenki. Te piosenki są właśnie w tej playliście, a oprócz tego są to też piosenki, które są w środku w tekście, które towarzyszyły mi przy pisaniu tej książki. Także tutaj jak najbardziej odsyłam do słuchania i czytania, żeby właśnie połączyć te dwie rzeczy. I gdzieś tam właśnie ta muzyka często jest we mnie. Ale nie ukrywam, że największą inspiracją są dla mnie po prostu ludzie i to nie tylko ci mi bliscy, ale też po prostu gdzieś tam, jak gdzieś jestem, słyszę rozmowę dwójki obcych mi ludzi, to potrafię się tym zainspirować.
0: Autorka chce pokazać przez swoją powieść, że życie pisze bardzo różne scenariusze i wszystko jeszcze może się zdarzyć.
1: Zadedykowana dla ludzi, którzy zostali kiedykolwiek zranieni, bo myślę, że każdy z nas gdzieś tam kiedyś przeżył swoje małe załamanie ze względu na złamane serce. I jest to powieść dla ludzi właśnie, którzy często myślą, że po miłości nie będzie nic dalej, że nie znajdą drugiej swojej połówki, a właśnie ta powieść pokazuje, że życie pisze różne scenariusze i wszystko jeszcze może się zdarzyć, także jest tam pełno różnorakich relacji, przyjaźni, miłości, wielkich odkryć w stosunku właśnie do relacji, także tutaj myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Na rozmowę z autorką Aleksandrą Ziają zapraszamy już o godzinie 16:10.

0: Były ambasador Polski na Ukrainie zwrócił ukraińskie odznaczenie. Patryk Jaki komentuje wniosek o uchylenie mu immunitetu. Tysiące pasażerów od soboty koczuje na portugalskim lotnisku. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W geście protestu były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznanemu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi, wręczone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, jego decyzja ma związek z działaniami Zełenskiego honorującymi UPA, Ukraińską Powstańczą Armię. Przypomnijmy, w reakcji na decyzję Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Patryka Jakiego. Prokuratura chce postawić mu zarzuty. Mówi rzecznik prokuratury generalnej, prokurator Anna Adamiak.
2: Pan Patryk Jaki jako sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i z tego tytułu będąc funkcjonariuszem publicznym i wykonującym również stałe zastępstwo ministra sprawiedliwości wobec służby więziennej, z naruszeniem przepisów prawa wydał polecenie ówczesnemu dyrektorowi służby więziennej, aby uruchomił procedurę związaną z podejmowaniem kolejnych decyzji kadrowych wobec ustalonego funkcjonariusza służby więziennej, które w efekcie doprowadziły do jego awansu, a również wyższego uposażenia.
0: To jest jeden z najśmieszniejszych, jeden z najgłupszych wniosków trzeciej RP, komentuje sam zainteresowany europoseł Patryk Jaki.
3: Państwo wiecie, że pracując w ministerstwie, minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje jakieś decyzje kadrowe, każdego dnia. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu, bo to kryterium jest bardzo subiektywne i dotyczy tego, czy dana osoba została awansowana słusznie, czy nie. Tak można zrobić w każdym przypadku.
0: Rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak podkreśla, że prokuratura jest, tu cytat, apolityczna i żaden kalendarz polityczny nie ma znaczenia dla instytucji. Koniec cytatu. 5 kolejnych ustaw z podpisem prezydenta, wśród nich m.in. ta dotycząca ochrony przyrody i możliwości odstraszania dużych zwierząt chronionych. Jest to odpowiedź na apele i obawy mieszkańców, w szczególności takich terenów jak Bieszczady czy Podkarpacie. Ale oprócz 5 podpisanych ustaw, prezydent zawetował też jedną ustawę, tą, która miała rozszerzać system SENT.
4: Powód jest prosty. Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy, zwłaszcza gdy mówimy o naprawdę małych firmach.
0: SENT to system elektronicznego nadzoru transportu, system monitoringu przewozu towarów. Tysiące pasażerów koczuje od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na portugalskiej wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II jest efektem utrzymującej się od soboty nad portugalską wyspą mgły, informuje o tym administracja lotniska. Władze azorskiego lotniska, na którym odwołano już ponad 200 lotów, przekazały, że w kilku pomieszczeniach portu lotniczego przygotowano dla podróżnych łóżka polowe. Od soboty nie mogło odlecieć stamtąd ponad 17 tysięcy osób.
5: A już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Teraz we Wrocławiu jest 25 stopni, słonecznie i ciepło, ale w powietrzu wisi coś, a wisi konkretnie deszcz, który spadnie jutro nie tylko we Wrocławiu, a będzie padać na całym Dolnym Śląsku. Mogą również wystąpić lokalnie burze, a jeśli chodzi o temperatury, to maksymalnie 22 stopnie w dniu jutrzejszym i deszcz ma się pojawiać jeszcze w przyszłym tygodniu.
6: Reklama.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Przy mikrofonie Judyta Eksner. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słyszymy się po godzinie 16 na zegarach 16:07, a już za chwilkę, za kilka minut przeniesiemy się w świat literatury razem z Aleksandrą Ziają i porozmawiamy o jej debiutanckiej powieści Nie ma we mnie M. Będzie o miłości, będzie o muzyce i będzie o takiej innowacji w literaturze, czyli o playliście muzycznej, która jest dołączona do tej książki w postaci kodu QR, także czytając możemy przenieść się też w taki muzyczny świat i to w jakiś sposób ubogaca to doświadczenie czytania, ale zanim jeszcze na naszej antenie teraz Curtis Mayfield i w utworze Move On Up.

0: Zapraszam na rozmowę z debiutującą pisarką, która chwilę temu wydała swoją pierwszą książkę. Odważnie stawia pierwsze kroki w świecie literatury. Porozmawiamy o inspiracjach, kulisach pisania oraz emocjach, które towarzyszyły wydaniu własnej książki. W studiu Radia Rodzina Aleksandra Ziaja, pisarka. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, hejka.
0: W kilku słowach, jakbyś miała opisać siebie jako autorkę poza pisaniem, o, jak byś opisała?
1: To myślę, że jestem na pewno taką artystyczną duszą. Ciele osoby, można powiedzieć, ścisłowej, raczej zawsze idąca tą drogą, ale zawsze gdzieś tam była we mnie ta artystyczna dusza, więc chciałam jakoś to przelać z siebie, wydać na papier, stąd właśnie pisanie. Ale oprócz pisania to na przykład też wiele lat tańczyłam. Uwielbiam gotować, piec. Kiedyś też rysowałam, więc gdzieś tam dużo tych takich artystycznych punktów we mnie jest. No i w tym pisaniu.
0: Co najbardziej cię inspiruje w życiu i w pisaniu? Czy te światy się przenikają?
1: Przenikają się, zdecydowanie się przenikają. Ogólnie myślę, że w życiu i w pisaniu najbardziej inspirują mnie po prostu ludzie, w szczególności ludzie, którzy mnie otaczają, moi najbliżsi. I ogólnie właśnie mam tak, że nawet jak gdzieś, nie wiem, jestem w kolejce, w sklepie i słyszę rozmowę dwójki ludzi, obcych mi totalnie, to jestem w stanie gdzieś tam coś wyłapać, wziąć coś dla siebie do życia, ale też dla książki. I nawet teraz w weekend byłam z przyjaciółką w Warszawie i po prostu przy śniadaniu przysłuchiwałyśmy się rozmowie dwójki ludzi i też miałam takie w głowie po prostu, okej, muszę to sobie zapisać, bo może zostanie wykorzystane, więc zdecydowanie ludzie, relacje między ludźmi, to jest dla mnie takie najważniejsze.
0: Najbardziej w życiu cenisz?
1: Przyjaźń. Przyjaźń i właśnie to, jak ludzie potrafią się wspierać, jest to dla mnie bardzo cenne. Automatycznie z przyjaźnią myślę, że też rodzinę, ale też gdzieś tam rodzinę. Tą moją najbliższą traktuję jak przyjaciół i przyjaciół jak rodzinę, więc gdzieś to się powiela ze sobą. Ale właśnie to, jak po prostu ludzie potrafią wspierać się, gdzieś tam pomagać w swoich po prostu ścieżkach życiowych, dawać to wsparcie, dawać to szczęście między sobą. Patrząc na innych ludzi, uczę się na przykład jakichś właśnie relacji, emocji, wielorakich rzeczy, więc to jest dla mnie najważniejsze.
0: Co jest dla ciebie najważniejsze w relacjach? Bo wspomniałaś, że te relacje są dla ciebie na pierwszym miejscu w życiu.
1: Myślę, że właśnie to, żeby się wspierać i nie widzieć drugiego człowieka jako przeszkodę, tylko właśnie to, żeby tak widzieć, że ty wspierasz mnie, ja wspieram ciebie, jesteśmy dla siebie takimi po prostu jednym
0: Partnerami,
1: o tak, dziękuję, partnerami i jakby to nie jest tak, że ktoś ze sobą rywalizuje, że ktoś gdzieś tam nie jest niezadowolony, jak druga osoba jest szczęśliwa, tylko właśnie to, że potrafimy się wspierać i być szczęśliwi z czyjegoś szczęścia i pomagać w jakimś. Jest ktoś na przykład właśnie nieszczęśliwy, coś się dzieje, więc to jest dla mnie bardzo ważne, że jak widzę, że ta osoba, na przykład właśnie moja przyjaciółka, przyjaciel mnie wspiera, to jest dla mnie bardzo ważne. I to nieważne, czy jest dobra chwila, czy zła chwila, po prostu, że ta osoba jest, że możemy czasami nie rozmawiać ze sobą wiele dni, a jak po prostu trzeba, to ta osoba jest. I widać to wsparcie nie tylko w słowach, a nawet w słowach to tam palicho powiedzmy, tylko właśnie w czynach, że po prostu ja wiem, czuję, że ta osoba po prostu mnie wspiera. Jesteśmy wymienni w tym w stosunku do siebie.
0: Gdyby czytelnicy mieli zapamiętać o tobie jedną rzecz, poza tym, że jesteś autorką książki, co chciałabyś, żeby to było?
1: Ojej, trudne.
0: Trudne się wylosowało.
1: Trudne się wylosowało. Jedną rzecz to myślę, że w ogóle jak zaczęłam pisać cokolwiek, to zawsze miałam taką myśl, że chciałabym, żeby z każdej mojej książki ktoś wyniósł coś dobrego dla siebie, dla swojego życia, na zasadzie właśnie, że nie wiem, powiedzmy ktoś nie umiał sobie radzić z emocjami i dzięki mojej książce powiedzmy będzie umiał poradzić sobie gdzieś tam, poukładać w głowie te emocje i myślę, że jeśli chciałabym, żeby ze mnie ktoś coś wyniósł, to na pewno cenię w sobie to, że jestem osobą taką powiedzmy bardzo friendly dla kobiet, na zasadzie, że właśnie, żeby wspierać kobiety. Oczywiście mężczyzn też, ale wiemy, jakie są różne realia. Bardzo właśnie nie lubię czegoś takiego jak kobieta kobiecie wilkiem, człowiek człowiekowi wilkiem, więc myślę, że to, że właśnie chciałabym być zapamiętana jako taka osoba po prostu dobra dla drugiego człowieka, wspierająca i taka, która właśnie z każdą książką niesie jakieś takie dobre przesłanie, które można użyć w życiu i gdzieś tam wynieść coś dobrego z tego i przenieść to życie na wyższy level.
0: Zostańcie Państwo z nami, za moment wracamy do rozmowy.

0: Powracamy do rozmowy w studiu Radia Rodzina. Aleksandra Zieja, debiutująca pisarka. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Czyli motywacją do pisania było to, że chciałaś po prostu przekazywać ludziom przesłanie. Co sprawiło, że zaczęłaś pisać swoją pierwszą książkę?
1: Nie tyle może przesłanie to też, ale też chciałabym, żeby właśnie emocje przekazywać. Przede wszystkim, no przesłanie i emocje to jest takie jakby główny punkt, że właśnie móc opisywać emocje, relacje między ludźmi i żeby druga osoba czytająca mogła to zrozumieć, przełożyć na siebie, na zasadzie, że czyta książkę i ktoś mówi, o, też tak mam. I myślę, że w ogóle pierwsza książka, bo właściwie to nie jest pierwsza rzecz, którą napisałam, więc pierwsza rzecz, którą napisałam i powód, dlaczego zaczęłam pisać, to było to po prostu, że miałam w sobie dużo pomysłów, dużo emocji właśnie w głowie i chciałam to po prostu pokazać innym, w szczególności, że też bardzo zawsze lubiłam czytać i często miałam taką myśl w głowie po prostu, jak przeczytałam jakąś książkę, okej, ale co dalej? Na przykład był już koniec, nie ma drugiego tomu, trzeciego, jest powiedzmy ten happy end i zawsze miałam takie w głowie, no okej, happy end, ale co dalej? Czy te postacie dalej mieszkają w tym samym mieście? Czy dostała dziewczyna tą pracę, którą chciała? Czy skończyła studia? I tak dalej, i tak dalej. I po prostu w głowie miałam takie myśli zawsze, a ja bym to zrobiła tak czy tak, ja bym to napisała w taki czy taki sposób i po prostu ta chęć dowiedzenia się, co jest dalej, tych ludzkich życiach jakby właśnie skłoniła mnie do tego, żeby zacząć pisać i gdzieś tam zgłębić ten temat, zobaczyć te emocje tych różnych ludzi, różne charaktery. Też wiem, że grasz jako aktorka, więc no.
0: To jest amatorskie.
1: No
0: tak
1: dobrze,
0: po godzinach.
1: Ale jest, po godzinach. I na przykład też czasami mogę to przyrównać do właśnie takiego aktorstwa w zasadzie, że ja tworzę tych bohaterów i ten bohater może być wszelaki, jakikolwiek i może mieć różnorakie emocje, może być całkiem inny od ludzi, których spotykam i całkiem inny ode mnie i ja mogę to stworzyć, taką postać i zrobić z nią cokolwiek mi się zażyczy, powiedzmy. Było we mnie takie poczucie, żeby właśnie poznać tych bohaterów głębiej, mocniej i właśnie dowiedzieć się, co dalej właśnie w takich relacjach między różnymi ludźmi, jakimi emocjami się kierowały te postacie, więc to było mój taki główny powód, dlaczego zaczęłam w ogóle pisać.
0: Nie ma we mnie M. Mhm. Nie jest pierwszą rzeczą, którą napisałaś. To jest oficjalnie pierwsza książka, którą wydałaś. Tak. To co było tym pierwszym, co wyszło spod twojego pióra?
1: Pierwszą książką, zwykle mówię opowiadaniem, ale powiem książką, bo wiem, że też jakby jeśli chodzi o strony, to ma tego dużo. Jest książka Cinderella i napisałam to na platformie, która się nazywa Wattpad. Miałam, nie wiem, 16-17 lat, jak właśnie gdzieś tam dowiedziałam się o takiej platformie. Moja przyjaciółka mi po prostu ją pokazała, no i na tej platformie można było przeczytać książki, które gdzieś tam już są fizycznie, są wydane i faktycznie istnieją. A oprócz tego dziewczyny, w szczególności dziewczyny, pisały jakieś takie fanfiction albo innego rodzaju książki, opowiadania różnorakie, gdzie właśnie można było po prostu swoją twórczość pokazać. Czytając na początku tam książki wydane po prostu takie, które fizycznie mogłabym kupić w księgarni, wypożyczyć w bibliotece, stwierdziłam, że okej, to spróbuję przeczytać coś, co jest nie od osoby, która jest znana, tylko od randomowego uczestnika po prostu tego Wattpada. I jak przeczytałam jedną, to stwierdziłam, okej, ja też tak mogę. Miałam to takie poczucie, że chciałabym spróbować, zobaczyć, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie, czy na przykład, nie wiem, po trzecim rozdziale się poddam. Ale się nie poddałam i właśnie pisałam coraz więcej. To była taka pierwsza moja, powiedzmy, powieść, która właśnie wyszła spod mojego pióra i to no, już było kupę lat temu.
0: Mówisz pióra, piszesz ręcznie, czy raczej elektronicznie?
1: Raczej elektronicznie, ale zawsze gdzieś tam mam ze sobą, zresztą tak samo jak bohaterka mojej powieści, mam ze sobą jakiś notatnik, zawsze gdzieś tam zapisuję też ręcznie często jakieś rzeczy, które mi wchodzą do głowy, w szczególności, że przed tworzeniem tworzę taki charakterystykę postaci i po prostu tworzę imię, nazwisko na przykład głównego bohatera, głównej bohaterki i to zwykle jest na papierze. Też mam taką wersję elektroniczną zwaną legendą, także tutaj gdzieś tam też używam tego długopisu pióra, kartki papieru, żeby gdzieś tam się uzewnętrznić, ale nie ukrywam, że często też jest tak, że po prostu ta wena może dorwać mnie wszędzie i czy jestem na przykład w tramwaju i gdzieś jadę, to czasami to jest na telefonie, coś zapiszę, czasami jak mam jakąś kartkę papieru, to gdzieś zapiszę na kartce papieru, więc jest to różne, ale jakby całość zawsze piszę na komputerze.
0: Jak wyglądał twój proces pisania tej konkretnej książki Nie ma we mnie M? Pisałaś codziennie, spontanicznie. Ile czasu ci zajęło napisanie tej książki i co było największą inspiracją podczas tworzenia?
1: Ogólnie myślę, że całościowo to był niecały rok, ale zaczęłam tę książkę pisać jakieś, myślę, że 5 lat temu, może nawet niecałe, może 4. I po prostu słuchałam wtedy piosenki Nie mam dla ciebie miłości w wykonaniu Julii Wieniawy i ten tekst zainspirował mnie do tej książki. Na początku jak zaczęłam pisać, to właśnie kierowałam się całkowicie tą piosenką i gdzieś tam książka miała być trochę inna, ale z czasem po prostu jak zaczęłam pisać, to zaczęło się tworzyć też trochę inny format, trochę się to zmieniło z dnia na dzień i myślę, że tak intensywnie pisałam może z 3 miesiące ją. Jak przerwałam, w sumie z nieznanych mi względów, po prostu gdzie życie po prostu zmieniło gdzieś kierunek i zajęłam się czymś innym. I w momencie, kiedy właśnie gdzieś tam po chyba 2 latach wróciłam do niej, bo stwierdziłam, że ciągle we mnie gdzieś siedziała i miałam potrzebę do niej wrócić, stwierdziłam, że okej, już robimy to na całego i będę chciała ją gdzieś puścić dalej, że to nie będzie do szuflady, to nie będzie już na Wattpada, to będzie właśnie tak do ludzi. Wtedy faktycznie zajęłam się mocno tym pisaniem. Ogólnie staram się pisać codziennie, gdzieś tam zawsze coś, ale no nie zawsze jest taka możliwość, bo normalnie pracuję na etacie, więc nie zawsze gdzieś tam to życie pozwala mieć czas na jeszcze taką aktywność. W weekendy, w wolnych chwili po prostu zawsze siadam, albo najczęściej jak jest ten moment, kiedy czuję taką bardzo dużą inspirację, kiedy coś mnie właśnie, dajmy na to, jestem właśnie w sklepie, słyszę jakąś rozmowę w kolejce i to mnie zainspiruje, to po prostu już nieważne, co miałam zrobić, wracam do domu i piszę, bo mam tą wenę, mam to natchnienie, więc jest to raczej randomowe, ale jakbym miała czas, to bym mogła pisać codziennie.
0: To było właśnie moje pytanie, którym mnie trochę zainspirowałaś. Czy wyobrażasz sobie żyć tylko z pisania?
1: Tak, zdecydowanie. Sprawia mi to taką frajdę, że nie jest to dla mnie w ogóle wyczerpujące. Wiadomo, jak w szczególności, że piszę na komputerze, to te oczy są zmęczone i tak dalej, ale...
0: Ale serce szczęśliwe.
1: Tak, ale serce szczęśliwe, zdecydowanie. I mam takie po prostu poczucie, że chciałabym to robić cały czas. Jak mam faktycznie tą wenę, że po prostu tak aż mnie zalewa i muszę to przelać na papier, to po prostu siedzę i mogłabym tak siedzieć godzinami i nawet nie wiem, jak mi ten czas leciał, także byłoby to wspaniałe, gdybym mogła zajmować się tylko tym. W szczególności, że nie ukrywam, ale mam bardzo dużo pomysłów i te pomysły ciągle się piętrzą. Nawet jak jechałam tutaj do radia, to wpadł mi jeden pomysł, także jakby ciągle cokolwiek, tak naprawdę nie ma konkretnej rzeczy, która mnie może zainspirować. Równie dobrze może być to czekanie na zielone, na światłach.
0: Poniekąd ta książka, którą wydałaś, Nie ma we mnie M, łączy się z dziennikarstwem. Jest tam wywiad.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Zostańcie Państwo z nami za moment. Wracamy do rozmowy.
2: Halo? Halo? Proszę Pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy Pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby Pani u mnie zagrała, dobrze?
3: Nie zagram już. Nie zagram już żadnej z ról.
2: Ale proszę Panie, to jest główna rola.
3: Żadnej z ról.
2: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech Pani to weźmie pod uwagę.
3: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
2: Film robimy, czy Pani to rozumie? Halo?
3: Nawet o ból.
2: Albo 2 krótsze takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę
3: nie
2: Pani.
3: A propos, a życie moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś, ja po siebie wracam.
2: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
3: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
2: Ja mam sztucę.

0: Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak?
1: Parole.
0: Proszę pani, ja mam naprawdę szerokie plany wobec pani. Filmowe. Filmowe plany. Pani to słyszy? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość. Miłość.
1: Nawet to było.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie. Halo.
1: Nie a propos, a.
0: Też nie.
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia?

0: to ja.
1: Wie pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
0: Parole, parole, parole.
1: Parole.
0: Parole, parole, parole.
1: No i po co to powtarzać teraz?

0: nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: Wracamy do rozmowy. W studiu Radia Rodzina Aleksandra Ziaja, debiutująca pisarka. Miałaś momenty zwątpienia? Co było dla ciebie takim najtrudniejszym podczas tworzenia?
2: Ogólnie...
1: Oprócz tej przerwy, bo może ona była.
2: Tak, myślę, że ta przerwa była gdzieś tam ciężka, ale też była dość naturalna. Bardziej później trudno było wrócić po prostu do pisania, bo musiałam czytać to, co już napisałam. Też w międzyczasie ten projekt się zmienił, forma, więc stwierdziłam, że musimy pewne zmiany wprowadzić po prostu. Więc tutaj gdzieś tam to było ciężkie, bo trzeba było się po prostu odgrzewać z tego materiału, który już mam. Ale myślę, że właśnie najtrudniejszym, bo jak mam pomysł na jakąś książkę, to od razu widzę początek, środek i jakby zakończenie. Często właśnie takie całe clue już mam w głowie, a najgorsze są te takie, powiedzmy, zapchaj momenty na zasadzie, gdzie często trzeba gdzieś pokazać na przykład właśnie relacje z drugoplanowymi bohaterami, gdzie trzeba troszeczkę bardziej opisać postać. To jest coś takiego, co teoretycznie można byłoby ominąć, ale bez tego to nie będzie książka, tylko plan wydarzeń. Często właśnie jak są takie sceny, które mam takie, że opisałam chwilę, moment, już były, a są takie momenty, gdzie po prostu no musiałam to napisać, bo bez tego nie byłoby postaci. Najdłużej mi to po prostu zabierało czasu. Samo pisanie jest dla mnie tak fajne, że nie mam czegoś takiego, że to mnie męczy, chociaż jak nie ma weny, to jest to trudne, bo człowiek wtedy robi różne rzeczy, na zasadzie ja wtedy najczęściej słucham muzyki, wychodzę gdzieś tam na spacer czy na spotkanie ze znajomymi, żeby się zainspirować i jak nic nie przychodzi, to jest dość frustrujące.
1: Ale przyszło dużo weny, bo sama mówisz, że masz bardzo dużo pomysłów, tak. I w końcu powstała ta książka, która jest taka dość... Ile ona ma stron?
2: 78 stron i nie ukrywam, że trochę obcięliśmy.
1: Jeszcze?
2: Tak. Także myślę, że miałaby więcej stron, ale tutaj musieliśmy trochę ukrócić, bo powiedzmy nie wszystko było potrzebne, można było coś tam zmienić, ale tak, jest ona dość spora. Reakcja mojego taty, jak tylko powiedziałam, ile to stron, to mówi, ile? Boże, nie mogłaś mniej napisać.
1: A o czym jest ta książka? Oczywiście bez spoilerów.
2: O, to trudne, bo lubię spoilery.
1: O, wydaje mi się, że nie róbmy tego naszym słuchaczom.
2: Tak, nie. Postaram się bez. Książka jest o dziewczynie, która zwątpiła w miłość i właśnie to zwątpienie w miłość przelała na papier i zaczęła po prostu opisywać piękne relacje, sama mając problem ze stworzeniem właśnie związku, ze stworzeniem jakiejś stałej relacji. I o chłopaku, który jest właśnie dziennikarzem, on zaś ma problemy z weną. I gdy poznaje główną bohaterkę Abigail, właśnie czuje tą wenę, czuje właśnie taką motywację do pisania i jest zainspirowany nią, bo ona ma bardzo dużo pomysłów, a on właśnie nie. Jest w takim momencie życia, gdzie nie wie, co napisać i po prostu chce od niej wziąć tej trochę inspiracji właśnie, jak to jest, że ona tak przez przypadek w sumie została pisarką i ma mnóstwo weny, a on, gdzie robi to całe życie, gdzieś tam ta wena mu uleciała i po prostu próbują się ze sobą porozumieć i oczywiście są różne potyczki na tej drodze, ale już więcej nie zdradzam, bo zaraz powiem za dużo.
1: Co jest prawdziwe w tej książce? Co wyciągnęłaś z życia? Może z twojego?
2: To myślę, że najbardziej prawdziwe w tej książce jest właśnie przyjaźń głównej bohaterki ze swoją przyjaciółką, gdzie nie ukrywam, inspiracją do przyjaciółki była moja przyjaciółka Jola, także...
1: Jola o tym wie,
2: tak.
1: Pozdrawiamy,
2: tak.
1: Jolę.
2: Pozdrawiamy Jolę. Oczywiście o tym wie, mało tego, wybierała imię dla przyjaciółki głównej bohaterki, bo też często tak robię, że gdzieś jak coś piszę, to właśnie jak ma być główna bohaterka, ma mieć jakąś przyjaciółkę, przyjaciela, to właśnie niezwykle się jej radzę, jak ma mieć na imię ta przyjaciółka, przyjaciel, bo gdzieś tam opieram właśnie tą przyjaźń na naszej przyjaźni, więc myślę, że ta relacja jest oparta na naszej relacji, gdzieś tam w mniejszym bądź większym stopniu, także tak, to na pewno. W tej książce jest dużo takiego wsparcia kobiecego i myślę, że to też wzięłam ze swojego życia, bo sama staram się właśnie wspierać, tak? I myślę, że mam wokół siebie takie kobiety, które też mnie wspierają. więc tutaj jak najbardziej.
1: Który fragment tej książki jest ci tak najbliższy i dlaczego?
2: Najbliższy?
1: Bez spoilerów.
2: Tak, no właśnie, dlatego to jest najtrudniejsze powiedzieć, a tak nie do końca. To myślę, że najbliższy fragment jest właściwie taki dość pod koniec. Jest to fragment, gdzie właśnie główna bohaterka ma pewną rozterkę i jej przyjaciółka właśnie jej radzi. I właśnie jest tu taka dużo takiego, takiej realności, a jednocześnie takiego ciepła i właśnie tego wsparcia, bo oprócz właśnie mojej przyjaciółki Joli jeszcze mam takie dwie przyjaciółki bardzo mi bliskie i zawsze mamy właśnie taką sytuację. Jeśli mamy taką sytuację, gdzie któraś potrzebuje właśnie tego wsparcia, to zawsze jesteśmy dla siebie nawzajem, więc tutaj myślę, że ten moment właśnie tego, gdzie trzeba się zerwać i po prostu pobiec na ratunek, to jest to mi bliskie.
1: Podczas pisania dowiedziałaś się czegoś nowego o sobie?
2: Nie wiem, w sumie myślę, że na pewno podczas pisania coś musiałam się dowiedzieć, ale z racji tego, że ten proces był dość taki
1: długi,
2: to trudno mi jest gdzieś wybrać jedną rzecz. Na pewno w momencie, kiedy właśnie już postanowiłam to wydać i wysłałam zapytania do wydawnictw różnych i gdzieś tam właśnie jedno z wydawnictw się odezwało, właśnie to wydawnictwo się odezwało, że są zainteresowani, to myślałam zawsze, że będę się cieszyć właśnie tak całą sobą, że kto mnie nie zobaczy, to będzie wiedział, że coś się dobrego stało i tak dalej, a nagle po prostu jak to zobaczyłam, właśnie zobaczyłam takiego maila w ogóle w pracy, to miałam takie, o nie, to na pewno jest jakaś pomyłka, ktoś się pomylił, więc myślę, że sam proces po prostu realizacji tego, żeby wydać tą książkę, tu mnie bardzo dużo nauczyło. Nauczyło mnie właśnie takiego troszeczkę większej wiary w siebie, że jednak to się dzieje naprawdę i jednak ktoś uwierzył we mnie, w moje dzieło i postanawia coś z tym zrobić. Także myślę, że to był taki moment, że okej, nie panikujemy, tylko po prostu działamy na spokojnie i myślę, że właśnie to mnie dużo nauczyło, że okej, ktoś może zobaczyć w tym coś więcej niż tylko taką opowiastkę na Wattpada, tylko właśnie coś, co ma potencjał, żeby to wydać.
1: Czemu panikowałaś? Bałaś się opinii innych ludzi? Spełniało się twoje jedno z większych marzeń.
2: Tak, myślę, że o opinii innych ludzi pomyślałam dopiero, jak już książka została wydana i moja siostra mnie zapytała, ej, a nie boisz się, jak ktoś coś źle powie o tej książce? To wtedy dopiero tak pomyślałam o tym. Bardziej pomyślałam, że to jest niemożliwe. Jak panikowałam na zasadzie takiej, że ja już temu zawierzę, ja już zrobię wszystko, co trzeba zrobić, żeby to wydać, a nagle może na końcu tej drogi ktoś mi powie, nie, jednak nie. Więc bałam się, że po prostu nie wyjdzie. I myślę, że ta panika była z tego względu, że po prostu, że nie wierzyłam, że to może się dziać naprawdę i może, że to jest jakiś żart. Więc no, myślę, że bardziej w tą stronę, ale jak już właśnie gdzieś tam książka wyszła, to miałam takie w głowie, a co jeśli ktoś właśnie tego nie zaakceptuje i właśnie powie, że nie, to jest coś
1: no
2: niedobrego.
1: No właśnie, odpowiedzmy na pytanie twojej siostry. Nie bałaś się opinii, nie boisz się opinii negatywnych?
2: Boję się, ale powiedzmy, że staram się nie czytać za bardzo. Ogólnie gdzieś tam właśnie moja siostra mi powiedziała, że no jak coś, to ja będę czytać opinii i powiem ci, jak będą dobre, to będę ci dawała tam przeczytanie, jak nie, to nie. I jak na razie gdzieś tam ciekawość tak mnie zżera, więc i tak wchodzę, jak widzę, że jest jakaś recenzja, i tak wchodzę i tak sprawdzam, co jest napisane. I na razie to są dobre opinie. I
1: potwierdzamy, bo też sprawdzałam.
2: Cudnie. Także na razie jest okej, jest pozytywnie, ale mam w głowie, że może być, może komuś się nie spodobać. Z drugiej strony staram się bardzo trzymać takiej myśli, że okej, komuś się może nie spodobać, ale jednak temu wydawnictwo się spodobało, to też nie jest tak, że to nie jest firma krzak, gdzie nie wiedzą, co robią i staram się bardzo skupić na tym, że ktoś zawierzył temu, zgodził się coś z tym zrobić, poświęcił swój czas, pieniądze, więc staram się skupić na tym, że okej, ktoś może się nie spodobać, się może komuś ta książka, ale ludzi jest mnóstwo, każdy ma inny gust i też właśnie ja też nie lubię wszystkich książek. Jakiś czas temu czytałam książkę, która nie była okej, ale coś mi w niej nie pasowało i tak trochę zmęczyłam ją, żeby ją skończyć. I miałam tak w głowie na początku, o Jezu, bardzo jestem na nie. W ogóle nie poleciłabym tej książki, ale miałam tak z tyłu głowy, okej, a jak ktoś by tak powiedział o mojej książce, czy by nie było mi, powiedzmy, smutno, więc starałam się widzieć tej powieści też jakieś plusy, żeby też gdzieś tam pozytywnie o niej myśleć. Myślę, że tego się nie da gdzieś tam przeskoczyć, że ktoś lubi horrory, ktoś lubi kryminały, ktoś lubi romanse. Nawet jak lubi romanse, to może to nie być ten typ romansu, który będzie odpowiedni, więc na razie staram się tak myśleć, ale myślę, że dużo zweryfikuję to, jakby była jakaś taka zła opinia i do mnie dotarła. Czas pokaże.
1: Zostańcie Państwo z nami, za moment wracamy do rozmowy.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Dla kogo jest ta książka?
1: Na początku jest dedykacja i nawet ją przeczytam może tutaj. Dla zranionych, dla nas, dla naszych ran, które były inspiracją, niech to będzie delikatny plaster. I napisałam tak, bo myślę, że wiele jest takich ludzi, których gdzieś tam po zawodzie miłosnym właśnie nie widzi szans na kolejną relację, na gdzieś tam nawet podniesienie się z tej relacji. Więc pomyślałam, że właśnie takim ludziom chciałabym pokazać, że okej, może teraz nie, ale za jakiś czas życie pokaże, czas pokaże. Nawet chyba w książce jest taki fragment na zasadzie czas leczy rany, może to klepane, ale to jest prawda. Myślę, że takim ludziom chciałam to jakby zadedykować tą książkę, a jest nas wielu jakby takich gdzieś tam zranionych kiedyś, gdzieś coś, nawet nie wiem. 5-letni Jasio mógł mieć złamane serce, bo Zosia nie przyjęła jego kwiatka, więc myślę, że jest wielu takich ludzi, które gdzieś tam w swoim życiu chociaż raz o czymś takim pomyślało. Chociaż na początku miałam chęć zadedykowania to mojej przyjaciółce, właśnie Joli, z tego względu, że myślę, że właśnie bez niej nie zaczęłabym pisać, dlatego że właśnie to ona mi pokazała Wattpada, to ona gdzieś tam mnie namawiała, żebym spróbowała, żebym napisała i jak już właśnie udostępniałam pierwsze swoje jakieś takie opowiadania, to bardzo trzymała za mnie kciuki.
0: Jakie twoje skrzydła?
1: Tak, tak, myślę, że tak.
0: Czy planujesz napisać, bo planujesz napisać kolejną książkę? Kiedy i jakie masz teraz marzenia związane z pisaniem?
1: Na pewno planuję kolejną napisać, nawet jestem już gdzieś tam w trakcie pisania.
0: To będzie kontynuacja, czy zupełnie nowa historia?
1: Nie, zupełnie nowa historia, całkiem coś innego. Nie jestem za bardzo fanką, jak są kilka tomów, z tego względu, że czasami, a nawet nie raz zdarzyło mi się, że czytając jedną książkę, tak byłam pochłonięta, że od razu musiałam pochłonąć wszystkie tomy, które były i właśnie nie było mnie przez kilka dni, bo po prostu tylko czytałam.
0: Więc to ma swoje plusy.
1: Tak, ma swoje plusy. To jest to na plus, ale czasami może być denerwujące dla rodziny, bliskich i przyjaciół.
0: No to prawda.
1: Ale tak, więc jakby nie jestem do końca fanką tomów, ale ostatnio zaczęłam oglądać taki serial, który bardzo właśnie jest inspirowany książką, właściwie to takim powiedzmy uniwersum książkowym, że właśnie są tomy, ale to każdy tom jest o innej parze, więc przeszłam przez myśl ostatnio, że o, może coś takiego bym poczyniła, bo jest to ciekawy plan. Także może kiedyś, mam nadzieję, że się uda, ale teraz całkiem coś innego, całkiem inna historia, inni ludzie, inne miejsce, także...
0: Ale będzie to wokół relacji, tak. Przyjaźni, miłości.
1: Tak, to na pewno.
0: Gdybyś mogła dać podpowiedź osobie, która chciałaby napisać swoją pierwszą książkę, to co to by było?
1: Myślę, że po prostu rób to. Rób to i nieważne, że czasami będzie ciężko, że nie będzie pomysłu, że ktoś może napisać o tym właśnie jakiś zły komentarz. Myślę, że po prostu to jest coś takiego, takie hobby, które nie rozwija się, chociaż chyba żadne hobby nie rozwija się tylko siedząc, tylko trzeba po prostu działać, więc tutaj myślę, że jak najbardziej niech taka osoba sobie założy Wattpada. Niech zacznie tam coś publikować, jakieś małe historie, cokolwiek, bo naprawdę to napędza i ja tak miałam właśnie, że jak pierwsze opowiadanie wrzuciłam na tego Wattpada, to miałam parę osób takich, którzy codziennie gdzieś tam sprawdzali, czy dodałam kolejny rozdział, pisali mi komentarze, lajkowali te rozdziały, co było bardzo takie pozytywne i nawet opowiedziałam, że nie piszę drugich tomów, ale poczyniłam drugi tom po 5 latach, napisałam drugą część właśnie Cinderelli i jedna dziewczyna napisała do mnie, 5 lat na to czekam. Więc było to niesamowite, bardzo inspirujące, że właśnie ktoś po tych 5 latach pamiętał, że kiedyś poczyniłam taką powieść i chciał wiedzieć, co będzie dalej. I ja w sumie tak trochę z nudów, bo akurat to były czasy pandemii, napisałam drugą część i ktoś właśnie powiedział mi, że super, że bardzo, bardzo fajny pomysł, bo właśnie chciał wiedzieć, co będzie dalej. Także no, jest to bardzo takie pozytywne, więc jeśli ktoś by chciał pisać, to myślę, że Wattpad to jest bardzo dobry taki krok pierwszy.
0: Wybiegając trochę w przyszłość, gdzie widzisz siebie jako autorkę za kilka lat?
1: To takie bardzo odległe marzenie.
0: Ale wiesz, zamykamy teraz
1: tak,
0: oczy.
1: Zamykamy oczy i jestem na jakiejś gali Empiku. Nagrodę najpierw dostał Mróz, a potem za romansy zostaję ja.
0: Także Mróz, potem Zieja.
1: Tak.
0: I nagrodę wręcza Julia Wieniawa, bo wiadomo,
1: tak,
0: że jest...
1: Tak, tak, oczywiście. Mhm. Pewnie.
0: Dobra.
1: Nie ma problemu, może być też Dawid Podsiadło. Także tak, jak najbardziej.

0: to by było takie wielkie marzenie. Śmiejemy się z jeszcze moją przyjaciółką, że na razie to tylko po prostu jakiś Dzień Dobry TVN, czy jakaś inna śniadaniówka. Zapraszam, bardzo chętnie przyjdę.
1: Ale zaczynamy od Radia Rodzina. Dobrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za Twoje inspiracje i za podzieleniem się historii tego, jak w ogóle zaczęło się u Ciebie pisanie i jak wydać pierwszą książkę. Gościnią Radia Rodzina była Aleksandra Ziaja, debiutująca pisarka, autorka książki Nie ma we mnie M. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję ślicznie.
2: A ja mam nadzieję, że podobała Wam się ta lektura. Ja mam nadzieję, że podobała Wam się ta lektura. Jeśli chcielibyście taki egzemplarz książki Nie ma we mnie M Aleksandry Ziaji otrzymać od Radia Rodzina, wystarczy nam o tym powiedzieć. Jeśli chcielibyście taki otrzymać egzemplarz książki Aleksandry Ziaji, wystarczy do nas napisać 7148, opowiedzieć nam o tym. Jeśli napisalibyście kiedyś książkę, o czym by była? Czy to byłby romans, jak w przypadku książki Nie ma we mnie M, może jakiś kryminał? Ta książka jest wyjątkowa o tyle, że znajduje się w niej dedykacja autorki. Drogi czytelniku, mam nadzieję, że ta książka oderwie cię od szarej rzeczywistości. Miłej lektury, Aleksandra Ziaja. Tylko jedna jedyna jest taka z dedykacją i możecie otrzymać ją właśnie od nas. Czeka w redakcji Radia Rodzina 7148. Zaczynacie wiadomość od słowa rodzina i piszecie nam krótko. Jeśli napisalibyście kiedyś książkę, o czym by była? Czy to by była miłosna historia, czy jakaś kryminalna, czy książka przygodowa, a może książka dla dzieci? Ja kiedyś myślałam, żeby właśnie napisać taką opowieść dla moich dzieci. Może jeszcze to kiedyś się wydarzy. Ten egzemplarz czeka na was w naszym studiu.

I już za chwilę w audycji Oblicza Wrocławia przeniesiemy się do Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna, aby zapytać, jak wygląda zakończenie roku w tej placówce. Zapytamy, czy można przyjść posłuchać koncertów kończących ten rok oraz o to, czy już można zapisywać się na zajęcia w ramach nowego semestru, a gościem audycji będzie Agnieszka Rossa, dyrektor tego ośrodka. Oczywiście audycję niezmiennie prowadzi Łukasz Ligorowski, a ja w jego imieniu zapraszam na Oblicza Wrocławia o godzinie 17:10.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: To już pewne, zakaz smartfonów w podstawówkach od września. Za chwilę oddamy głos uczniom.
2: Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
1: Opozycja domaga się zakazu propagowania banderyzmu. Papież o gromadzeniu danych osobowych. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rząd przyjął przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Sceptyczni do tych rozwiązań są aktywiści z akcji uczniowskiej. Uważają, że taki zakaz to fikcja, łatwo go będzie obejść. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Mrozek oraz Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
3: Widać było, że się dzieje, więc my oceniamy raczej tutaj te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
2: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
3: Liczymy jednak, że na etapie prac parlamentarnych uda się ten zakaz odroczyć w czasie przynajmniej do następnego roku, gdy już zobaczymy, czy edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
1: Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. PiS popiera inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. To skutek decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA, Ukraińskiej Armii Powstańczej, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, przypomina, że w sejmowej zamrażarce jest projekt ustawy jego autorstwa zakazujący propagowania banderyzmu w Polsce.
4: I które również wprowadza kategorię kłamstwa wołyńskiego. Ktokolwiek by kłamał na temat tego, co się działo na Wołyniu, będzie podlegał takiej samej karze po wejściu w życie tej ustawy, jak ci, którzy dzisiaj kłamią na temat tego, co się działo w Auschwitz-Birkenau, czyli zrównanie kłamstwa wołyńskiego z kłamstwem oświęcimskim.
1: Nadanie imienia bohaterów UPA ukraińskiej jednostce to nie pierwszy taki przypadek. Część jednostek wojskowych na Ukrainie już takie nazwy nosi. Człowieka nie wolno sprowadzać do zbioru danych, przestrzega papież Leon XIV i apeluje o aktualizację przepisów dotyczących gromadzenia danych osobowych. Papież napisał o tym w przesłaniu do ekspertów pracujących nad rewizją deklaracji z Tajpej. A co to za dokument, o tym Piotr Kowalczuk z Vatican News.
5: Deklaracja z Tajpej to dokument Światowego Stowarzyszenia Lekarzy dotyczący etycznych aspektów tworzenia medycznych baz danych i tzw. biobanków. Za pośrednictwem watykańskiego sekretarza stanu papież skierował przesłanie do uczestników kongresu, który obradował na temat aktualizacji tego dokumentu. Ojciec Święty prosił o dalsze zaangażowanie na rzecz ochrony godności każdego człowieka i odniósł się do refleksji na ten temat, jakie zawarł w encyklice Magnifica Humanitas.
1: Wracamy do kraju. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu wzbogaciło się o tomograf komputerowy nowej generacji. To pierwsza tego typu maszyna w województwie śląskim, jedno z nielicznych urządzeń o tak wysokich parametrach w skali kraju. To prawdziwy przełom, jeżeli chodzi o diagnozowanie, zarówno dla pacjentów, jak i personelu, podkreśla profesor Mariusz Gąsior, kierownik kliniki kardiologii.
6: Wyniki badań stają się dla nas bardziej precyzyjne, dogłębne, no i świadomie możemy podejmować decyzje dotyczące terapii pacjentów. Z punktu widzenia pacjenta przede wszystkim można tą najnowszą generację tomografii komputerowej stosować u części chorych, którzy do tej pory mieli względne przeciwwskazania bądź nie mogli mieć wykonanej tomografii.
1: Chodzi m.in. o pacjentów, którzy mają wszczepiony rozróżnik ze zastawkami czy stantami. Zakup urządzenia został sfinansowany ze środków z KPO. Łączny koszt wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń wyniósł około 20 milionów złotych.
7: Minęła godzina 17. Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 24 stopnie i temperatura będzie już teraz tylko spadać. Jest ciepło. Można powiedzieć, że duszno. Na terenie naszego województwa również podobne temperatury. Jutro opady deszczu na terenie całego Dolnego Śląska, a lokalnie mogą wystąpić także burze. Warto zabrać ze sobą parasolkę, sprawdzić wcześniej pogodę przed wyjściem z domu.
8: Reklama.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
10: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: A już teraz zapraszam na audycję Oblicza Wrocławia.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościnią Oblicza Wrocławia jest Agnieszka Rossa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna. Słyszymy się telefonicznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Dzisiaj chcemy rozpocząć taki cykl audycji, bo kolejna już za tydzień przed nami i chcemy dzisiaj szczegółowo spojrzeć do czerwca, ale zaczniemy od czegoś, co wybiega w przyszłość, bo już jutro startuje rekrutacja 3 czerwca. Dosyć krótko potrwa, bo do 11 czerwca. Jak ona przebiega, na czym polega ta rekrutacja?
3: Rekrutacja jest elektroniczna i wszelkie działania związane z tym, w jaki sposób się można zalogować, to na stronie miejskiej oraz na naszej stronie internetowej www.mdkbroc.pl. I to jest drugi etap rekrutacji elektronicznej, który działa w naszym Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna i polega on na tym, że rodzice oraz uczestnicy zajęć ze swoimi rodzicami podejmują decyzję, aby być uczestnikami naszych zajęć i są to zajęcia, do których wcześniej nie chodzili.
2: Jakie to są zajęcia? Co oferuje Młodzieżowy Dom Kultury?
3: Powiem szczerze, że nasza oferta jest szeroka i bogata i chciałabym tak w krótkich kilku słowach przedstawić nasze propozycje. Dlatego też zapraszamy nowych uczestników zajęć na zajęcia plastyczne, w tym na zajęcia ceramiczne, na zajęcia, gdzie poznaje się szkło artystyczne, zapoznaje z techniką grafiki warsztatowej. Można też doskonalić rysunek i malarstwo w różnych pracowniach, rysunek i malarstwo sztalugowe. Dla osób, które coś chciałyby powykonywać ręcznie i skupić się na pracach takich plastycznych, przestrzennych, to mamy druty i szydełko, świat filcu oraz ekoplastykę. Do tego też zapraszamy na zajęcia z florystyki, to będą nowe zajęcia Akademia Kwiatuszka. Tam będzie też można w ciekawy sposób poznawać florę tutaj naszą polską i tworzyć dekoracje. Zapraszamy też na zajęcia bardziej takie, powiedziałabym, ścisłe, to jest informatyka i projektowanie graficzne. Zapraszamy do nauki kodowania, zapraszamy na szachy, zapraszamy do naszych sekcji sportowych. Tutaj pozwolę sobie wymienić taniec modern jazz, balet, następnie show dance, taniec z pomponami, flow work, stepery. Możemy też zaproponować dziecięce eksperymenty dla uczestników od 5 lat wzwyż i jest to praca dotycząca właśnie poznawania elementów, które dotyczą fizyki, chemii oraz eksperymentowania wszelakiego i to jest bardzo ciekawe dla naszych tutaj odbiorców.
2: Pani dyrektor, tutaj wymieniać myślę, że możemy dużo. Ja tutaj się wtrącę, żebyśmy odesłali do strony, gdzie wszyscy nasi słuchacze zobaczą to te spektrum, które już usłyszeliśmy, ale jeszcze w tej części rozmowy proszę tak krótko nam chociaż powiedzieć, kto jest zaproszony na zajęcia, bo pani tutaj wymieniła grupę, że to już od 5 lat można chodzić, ale do jakiego wieku?
3: Generalnie jest to wiek szkolny, czyli tak jak możemy powiedzieć do 18 roku życia, czyli od 5 roku do 18 roku życia w tym kształceniu edukacji wrocławskiej. To zapraszamy i mamy taką ofertę, czyli dla osób młodszych, dla osób starszych, szczególnie odwiedza nas uczestnicy szkoły podstawowej. Zapraszamy oczywiście też osoby, które są w szkołach ponadpodstawowych, no i tam też mamy ofertę. Odsyłam do tej strony naszej www.mdkwroc.pl. Tam będzie informacja szczegółowa.

0: oblicza Wrocławia.
1: Pani dyrektor, tutaj o rekrutacji rozmawialiśmy na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna. No, było dużo tego. Jeszcze tylko wspomnijmy zajęcia sportowe, bo wymieniliśmy, że można chodzić na zajęcia sportowe. Jakiego typu?
2: Zapraszam na zajęcia z akrobatyki sportowej. Mamy zajęcia karate kids, nauka samoobrony, w bezpieczny sposób obrona i zajęcia takie sportowe. Judo, tenis stołowy, szachy. Mamy też piłkę siatkową dziewcząt i piłkę koszykową dziewcząt. Mhm. Oraz taniec, o którym już wspominałam, to też jest cała aktywność związana
1: ze sportem,
2: z aktywnością taką fizyczną.
1: Mhm. Pani dyrektor, chcemy też spojrzeć na wszystko, co się będzie działo w czerwcu, w najbliższym czasie, a jest tego trochę. Czerwiec dla szkoły jest takim etapem przed wakacjami, no, wystawianie świadectw i tak dalej. Jak wygląda to w Młodzieżowym Domu Kultury?
2: U nas wygląda to w ten sposób, że kończymy też powoli rok szkolny, nasz 2025-2026, i cyklicznie prezentujemy się w środowisku lokalnym podczas różnego rodzaju imprez oraz te imprezy też kreujemy albo je współtworzymy. Dlatego też chciałabym opowiedzieć o kilku, które się zaczynają po kolei. 13 czerwca mamy równolegle, można powiedzieć, dwie duże imprezy. Chciałabym zaprosić wszystkich fanów sportu i akrobatyki sportowej albo ciekawych, żeby zobaczyć, jak realizuje się tego typu sport, jak wygląda trening. Będzie to pierwszy Puchar Dolnego Śląska w hali Orbita od godziny 8 do 18. Będzie tak zwane Święto Sportu. Jest to duże przedsięwzięcie, które między innymi organizują nasze instruktorki, nasze nauczycielki, pani Agnieszka Rauch-Kubacka i pani Ewa Bylok wraz z zespołami, które tam też przygotowują to Święto Sportu. Jest to współpraca realizowana z Urzędem Miejskim oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Dlatego też...
1: Może każdy przyjść na to?
2: Tak, żeby zobaczyć to tak, natomiast oczywiście reprezentanci z klubów to są zaproszeni, są zaproszone dzieci i młodzież z Wrocławia i Dolnego Śląska oraz dodatkowo z klubów z województwa wielkopolskiego, mazowieckiego i lubuskiego. Także jest to taka
1: wielkie
2: właśnie,
1: święto sportu, jak słyszymy.
2: Wielkie święto i zapraszamy serdecznie do bycia wśród po prostu obserwatorów, dlatego że skąd możemy wiedzieć, czy chce dziecko pójść na takie zajęcia, jeżeli tego nie zobaczy. Dlatego też hala
1: tak
2: Orbita jest, myślę, że dosyć taki...
1: To jest 13 czerwca. 13 czerwca od rana, od 8?
2: Od 8 do 18 cały dzień.
1: Pani dyrektor, która jest równoległa?
2: Popularyzacja akrobatyki.
1: Równoległa?
2: O godzinie 16, przepraszam, o godzinie 16 w calu na Złotnikach będzie z kolei święto muzyki, podsumowanie roku muzycznego pana Aleksandra Piechaczka, nauczyciela z naszego MDK-u, gdzie wystąpią małe Vivo, duże Vivo i pewnie osoby, które uczą się grać i grają na keyboardach. Także tam na ulicy Wielkopolskiej w Calu będziemy też realizować święto muzyki.

0: oblicza Wrocławia.
1: Połowa czerwca to czas podsumowań w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna. Czy jeszcze jakieś zajęcia się odbywają albo podsumowania? Słyszeliśmy o podsumowaniu takim muzycznym, sportowym. Co jeszcze w czerwcu?
2: Będzie jeszcze ekologicznie. Mhm. Będzie ekologicznie dzień później, także 13-14, proszę Państwa, rezerwujcie dla Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna. Tutaj będziemy z kolei na ulicy Szwajcarskiej 15, to jest PSZOK. Jest to duży piknik ekologiczny pod tytułem Nie ma nowego bez starego. Współpracujemy z firmą Ekosystem i tutaj ekologicznie działamy. Od godziny 10 do godziny 15 będą gry i zabawy dla całej rodziny, będzie dużo niespodzianek, będą nasze warsztaty plastyczne, ekologiczne, także zapraszamy. Opowieść też o naszym Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna i opowieść też o działaniach plastycznych, które będziemy też współrealizować, ale co będzie za tym, to niespodzianka. Zapraszamy zatem na tą imprezę i dodatkowo bardzo się cieszymy, że wraz z firmą Ekosystem piknik ten jest objęty patronatem pana prezydenta miasta Wrocławia. Także zapraszamy serdecznie, będzie się dużo działo. Jeszcze raz przypominam, nie ma nowego bez starego na PSZOK-u, ulica Szwajcarska.
1: Warto sobie zlokalizować też, gdzie mieści się Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna. Jest to nowy dwór, a pani dyrektor, jak to jest, że słyszymy o różnych miejscach, w których się dzieją różne rzeczy? Dosyć często chyba wychodzicie, tak? Poza przestrzeń MDK-u?
2: Dosyć często wychodzimy, jesteśmy bardzo tacy, jak to się mówi, mobilni i współpracujemy po prostu ze środowiskiem lokalnym. Wcześniej 30 maja był wspaniały festyn z okazji Dnia Dziecka, który z kolei przy szkole się odbywał we współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową Nowy Dwór, także jesteśmy naprawdę w różnych miejscach, a to się potwierdza w tych przedsięwzięciach, o których mówiłam. I faktycznie jest to dobra możliwość, żeby się zaprezentować, żeby pokazać nasze działania w tych obszarach i w takich miejsca, gdzie być może o naszym MDK-u ktoś nie słyszał. I robimy też akcję promocyjną, rekrutacyjną, opowiadamy o naszej działalności, a też lubimy nowe wyzwania, lubimy współpracować z różnymi fajnymi, kreatywnymi ludźmi, firmami i to nas też bardzo motywuje do działań właśnie w takich przestrzeniach, jak to się mówi, przyrody.
1: Myślę, że te podsumowania, czy pokazanie prac i talentów młodych ludzi jest też wspaniałą okazją do budowania lokalnej społeczności. Udaje się to, zakładam.
2: Tak, tak, tak. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego elementu dosyć mocnego obszaru naszej współpracy. Środowisko lokalne, tworzenie właśnie powiązań przyjacielskich i takich, że możemy się wymieniać doświadczeniem, możemy się wspierać, możemy się nawzajem promować. To jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach, a dwa, no jesteśmy tutaj takim miejscem kreatywności, działań pozytywnych, więc myślę, że to też dodatkowo buduje taką dobrą atmosferę na osiedlu Nowy Dwór i w dzielnicy Fabryczna.
1: Mm-hmm. Pani dyrektor, mam jeszcze szereg pytań, w tym pytania o wakacje, o propozycję wakacyjną, ale to już zostawiamy sobie na audycję za tydzień. Już teraz panią zapraszam do kolejnej rozmowy. Dzisiaj już z racji na czas się żegnamy. No i państwo, mam nadzieję, będziecie czekać z niecierpliwością na te informacje o wakacje w MDK-u Fabryczna, a o wszystkich bieżących sprawach oraz o rekrutacji dzisiaj opowiadała nam Agnieszka Rossa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję panie redaktorze i mam nadzieję, że za tydzień właśnie opowiem już bardzo szczegółowo o akcji wakacje i wakacje w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna. Zapraszam.
1: Tak jest, czekamy na to. Dziękujemy państwu za obecność, za uwagę. Łukasz Ligorowski.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: 35 minut po godzinie 17 przy mikrofonie Judyta Exner jeszcze przez chwilę do godziny 18, a teraz zapraszam na podróż w czasie i muzyczną i historyczną. Przed nami kalendarium historyczne, które przygotowała Patrycja Jęczmionka, a tuż po nim zapraszam na kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą. Dowiemy się z niego, co ciekawego działo się w muzyce i było związane właśnie z 2 czerwca.
1: Dzień dobry, dziś 2 dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 212 dni. W Polsce obchodzimy dziś Dzień bez krawata. Tego dnia w wielu firmach, w których na co dzień obowiązują stroje wizytowe, odstępuje się od tej reguły na rzecz mniej oficjalnych strojów. W 1874 roku podczas ślubu w kościele świętego Piotra w angielskim Tiverton wykonano po raz pierwszy marsz weselny Feliksa Mendelssohna. Często ogrywany jest w kościołach na zakończenie ślubów. Skomponowany został w 1842 roku do snu Nocy letniej Szekspira. W 1979 roku rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. To wtedy padły słynne słowa papieża: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

2 czerwca 1987 roku premierę miał drugi studyjny album Whitney Houston, zatytułowany po prostu Whitney.

W 2008 roku zmarł jeden z pionierów rock'n'rolla, Amerykanin Bo Diddley. Miał 79 lat. Zasłynął jako pierwszy charakterystycznym, bardzo rytmicznym użyciem gitary.

2 czerwca 1957 roku Johnny Ray zdobył pierwsze miejsce na liście brytyjskich singli piosenką Yes Tonight Josephine. Wokalista w dzieciństwie ogłuchł na jedno ucho po wypadku na obozie skautów. Na scenie występował używając aparatu słuchowego.

W 1977 roku w Działdowie urodziła się Kasia Stankiewicz. Piosenkarka, autorka tekstów, wokalistka zespołu Various Monks. Na chwilę odeszła z grupy, by spróbować sił występując solo.

2 czerwca 1944 roku urodził się Marvin Hamlisch, amerykański pianista i kompozytor głównie muzyki do filmów. W 1973 roku otrzymał statuetkę Oscara za tytułowy utwór z

1966 roku Frank Sinatra umieścił na szczycie brytyjskiego zestawienia piosenkę Strangers in the Night, swój drugi hit numer jeden w Wielkiej Brytanii.

0: kolejne śmiertelne ofiary zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Od jutra ważna zmiana dla młodych na rowerach i hulajnogach. Stopy procentowe bez zmian. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci. To bilans nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Najwięcej osób, 12, zginęło w Dnieprze, 6 w Kijowie. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
1: Ukraińskie władze przekazały, że w ataku ucierpiała infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 650 dronów i więcej niż 70 pocisków różnego rodzaju. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów, podkreślają władze w Kijowie. To potwierdzają analizy. AFP przekazała, że Ukraina drugi miesiąc z rzędu odbiła w maju z rąk Rosjan więcej terytorium niż go straciła. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na cele wojskowe. Będziemy dalej prowadzić takie działania, zagroził rzecznik Kremla.
0: Zmieniamy temat. Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Najmłodsi potwierdzają, warto mieć ochronę głowy.
2: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
0: Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także innych urządzeniach transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku u dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
3: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
0: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszeniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już w najbliższy czwartek uroczystość Bożego Ciała. Do udziału w procesjach eucharystycznych zachęca arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki.
5: Z jednej strony to jest niesamowita miłość Boga, który wychodzi z murów świątyni, żeby nam powiedzieć, nie chcę być tylko w kościele. Chcę się przejść waszymi ulicami, spojrzeć na wasze domy, na wasze życie, bo przecież chcę wam towarzyszyć wszędzie. A z drugiej strony ta procesja Bożego Ciała to jest świadectwo naszej wiary, że my naprawdę chcemy iść za Jezusem, tym rzeczywiście i prawdziwie obecnym w Najświętszym Sakramencie.
0: A sam arcybiskup Andrzej Przybylski weźmie udział w procesji Bożego Ciała o 10:30. Procesja wyruszy zaraz po mszy świętej w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.
6: Minęła godzina 18, sprawdzamy prognozę pogody, ale zanim, widzę, że przysłowie na dziś to święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni i rzeczywiście ta pogoda z dnia na dzień jest bardzo zmienna. Dzisiaj słonecznie, ciepło, 25 stopni, jutro deszczowo, nawet mogą wystąpić lokalnie burze, z kolei pojutrze znowu bez deszczu, a w piątek ma padać i to mocno.
7: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Minęła godzina 18, żegnam się już z słuchaczami Radia Rodzina, do usłyszenia jutro, ale zanim jeszcze życzę pięknego popołudnia, spokojnego wieczoru, zachęcam do tego, żeby zachwycić się otaczającą nas przyrodą. Teraz w lecie wszystko pięknie kwitnie, kwitnie jaśmin, jeszcze kwitną akacje, kwitnie bez, można go zbierać i robić z niego syrop, tak jak robię to ja. Czasami wystarczy być tylko tu i teraz, otworzyć oczy i rozejrzeć się dookoła. I właśnie zachwycić spojrzeniem kogoś bliskiego, czułym słowem, pięknym liściem. Do tego zachęcam i zachęca nas też do tego Anna Maria Jopek w utworze Ale Jestem. Już teraz na naszej antenie.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Zakochana mrówka. Kiedy pewnego dnia król Salomon wędrował po pustyni, jego uwagę przykuło mrowisko. Wszystkie mrówki rzuciły się, aby oddać pokłon świętym śladom króla. Tylko jedna z nich nie zwróciła na władcę najmniejszej uwagi. Niewzruszona kontynuowała swoją pracę z jednakową energią, nie zatrzymując się ani na chwilę. Znajdowała się u podnoża piaskowej wydmy, gdy król pochylił się nad nią i zapytał –

0: ponieważ wydma oddziela mnie od Niego, dlatego robię wszystko, aby ją usunąć. Nic i nikt nie może mi w tym przeszkodzić. A jeśli ta praca pochłonie wszystkie moje siły, to przynajmniej umrę w tajemniczym i szczęśliwym szaleństwie nadziei. Tak mówiła zakochana mrówka. W ten sposób król Salomon na pustynnej ścieżce odkrył, jak silna i odważna może być miłość. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Czytała Iwona Hołda.
1: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Rząd zdecydował w sprawie smartfonów w szkołach. W Polsce nie milkną echa decyzji prezydenta Ukrainy. Maja Chwalińska zagra jutro półfinał French Open.
1: Zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
0: Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Smartfony w podstawówkach mają iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel, albo ze względów zdrowotnych ucznia. Ale jak twierdzi premier Donald Tusk, zakaz ma edukować i dawać jasny przekaz.
2: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu. Ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
0: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Stanowczego potępienia decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek imienia bohaterów UPA chcą radni PiSu z Lublina. Przygotowali oni projekt uchwały, w którym Rada sprzeciwia się przedstawianiu jako bohaterów osób i formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo. To kolejne miasto po Przemyślu, w którym radni występują z takim właśnie wnioskiem.
4: Przeciwstawiamy się próbie relatywizowania tej historii, życia Polakom, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani. Nie przywrócimy, ale możemy zadbać o pamięć o naszych rodakach.
5: To jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
6: Wyobraźmy sobie, że jednej z dywizji Bundeswehry ktoś wpadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację? Nie jesteśmy w stanie nie reagować, musimy zareagować.
0: Mówili radni Robert Derebenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. O tym, czy cała lubelska rada uchwałę przyjmie, przekonamy się na sesji pod koniec czerwca. Samoloty od 4 godzin nie wylatują i nie lądują w Belgii. Ruch lotniczy został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do 21. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Znamy już pierwsze dwie półfinalistki tenisowego Rolanda Garrosa. To Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrijewa. Jutro o to, by znaleźć się w najlepszej czwórce turnieju, zagra sensacja paryskiego turnieju. Maja Chwalińska z Anną Kalińską.
1: Na pewno dziewczyna z czołówki, już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
0: Mówiła będąca w znakomitej formie Maja Chwalińska. Jej jutrzejszy mecz ćwierćfinałowy z Anną Kalińską odbędzie się o 11:00.
3: Tu Radio Rodzina.

taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć.

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia. Mój Boże, bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu Solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.